0: Bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie. Wczoraj minęła 8. rocznica 3. ślubu Marty Kaczyńskiej z biznesmenem Piotrem Zielińskim. Ceremonia odbyła się w Pałacu Ślubów na Starym Mieście w Warszawie, a wśród gości był Jarosław Kaczyński. Para doczekała się syna, który przyszedł na świat w sierpniu po ślubie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura także 20 stopni. I wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W świecie celebrytów, gdzie każda iskra może wywołać pożar, Justyna Steczkowska postanowiła zaskoczyć wszystkich i zamiast wdawać się w medialną wojnę z Katarzyną Bosacką, wybrała drogę spokoju. Wokalistka, znana z reklamowania gazowanego napoju, nie dała się sprowokować do publicznej wymiany uszczypliwości. Zamiast tego zaskoczyła serdecznymi słowami skierowanymi do Bosackiej, podkreślając, że jej rozwój duchowy i spokój są ważniejsze niż medialne przepychanki. Cóż, kto by pomyślał, że w showbiznesie można jeszcze znaleźć odrobinę zen? Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość? Wielkie odliczanie do finału Miss Polski 2026 trwa. 24 kandydatki z całej Polski po intensywnych treningach i sesjach zdjęciowych są gotowe na niedzielne starcie w Nowym Sączu. W międzyczasie w Miodowej Klinice w Kamiannej regenerują siły, korzystając z sauny i basenu z wodą alkaliczną. Kto zdobędzie koronę i prestiżowe obowiązki na najbliższy rok? Odpowiedź już w niedzielę o 19:55 na Polsacie. Linda Perchacz, legendarna wokalistka psychodelicznego folku, zniknęła bez śladu po opuszczeniu ośrodka opieki. Od 8 miesięcy nikt nie ma z nią kontaktu, a przyjaciele i współpracownicy rozpoczęli własne poszukiwania, wynajmując nawet prywatnego detektywa. Policja i służby ochrony osób starszych również zaangażowały się w sprawę, ale przepisy dotyczące prywatności skutecznie utrudniają postępy. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem w historii tajemniczej artystki?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości, a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając

0: fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę!
1: Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
0: Poland Rock Festival 2026 znowu zaskakuje. Akademia Sztuk Przepięknych serwuje festiwalowiczom poranne pobudki o 9:00, bo przecież kto by chciał spać po nocnych koncertach. Wśród gości m.in. Agata Kulesza, Marian Dziędziel i człowiek, który widział Ziemię z kosmosu. A wszystko to pod czujnym okiem TVN Warner Bros. Discovery. Cóż, kto potrzebuje snu, gdy można posłuchać opowieści o kosmicznych podróżach i aktorskich wyczynach? Dave Mustaine znowu w akcji. Lider Megadeth nie odpuszcza dawnym kolegom z Metalliki i po raz kolejny wyciąga na światło dzienne kwestie praw autorskich do utworów, które współtworzył. Mustaine twierdzi, że nie otrzymał należnej zapłaty za swoje kompozycje, a Lars Ulrich i Kirk Hammett czerpią zyski z jego pracy. Konflikt trwa już ponad 4 dekady, a Dave nie zamierza milczeć. Ciekawe, czy kiedyś doczekamy się szczęśliwego zakończenia tej metalowej telenoweli.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia. Green Day znowu zaskakuje. Tym razem zespół dał koncert na dachu furgonetki z lodami podczas San Diego Comic-Con. Wszystko to w ramach promocji filmu Nimrods, inspirowanego ich szalonymi początkami. Po energetycznym występie Billy Joe Armstrong nie tylko rzucał w tłum lody, ale i koszulki oraz kasety. A już 31 lipca na półkach pojawi się ścieżka dźwiękowa do filmu z nowym utworem I'm Never Gonna R.I.P.
0: Świat muzyki elektronicznej pogrążył się w smutku. Kawiński, znany z kultowego Night Call, zmarł w wieku 50 lat, zaledwie 3 dni przed swoimi 51 urodzinami. Jego ciało znaleziono w paryskim mieszkaniu, a okoliczności śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Czyżby nawet w ostatnich chwilach życia artysta postanowił zostawić nas z zagadką? Zespół POD stworzył hymn pokoleniowy Youth of the Nation, który niestety zainspirowała tragedia w amerykańskiej szkole. 15-letni Charles Andrew Williams otworzył ogień, co wstrząsnęło muzykami na tyle, że zamiast ćwiczyć riffy, zaczęli tworzyć utwór, który stał się ich największym przebojem. Piosenka, choć powstała ponad 2 dekady temu, wciąż jest przerażająco aktualna, przypominając o zagubieniu i bólu młodych ludzi. Cóż, czas mija, ale problemy pozostają te same.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Damian J., jeden z mężczyzn skazanych za pomoc Łukaszowi Żakowi w ukrywaniu się po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej, zgłosił się do aresztu. Wciąż poszukiwany jest trzeci wspólnik, Mikołaj N., który unika organów ścigania. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku zginął ojciec czteroosobowej rodziny, a sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. W Radomiu doszło do brutalnego ataku na osiedlu domów jednorodzinnych. Uzbrojony w maczetę mężczyzna zaatakował sąsiadów, ciężko raniąc kobietę, która przeszła wielogodzinną operację. Sprawca uciekł i jest poszukiwany przez policję. Śledczy podejrzewają, że mógł wyjechać do Niemiec. W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. Wanda Traczyk-Stawska, legenda powstania warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o uczczenie pamięci bohaterów z 1944 roku. Jej wzruszające przesłanie pojawiło się na stronie miasta przed 82. rocznicą wybuchu WAL. Traczyk-Stawska, która walczyła jako strzelec i łączniczka, podkreśla malejącą liczbę żyjących powstańców. 99-letnia kombatantka przypomina o znaczeniu pamięci i historii dla przyszłych pokoleń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 33-letni mężczyzna skazany za rozbój i kradzież został zatrzymany przez policję w hostelu w Markach pod Warszawą. Uciekał przed wyrokiem blisko 5 lat więzienia. Teraz przebywa już w zakładzie karnym. Policjanci podejrzewają go o udział w kolejnych 5 kradzieżach, co może oznaczać dalsze problemy prawne dla zatrzymanego.
2: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem dwóch pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia. Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a najnowsze dane wskazują, że żyje już tylko 225 uczestników tego zrywu. To o 67 osób, mniej niż rok temu. Weterani, tacy jak 106-letni Henryk Kokoszka i 105-letnia Zofia Bogdan, przypominają nam o bohaterstwie tamtych dni. Warto pamiętać o ich poświęceniu i oddać im należny hołd. Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy. Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł.
2: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C., z uwagi na recydywę, grozi nawet 7,5 roku więzienia. W Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karkonoski Park Narodowy zakończył remont malowniczego odcinka Zielonego Szlaku w okolicy Śnieżnych Kotłów i Śnieżnych Stawków. Dzięki nowym kładkom turyści mogą teraz wygodnie i bezpiecznie przemierzać trasę, nie niszcząc przy tym chronionej roślinności. Inwestycja, której koszt wyniósł blisko 6,5 miliona złotych, została w dużej mierze sfinansowana z funduszy unijnych. Odnowiony szlak zachowuje swój urok i nadal przyciąga miłośników górskich wędrówek.
1: Polscy turyści wracający z Włoch do Katowic przeżyli prawdziwy koszmar. Ich lot z Reggio di Calabria został wielokrotnie opóźniony, a ostatecznie przeniesiony do oddalonego o 130 km lotniska La Mesia Terme. Pasażerowie musieli sami zorganizować transport, a na miejscu czekał ich kolejny szok, gdyż obsługa lotniska nie wiedziała o przekierowaniu lotu. Ryanair zapewnił jedynie dwa vouchery po 4 euro, które okazały się bezużyteczne. Przewoźnik twierdzi, że analizuje sytuację.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowy. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki. Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: W polskiej reprezentacji siatkarek narasta napięcie. Była kapitan Joanna Wołosz ostro skrytykowała zawodniczki rezygnujące z gry w kadrze, co wywołało falę komentarzy. Zuzanna Górecka, jedna z nieobecnych, odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych, sugerując, że problem jest bardziej złożony. Selekcjoner Stefano Lavarini przyznał, że odmowy to częsty problem, z wyjątkiem roku olimpijskiego. Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami. Iga Świątek po rozczarowaniu na Wimbledonie znalazła czas na odpoczynek w Stanach Zjednoczonych. Polska tenisistka odwiedziła Boston, gdzie uczestniczyła w koncercie Ariany Grande. Teraz Świątek wraca do rywalizacji, zaczynając od turnieju w Toronto, a następnie zmierzy się na kortach US Open. To kluczowy moment w jej sportowej karierze. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Maciej Rybus wraca do Polski po ponad 14 latach i dołącza do trzecioligowego Pelikana Łowicz. Były reprezentant kraju musi jednak popracować nad kondycją, ponieważ obecnie odbiega fizycznie od kolegów z drużyny. Rybus, po zakończeniu kariery w Rosji, przez ostatnie 2 lata nie grał w profesjonalnym klubie. Jego powrót na boisko budzi więc pewne wątpliwości.
2: Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej. Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił nową platformę PZPN+, która ma zrewolucjonizować sposób śledzenia krajowych rozgrywek piłkarskich. Kibice mogą teraz bezpłatnie oglądać transmisje na żywo, archiwa i skróty meczów od najwyższych lig po rozgrywki regionalne. Pierwszymi dostępnymi rozgrywkami na platformie są mecze Orlen Ekstraligi Kobiet. W najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne ligi. Zoran Arsenić, nowy obrońca Legii Warszawa, zapewnił drużynie zwycięstwo 1-0 nad Pogonią Szczecin, strzelając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Chorwacki piłkarz, który niedawno dołączył do stołecznego klubu, opowiadał wcześniej o swoich przenosinach do Warszawy i współpracy z trenerem Markiem Papszunem. Arsenić podkreśla, że czuje się świetnie w nowym zespole i jest gotowy do walki o najwyższe cele.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z nowym sezonem, w którym Majka pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się jej wyjątkowa więź z Zuzą. Dziewczyny są nierozłączne. Wspólnie studiują na Wojskowej Akademii Technicznej i mieszkają razem, co czyni ich relację niemal rodzinną. Czy ta przyjaźń okaże się dla Majki najważniejsza? Tymczasem Mateusz Mostowiak, który od dawna nie jest obojętny Majce, może w końcu zyskać szansę na coś więcej. Scenarzyści planują zbliżyć tę parę w nadchodzących odcinkach. Fani z pewnością będą z zapartym tchem śledzić rozwój tych relacji. Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się emocjonująco. W 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele oraz na cmentarzu, by towarzyszyć Marii w jej ostatniej drodze. Śmierć tej kluczowej postaci, która była z serialem od samego początku, pogrąży wszystkich w głębokiej żałobie. Włodek, mąż Marii, nie będzie w stanie powstrzymać łez, a jego ból udzieli się także córkom i innym żałobnikom. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów, którzy od lat śledzili losy tej niezwykłej bohaterki. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4259, emocje sięgną zenitu. Eliza dowiaduje się, że Jarek nie jest już sam, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. Junior, syn Jarka, nie potrafi zaakceptować nowej sytuacji i wpada w złość. Tymczasem w szpitalu Lew odkrywa, że pacjentka Zoja wypisała się na własne żądanie, co wywołuje napięcia wśród personelu. Janusz, nieświadomy, że krytykuje tekst Teresy, dodatkowo komplikuje sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Anna Guzik, Sylwia Gliwa i Mieczysław Hryniewicz.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20.20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący odcinek 928, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 18.25 na TVP1. Mieszkańcy kamienicy w Madrycie znów staną przed trudnymi wyborami i pożegnaniami. Antonito planuje nowy biznes z produkcją nowoczesnych wycieraczek samochodowych, a Carmen decyduje się nie wnosić oskarżenia przeciwko Ursuli, mimo że ta próbowała ją zabić. Sąsiedzi zbierają się, by pożegnać Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Blanka i Diego zamawiają mszę za swoją zmarłą córeczkę, co prowadzi do awantury pod kościołem. Ursula, zdesperowana, grozi Leonor sztyletem, domagając się informacji o Moisesie. Tymczasem Elpena przyznaje się do morderstwa, a Sylwia wprowadza się do pułkownika, licząc na jego operację zaćmy. Serial wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: A Na Wspólnej w 4275 odcinku przyniesie prawdziwy dramat. Andrzej, grany przez Tomasza Schimscheinera, staje przed ostatecznym wyborem po ujawnieniu skandalu z handlowaniem dyplomami. W obliczu aresztowania wspólnika i groźby więzienia postanawia zakończyć swoje życie. Jednak w ostatniej chwili do pokoju wpadają Viola i Basia, które ratują go przed śmiercią. Ich szybka reakcja zapobiega tragedii, ale pozostawia głębokie ślady w psychice. Czy ten dramatyczny incydent zmieni życie Brzozowskiego? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia. O 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
2: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20.15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nieświadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości trwa rozłam. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego, który liczy 40 posłów i jednego senatora. Konflikt zaostrzył się po ataku Jacka Kurskiego na Morawieckiego, co doprowadziło do zakazu publicznych wystąpień dla Kurskiego. Adam Hoffman przytoczył anegdotę o relacjach Kurskiego z Jarosławem Kaczyńskim, która szybko stała się hitem w sieci.
0: Premier Donald Tusk ogłosił dziś powołanie profesor Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Nowa pełnomocniczka ma zająć się koordynacją działań związanych z wizerunkiem kraju, jego atrakcyjnością turystyczną i promocją polskich marek. Premier zapowiedział, że wszystkie dotychczas rozproszone środki zostaną skonsolidowane w jeden program, bez zwiększania wydatków. Celem jest stworzenie spójnego i efektywnego wizerunku Polski na świecie. Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć. Grupa posłanek złożyła interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niepokojących sygnałów z domów pomocy społecznej. Posłanki wskazują na nieskuteczność obecnego systemu nadzoru, co prowadzi do zaniedbań i wyłudzeń majątku od mieszkańców. Domagają się szczegółowych danych o liczbie kontroli i wykrytych naruszeniach oraz planów wzmocnienia nadzoru nad placówkami. W interpelacji podkreślono, że wiele nieprawidłowości ujawnianych jest dopiero po interwencjach rodzin i mediów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę, 26 lipca, policjanci z Jarosławia pomogli uratować życie 41-letniego mężczyzny przebywającego w Wielkiej Brytanii. Dzięki szybkiej współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji, informacja o zagrożeniu trafiła do brytyjskich służb. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. To pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych.
0: Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. Wczoraj w gminie Bogatynia zatrzymano 3 młodych mężczyzn, podejrzanych o obrót nielegalnym towarem. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 300 000 sztuk papierosów i 8 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogą sięgać ponad 2 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara więzienia oraz wysokie grzywny za przestępstwa skarbowe i gospodarcze. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną popularnym serialem HBO Biały Lotos. W ofercie znajdziemy eleganckie dodatki do domu, takie jak kubki, pościel czy lampki, w tropikalnych motywach i przystępnych cenach. To świetna okazja, by odmienić wnętrze w wakacyjnym stylu bez dużych wydatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
2: Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W polskich szkołach w roku szkolnym 2026 nadal będą obowiązywać specjalne formy wsparcia dla uczniów z Ukrainy. Poseł Michał Połuboczek pyta ministra edukacji o zasadność tych działań, podkreślając potrzebę oceny ich kosztów i skuteczności. Zwraca uwagę na konieczność zgodności z zasadą równego traktowania w edukacji, pytając, czy różnicowanie wsparcia ze względu na narodowość jest uzasadnione. Resort edukacji został wezwany do przedstawienia szczegółowych danych i analiz dotyczących tych programów. Jeśli Twoje noże kuchenne straciły ostrość, nie musisz od razu kupować profesjonalnej osełki. Wystarczy zwykły ceramiczny kubek. Odwróć go dnem do góry, posmaruj masłem, posyp solą i przesuń po nim nożem pod kątem 30 stopni. To prosty sposób na przywrócenie ostrości. Alternatywnie możesz użyć folii aluminiowej. rozkładając ją i tnąc na paski.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 23 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Dorota R. znów na językach. Tym razem gwiazda muzyki pop wpadła w kłopoty za promowanie swoich suplementów jako cudowne leki na choroby tarczycy. Prokuratura zarzuca jej, że przypisywała im właściwości lecznicze, choć to tylko suplementy, a nie magiczne pigułki. Grozi jej kara sięgająca ponad 1 000 000 zł, ale Dorota R. nie przyznaje się do winy i walczy dalej. Ciekawe, czy tym razem uda się jej wyśpiewać z tej sytuacji. Jeff Ament, basista Pearl Jam, postanowił uratować świat przed zapomnieniem i wydać album fotograficzny Since Forever. Ponad 250 czarno-białych zdjęć z lat 90., które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, ma przenieść fanów w nostalgiczne czasy. Premiera zaplanowana jest na 25 września, a zdjęcia będą okraszone osobistymi refleksjami Amenta. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana, ale wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona.
2: Soundgarden wciąż walczy z czasem i emocjami, by wydać ostatni album z Chrisem Cornellem. Po latach sądowych batalii i niekończących się obietnic, Matt Cameron zdradza, że prace nad albumem są na finalnym etapie. Zespół obiecuje, że premiera nastąpi szybciej, niż się spodziewamy, choć konkretnej daty wciąż brak. Czyżbyśmy mieli doczekać się muzycznego cudu? Czy to tylko kolejna odsłona niekończącej się sagi?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.

0: Lot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Kamelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Kim Thayil z Soundgarden, gitarowy geniusz z Seattle, który nie uważał się za buntownika, a raczej za trybik w wielkiej machinie rocka. Jego życie to niekończąca się praca na pełen etat, bez możliwości wyłączenia, nawet gdy gasną światła na scenie. Soundgarden, zanim stało się globalnym fenomenem, wyznaczało ścieżki dla Nirvany i Pearl Jam, tworząc brzmienie ciężkie i mroczne, idealne dla pokolenia X. Tragiczna śmierć Chrisa Cornella w 2017 roku zakończyła historię zespołu, ale Thayil wciąż pozostaje strażnikiem jego dziedzictwa, ponieważ bycie częścią Soundgarden to dożywotni kontrakt bez możliwości wypowiedzenia. The Beatles wracają z hukiem. Ich przełomowy album Rubber Soul z 1965 roku doczekał się rozszerzonej edycji specjalnej, która zadebiutuje 2 października. Nowe miksy stereo i Dolby Atmos, a także wcześniej niepublikowane nagrania z sesji z pewnością zadowolą fanów. Giles Martin i Sam Ockel zadbali o to, by dźwięk był krystalicznie czysty, a jednocześnie zachował charakter oryginału. Ciekawe, czy nowe pokolenie odkryje w tym albumie coś, co umknęło ich dziadkom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Holenderska formacja Within Temptation szykuje dla fanów prawdziwą muzyczną rewolucję. Sharon Den Adel, charyzmatyczna wokalistka zespołu, zapowiada, że nowy album będzie tak różny od poprzednich, że aż trudno to sobie wyobrazić. Zmiana stylu o 100% brzmi jak wyzwanie, ale Sharon obiecuje, że nikt nie przeżyje szoku w złym tego słowa znaczeniu. Czyżby Within Temptation zamierzało zagrać jazz? Cóż, pozostaje nam czekać na ten ogromny zwrot akcji.
0: Czaplinek już drży w posadach, bo rusza 32. edycja Poland Rock Festival. Od czwartku do soboty na scenach pojawią się takie gwiazdy jak POD, Godsmack czy Jam. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, organizatorzy przygotowali transmisję na żywo, więc można poczuć festiwalowy klimat bez wychodzenia z domu. Jurek Owsiak znów udowadnia, że najpiękniejszy festiwal świata to nie tylko hasło, ale rzeczywistość. Na Poland Rock Festival 2026 pojawi się zespół Vendet, który nieustannie walczy z etykietką dzieciaków ze Slipknota. Griffin Taylor i Simon Krahan, synowie legendarnych muzyków, próbują udowodnić, że potrafią coś więcej niż tylko korzystać z rodzinnych nazwisk. Ich muzyka to mieszanka nu metalu i metalcore'u, a energia na scenie ma przekonać nawet najbardziej sceptycznych. Czy uda im się wyjść z cienia sławnych ojców, czy pozostaną tylko synami muzyków Slipknota? Czas pokaże.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie podobnie 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie przeciętna, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia.
2: Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie 2 nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
1: Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder.
2: W jednym z radomskich lokali doszło do brutalnego pobicia prokuratora po służbie. Dwaj agresywni klienci zaatakowali go, gdy próbował uspokoić sytuację po tym, jak uderzyli kobietę. Obaj napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Lesznowola zatrzymano 63-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Nagrania, które trafiły do sieci, pokazują jego agresywne zachowanie wobec ukraińskich sąsiadów. Mężczyzna miał wyzywać ich, grozić im i niszczyć samochody. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Ogródki działkowe w warszawskich Siekierkach są zagrożone likwidacją. Zarząd Zieleni argumentuje, że to konieczne dla ochrony przed powodziami, ale działkowicze sprzeciwiają się, podkreślając wartość tego malowniczego miejsca. Władze miasta i Wody Polskie mają różne stanowiska w tej sprawie, co daje działkowcom nadzieję na zachowanie swoich działek. Konflikt trwa, a przyszłość ogrodów pozostaje niepewna.
2: Na budowie koło Skawiny doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. Mężczyzna w kamizelce i żółtym kasku zaatakował słownie Ukraińców, co zarejestrowano na nagraniu. Sprawą zajmuje się policja, która bada zdarzenie pod kątem gróźb karalnych i dyskryminacji. Firma, w której pracował agresor, potępiła jego zachowanie i podjęła zdecydowane działania, kończąc z nim współpracę.
1: Czerwone tramwaje na Śląsku i w Zagłębiu ustępują miejsca nowemu, żółtemu wizerunkowi. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadza jednolity kolor dla tramwajów, a w przyszłości także dla pociągów metrokolei. Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na trasie już w listopadzie. Choć zmiany potrwają kilka lat, historyczne czerwone wagony zostaną zachowane jako część dziedzictwa regionu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczorajsze losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 1 250 000 złotych, grając online. Choć główna pula 45 milionów złotych nie została rozbita, emocje rosną, bo już w piątek do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Czy ktoś zgarnie tę ogromną sumę? Dowiemy się wkrótce.
1: Zakończono budowę dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 19 w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nowa trasa o długości ponad 5 km łączy się z fragmentem S19 Kuźnica Sokółka Północ, który udostępniono kierowcom pół roku temu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 500 000 zł. W województwie podlaskim do końca roku ma być gotowych 95 km trasy S19.
2: Już 2 sierpnia w Choroszczy odbędzie się 37. Jarmark Dominikański. Na uczestników czekają stoiska z rękodziełem, pokazy konne oraz Strongman Europe Cup. Wieczorem na scenie wystąpi Daria Marks z zespołem Łzy. Wszystko to na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych.
1: Wakacyjna trasa SK Summer City zawitała do Szczawna-Zdroju, gdzie odbył się 5. festiwal biegowy pod Chełmcem. Uczestnicy mogli cieszyć się sportowymi emocjami oraz atrakcjami przygotowanymi przez ekipę Radia SK. Przed nami kolejne przystanki, tym Hot Spot i Aquapark Wrocław. Letnia zabawa z Radiem SK trwa w najlepsze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kłodzku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne znęcanie się nad psem. Zwierzę było głodzone, bite i przypalane papierosami przez kilka tygodni. Dzięki szybkiej reakcji policji pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał pomoc weterynaryjną. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo. We Wrocławiu ekipa sprzątająca wyrzuciła lodówkę z 9. piętra zabytkowego Trzonolinowca. Nagranie tego zdarzenia szybko zdobyło popularność w sieci, wywołując falę komentarzy. Zarządca budynku nie był świadomy takiego sposobu pracy i zapowiada konsekwencje dla odpowiedzialnych. Sprawa może trafić na policję. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o podatku od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych. Weto prezydenta zablokowało 4 miliardy złotych, które miały zasilić budżet państwa. Rząd twierdzi, że decyzja prezydenta wpłynie na wzrost cen paliw, obciążając portfele Polaków. Prezydent Nawrocki argumentuje, że prawo nie może działać wstecz, a nowy podatek nie obniżyłby cen paliwa. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a rząd rozważa ponowne jej złożenie. Konflikt między rządem a prezydentem trwa, a jego skutki mogą odczuć wszyscy kierowcy.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące metki brunszwickiej. W jednej z partii tej wędliny wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Producent, firma Madej Wróbel, rozpoczął już wycofywanie produktu z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić swoje lodówki i nie spożywać tej partii. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS. Wakacyjne promocje na paliwo w pełni. Orlen, BP, Circle K, Shell, MOL, Moja i Amic Energy oferują rabaty, które mogą obniżyć cenę paliwa nawet o 50 groszy na litrze. Aby skorzystać z ofert, zazwyczaj trzeba aktywować kupon w aplikacji lojalnościowej, a czasem zrobić drobne zakupy na stacji. Promocje obowiązują do końca sierpnia, a każda sieć ma swoje zasady i limity. Dzięki tym zniżkom można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na tankowaniu w sezonie wakacyjnym. To dobra okazja, by zmniejszyć wydatki na benzynę, olej napędowy i LPG.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Ministerstwo Finansów wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych propozycji podatkowych. Z projektu nowelizacji usunięto plany podwyżek ryczałtu, ograniczenia ulgi mieszkaniowej oraz zaostrzenia zasad IP Box. Oznacza to, że przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą. Nie będzie 15-procentowego ryczałtu ani zmian w zasadach sprzedaży samochodów. Obecne zasady rozliczania najmu i ulgi mieszkaniowej pozostaną bez zmian. Projekt nowelizacji nadal jest w fazie prac legislacyjnych, ale najważniejsze zmiany zostały na razie anulowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłaty sierpniowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Osoby, które zwykle otrzymują pieniądze 1 sierpnia, mogą spodziewać się ich już pod koniec lipca. Przekazy pocztowe trafią do seniorów 28 lipca, a przelewy bankowe najpóźniej 30 lipca. Z kolei ci, którzy otrzymują świadczenia 15 sierpnia, dostaną je wcześniej z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego. Przekazy pocztowe będą nadane 10 sierpnia, a przelewy bankowe 12 sierpnia. To standardowa procedura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapewniająca terminową wypłatę mimo dni wolnych. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems dostarczyła 1000 systemów Typhoon, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, które są teraz w użyciu w marynarkach wojennych na całym świecie. Systemy te znacząco wzmacniają flotę Izraela oraz 25 innych krajów, skutecznie zwalczając zagrożenia nawodne i powietrzne, w tym drony. Typhoon charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami kierowania ogniem i szybką reakcją na zagrożenia. W ramach współpracy z marynarką wojenną Izraela, Rafael dostarczył także nowe moduły Typhoon MK-30. Które trafiły na korwety Sa'ar-6. Przewiduje się dalszą modernizację i integrację tych systemów w nadchodzących latach.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę 3 fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitrochem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. Cztery spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym.
0: Słuchacie Radia Super Express. W
1: Wczoraj, 28 lipca, odbyło się kluczowe spotkanie polskiego rządu z zarządem Airbus Helicopters. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie nowoczesnych technologii obronnych z naciskiem na systemy bezzałogowe. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że Polska stawia na długoletnie partnerstwa i transfer technologii. Celem jest budowa krajowych kompetencji i wzmacnianie potencjału przemysłowego. Spotkanie otwiera nowe perspektywy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Airbus oferuje zaawansowane rozwiązania, w tym drony taktyczne i bojowe.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka. Już 5 sierpnia o 20.15 na antenie TVN widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na oddziale szpitalnym. Znakomity kardiochirurg Lew Nalepa staje przed trudnym wyzwaniem, gdy młoda pacjentka trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Badania wykluczają tę diagnozę, ale odkrywają coś znacznie bardziej niepokojącego – ślady ciężkiego pobicia. Nalepa podejrzewa przemoc domową, lecz pacjentka milczy, co stawia lekarza w trudnej sytuacji. Dodatkowo, życie osobiste Lwa komplikuje się, gdy jego partnerka planuje spotkanie z żoną kolegi. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie Player. Krystyna Więcławska powraca na ekrany w nowym sezonie Rancha. W nadchodzących odcinkach, które rozpoczną się od ostatniego miesiąca urzędowania Piotra Kozioła, Więcławska nadal będzie jedną z kluczowych postaci w Wilkowyjach. Mimo upływu lat, jej charakterystyczny styl i pewność siebie pozostają niezmienne. W eleganckich garsonkach i z niezmienioną fryzurą nadal pełni funkcję wójta, co może prowadzić do nowych napięć z powracającym Koziołem. Czy Kozioł spróbuje odzyskać wpływy w lokalnej polityce? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale obecność obu postaci zapowiada emocjonujące zwroty akcji. Więcławska, jako przedsiębiorcza liderka, z pewnością nie odda łatwo swojej pozycji. Widzowie mogą spodziewać się, że jej postać znów będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców Wilkowej. Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
2: Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami. W premierowych odcinkach Ewa i Romeo będą musieli zmierzyć się z niechęcią rodziny. Elżbieta, babcia Ewy, nie akceptuje ich małżeństwa i stawia twarde warunki. Młoda mężatka nie zamierza jednak ustępować i pokaże pazur, opuszczając mieszkanie babci w złości. Wiktor, właściciel skate shopu, zaoferuje młodej parze schronienie po godzinach pracy. Ewa odetnie się od rodziny, ignorując telefony i wiadomości od babci. Zdesperowana Elżbieta poprosi o pomoc Aldonę, ale Ewa pozostanie nieugięta. Jesień w Barwach szczęścia zapowiada się pełna napięć i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku do kliniki wraca Klaudia, dawna znajoma Olka Chodakowskiego, teraz jako rezydentka. Ich skomplikowana przeszłość może wywołać napięcia, mimo że Olek stara się zachować profesjonalizm. Aneta, żona Olka, z pewnością będzie czujnie obserwować rozwój sytuacji. Czy Klaudia zagrozi ich związkowi? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na te pytania. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku, a widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków. Na planie zdjęciowym ponownie spotkali się Cezary Żak i Marta Chodorowska, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Chodorowska, znana z roli Klaudii Kozioł, przeszła znaczącą metamorfozę, co można zobaczyć na zdjęciach z planu. Nowe odcinki obiecują świeże zwroty akcji i rozwinięcie relacji między Klaudią a jej ojcem, Pawłem Koziołem. Widzowie mogą również spodziewać się nowych wątków związanych z Fabianem Dudą. Po 10 latach przerwy Rancho ma dostarczyć widzom zarówno humoru, jak i wzruszeń.
1: Panna Młoda w 164 odcinku znowu zaskakuje widzów. Cichan wyczuwa niepokój w pokoju dziecka, a sytuacja szybko staje się dramatyczna. Kancer zaczyna krwawić, co zmusza Cichana do natychmiastowego wyjazdu do szpitala. To wydarzenie wywołuje burzę emocji w rezydencji, a Bejza wpada w szał. Serial znany jest z ostrych zwrotów akcji i napięć, które nie pozwalają widzom oderwać się od ekranu. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP 2. Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i walce o szczęście, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
2: Serial Na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na ukraińską parę, co wywołało ostrą wymianę zdań między kancelarią prezydenta a rządem. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, obarczył rząd odpowiedzialnością za bezpieczeństwo na ulicach, wzywając premiera Donalda Tuska do działania. Premier Tusk z kolei apelował do prezydenta o reakcję, podkreślając, że milczenie szkodzi wizerunkowi Polski. Konflikt między politykami trwa, a obie strony przerzucają się oskarżeniami o brak skutecznych działań. Jarosław Kaczyński przerwał milczenie po rozłamie w PiS, obarczając Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnością za podziały w partii. Prezes PiS stwierdził, że były premier realizował własny plan polityczny, co miało służyć przeciwnikom prawicy. Kaczyński zapewnił, że mimo odejścia Morawieckiego, partia nie zmienia swoich planów i będzie kontynuować walkę o odzyskanie władzy. Podkreślił też konieczność zachowania jedności po prawej stronie sceny politycznej.
2: Były premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Super Expressu zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dążyć do budowy szerokiej koalicji sił patriotycznych. Podkreślił, że kluczowe jest wykluczenie Donalda Tuska z przyszłych sojuszy politycznych. Morawiecki zaznaczył, że jego celem jest przywrócenie Polski na drogę rozwoju i tożsamości narodowej. W najbliższy poniedziałek w Warszawie odbędzie się spotkanie stowarzyszenia, które ma być okazją do merytorycznych dyskusji i wymiany poglądów.
0: Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, co może wpłynąć na przyszłość NATO. Celem jest zwiększenie odpowiedzialności europejskich sojuszników za własną obronę. Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby podkreśla, że przegląd ma przyspieszyć transformację NATO w silniejszy i bardziej zrównoważony sojusz. Mimo ogólnych planów redukcji sił, Polska ma pozostać kluczowym punktem amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych. Coraz więcej Polaków rezygnuje z tradycyjnych trawników na rzecz mikrokoniczyny. Ta roślina nie tylko tworzy piękny zielony dywan, ale także nie wymaga częstego koszenia i nawożenia. Mikrokoniczyna jest odporna na skrajne warunki pogodowe i sama dostarcza azot do gleby. Można ją siać wczesną wiosną lub jesienią, co gwarantuje szybkie wschody i zdrowy wzrost.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń. Mrówki w ogrodzie mogą być uciążliwe, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy przygotować gorący wywar z czosnku, który skutecznie niszczy całe kolonie. Czosnek działa toksycznie na układy oddechowy i nerwowy owadów, a jego intensywny aromat zaburza ich komunikację. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować tę naturalną metodę. Policjanci z grupy Kobra oraz funkcjonariusze CBŚP odzyskali skradzioną w Niemczech Toyotę CHR. Do zatrzymania doszło na moście Grota Roweckiego, gdzie ujęto 26-letniego kierowcę. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, posługiwał się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 26 stopni z wiatrem wschodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 26 stopni, a wiatr południowy osiągnie 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood znów udowadnia, że to rodzinny interes. Dzieci Cindy Crawford i Richarda Gera, ikonicznej pary lat 90., spotkały się na planie serialu. Kaja Gerber, niemal kopia swojej mamy, już od lat podbija świat mody, a syn Gira dopiero zaczyna swoją przygodę z show biznesem. Cóż, niektórzy dziedziczą talent, inni tylko nazwisko, ale jedno jest pewne. Nazwisko Crawford Gira wciąż przyciąga uwagę.
2: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość? Dziś mija 45 lat od ślubu stulecia, kiedy to nieśmiała przedszkolanka Lady Diana Spencer poślubiła księcia Karola. To wydarzenie przyciągnęło przed ekrany 750 milionów widzów na całym świecie, a suknia ślubna Diany z trenem o długości 7,6 metra stała się ikoną. Choć ceremonia była pełna blasku, za kulisami nie brakowało dramatów, a Diana podobno chciała odwołać ślub po odkryciu bransoletki dla Camilli. Cóż, królewskie życie to nie zawsze bajka.
1: Polska żegna Andrzeja Komorowskiego, psychologa, seksuologa i mediatora, który przez dekady pomagał tysiącom ludzi w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. Znany z licznych występów w telewizji, Komorowski zmarł w wieku 75 lat. Jego porady śledziły tysiące Polaków, a teraz pozostaje po nim cisza, której nikt nie wypełni. Tomasz Siemoniak, minister i jego wieloletni znajomy, podkreślił w mediach społecznościowych ogromne zasługi Komorowskiego.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Murawski, znany z epizodów w popularnych serialach, stał się teraz gwiazdą międzynarodowych poszukiwań. Skazany za gwałt na 16-latce, zamiast odsiadywać wyrok, postanowił zniknąć niczym Houdini. Interpol, polska policja i sąd w Warszawie szukają go bezskutecznie, a lista zarzutów rośnie jak na drożdżach. Ciekawe, czy jego talent aktorski pomoże mu w tej roli życia, czy może jednak kurtyna opadnie. Wielkie odliczanie do finału Miss Polski 2026 trwa. 24 kandydatki z całej Polski po intensywnych treningach i sesjach zdjęciowych są gotowe na niedzielne starcie w Nowym Sączu. W międzyczasie w Miodowej Klinice w Kamiannej regenerują siły, korzystając z sauny i basenu z wodą alkaliczną. Kto zdobędzie koronę i prestiżowe obowiązki na najbliższy rok? Odpowiedź już w niedzielę o 19:55 na Polsacie. Linda Perchacz, legendarna wokalistka psychodelicznego folku, zniknęła bez śladu po opuszczeniu ośrodka opieki. Od 8 miesięcy nikt nie ma z nią kontaktu, a przyjaciele i współpracownicy rozpoczęli własne poszukiwania, wynajmując nawet prywatnego detektywa. Policja i służby ochrony osób starszych również zaangażowały się w sprawę, ale przepisy dotyczące prywatności skutecznie utrudniają postępy. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem w historii tajemniczej artystki? Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości,

0: a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
0: Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam proszku, zaskoczył wszystkich, biorąc udział w programie Eksperyment od siatka. Kto by pomyślał, że ikona polskiego dziennikarstwa zapragnie poczuć więzienny klimat? W dzieciństwie Heiser mógł skończyć za kratkami, ale na szczęście strach przed włamaniami do piwnic okazał się silniejszy. Dzięki dobrym wzorcom i rodzinie, zamiast na czatach, wylądował przed mikrofonem.
2: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Zespół POD stworzył hymn pokoleniowy Youth of the Nation, który niestety zainspirowała tragedia w amerykańskiej szkole. 15-letni Charles Andrew Williams otworzył ogień, co wstrząsnęło muzykami na tyle, że zamiast ćwiczyć riffy, zaczęli tworzyć utwór, który stał się ich największym przebojem. Piosenka, choć powstała ponad 2 dekady temu, wciąż jest przerażająco aktualna, przypominając o zagubieniu i bólu młodych ludzi. Cóż, czas mija, ale problemy pozostają te same.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Damian J., jeden z mężczyzn skazanych za pomoc Łukaszowi Żakowi w ukrywaniu się po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej, zgłosił się do aresztu. Wciąż poszukiwany jest trzeci wspólnik, Mikołaj N., który unika organów ścigania. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku zginął ojciec czteroosobowej rodziny, a sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. Wanda Traczyk-Stawska, legenda powstania warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o uczczenie pamięci bohaterów z 1944 roku. Jej wzruszające przesłanie pojawiło się na stronie miasta przed 82. rocznicą wybuchu wal. Traczyk-Stawska, która walczyła jako strzelec i łączniczka, podkreśla malejącą liczbę żyjących powstańców. 99-letnia kombatantka przypomina o znaczeniu pamięci i historii dla przyszłych pokoleń.
0: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem dwóch pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych z lat 2020-2021. Zarzuty usłyszały już 3 osoby, ale śledztwo wciąż trwa i może objąć kolejne wątki. CBA zapowiada dalsze czynności procesowe po analizie zebranych materiałów.
0: Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a najnowsze dane wskazują, że żyje już tylko 225 uczestników tego zrywu. To o 67 osób, mniej niż rok temu. Weterani, tacy jak 106-letni Henryk Kokoszka i 105-letnia Zofia Bogdan, przypominają nam o bohaterstwie tamtych dni. Warto pamiętać o ich poświęceniu i oddać im należny hołd.
1: W Radomiu doszło do brutalnego pobicia prokuratora, który prywatnie przebywał w jednym z lokali. Dwaj agresywni mężczyźni zaatakowali go, gdy próbował interweniować w obronie zaatakowanej kobiety i innego klienta. Obaj napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Grozi im nawet 10 lat więzienia.
0: Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
0: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grębałów w Krakowie.
1: Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł. W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C. z uwagi na recydywę grozi nawet 7,5 roku więzienia. Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań jest na dobrej drodze do awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z Aarhus w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji. Piotr Rajs, były król strzelców ekstraklasy, podkreśla, że obecny skład kolejorza ma potencjał na europejski sukces. Kluczowa będzie koncentracja w rewanżu, mimo przewagi 3 goli. Lech zainwestował w transfery, co daje nadzieję na spełnienie marzeń o grze wśród najlepszych klubów Europy.
2: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowych. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki. Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA. W polskiej reprezentacji siatkarek narasta napięcie. Była kapitan Joanna Wołosz ostro skrytykowała zawodniczki rezygnujące z gry w kadrze, co wywołało falę komentarzy. Zuzanna Górecka, jedna z nieobecnych, odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych, sugerując, że problem jest bardziej złożony. Selekcjoner Stefano Lavarini przyznał, że odmowy to częsty problem, z wyjątkiem roku olimpijskiego.
1: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
2: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
2: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
1: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek. Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej. Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 25 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z nowym sezonem, w którym Majka pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się jej wyjątkowa więź z Zuzą. Dziewczyny są nierozłączne. Wspólnie studiują na Wojskowej Akademii Technicznej i mieszkają razem, co czyni ich relację niemal rodzinną. Czy ta przyjaźń okaże się dla Majki najważniejsza? Tymczasem Mateusz Mostowiak, który od dawna nie jest obojętny Majce, może w końcu zyskać szansę na coś więcej. Scenarzyści planują zbliżyć tę parę w nadchodzących odcinkach. Fani z pewnością będą z zapartym tchem śledzić rozwój tych relacji. Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się emocjonująco. W 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele oraz na cmentarzu, by towarzyszyć Marii w jej ostatniej drodze. Śmierć tej kluczowej postaci, która była z serialem od samego początku, pogrąży wszystkich w głębokiej żałobie. Włodek, mąż Marii, nie będzie w stanie powstrzymać łez, a jego ból udzieli się także córkom i innym żałobnikom. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów, którzy od lat śledzili losy tej niezwykłej bohaterki. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4259, emocje sięgną zenitu. Eliza dowiaduje się, że Jarek nie jest już sam, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. Junior, syn Jarka, nie potrafi zaakceptować nowej sytuacji i wpada w złość. Tymczasem w szpitalu Lew odkrywa, że pacjentka Zoja wypisała się na własne żądanie, co wywołuje napięcia wśród personelu. Janusz, nieświadomy, że krytykuje tekst Teresy, dodatkowo komplikuje sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Anna Guzik, Sylwia Gliwa i Mieczysław Hryniewicz.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20.20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący odcinek 928, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 18.25 na TVP1. Mieszkańcy kamienicy w Madrycie znów staną przed trudnymi wyborami i pożegnaniami. Antonito planuje nowy biznes z produkcją nowoczesnych wycieraczek samochodowych, a Carmen decyduje się nie wnosić oskarżenia przeciwko Ursuli, mimo że ta próbowała ją zabić. Sąsiedzi zbierają się, by pożegnać Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Blanka i Diego zamawiają mszę za swoją zmarłą córeczkę, co prowadzi do awantury pod kościołem. Ursula, zdesperowana, grozi Leonor sztyletem, domagając się informacji o Moisesie. Tymczasem Elpena przyznaje się do morderstwa, a Sylwia wprowadza się do pułkownika, licząc na jego operację zaćmy. Serial wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: A Na Wspólnej w 4275 odcinku przyniesie prawdziwy dramat. Andrzej, grany przez Tomasza Schimscheinera, staje przed ostatecznym wyborem po ujawnieniu skandalu z handlowaniem dyplomami. W obliczu aresztowania wspólnika i groźby więzienia postanawia zakończyć swoje życie. Jednak w ostatniej chwili do pokoju wpadają Viola i Basia, które ratują go przed śmiercią. Ich szybka reakcja zapobiega tragedii, ale pozostawia głębokie ślady w psychice. Czy ten dramatyczny incydent zmieni życie Brzozowskiego? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia. O 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
2: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20.15 na TVN. Jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nieświadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że konflikt w PiS nie powinien wpływać na pracę Sejmu. Nowy klub związany z Mateuszem Morawieckim może rozpocząć działalność natychmiast po spełnieniu formalności. Rozłam w PiS może sprawić, że Koalicja Obywatelska stanie się największym klubem w Sejmie, co może wymusić zmiany w podziale sal i pomieszczeń.
2: Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, zasugerował, że poszukiwany poseł PiS, Marcin Romanowski, może ukrywać się w Serbii. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Bodnar wskazał na możliwe powiązania Romanowskiego z organizacją Opus Dei, która mogłaby mu zapewnić schronienie. Serbia, jako kraj poza zasięgiem europejskiego nakazu aresztowania, może utrudniać jego zatrzymanie. W Prawie i Sprawiedliwości trwa rozłam. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego, który liczy 40 posłów i jednego senatora. Konflikt zaostrzył się po ataku Jacka Kurskiego na Morawieckiego, co doprowadziło do zakazu publicznych wystąpień dla Kurskiego. Adam Hoffman przytoczył anegdotę o relacjach Kurskiego z Jarosławem Kaczyńskim, która szybko stała się hitem w sieci.
0: Premier Donald Tusk ogłosił dziś powołanie profesor Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Nowa pełnomocniczka ma zająć się koordynacją działań związanych z wizerunkiem kraju, jego atrakcyjnością turystyczną i promocją polskich marek. Premier zapowiedział, że wszystkie dotychczas rozproszone środki zostaną skonsolidowane w jeden program, bez zwiększania wydatków. Celem jest stworzenie spójnego i efektywnego wizerunku Polski na świecie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowy dotyczyły głównie obrony przeciwrakietowej i strategicznej współpracy. W drodze powrotnej Zełenski zatrzyma się w Polsce, by spotkać się z Donaldem Tuskiem w Lublinie. To pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu konfliktu związanego z nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. W Rzeszowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa seniorów metodą na legendę. 18-latek i 22-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ofiary z Rzeszowa i Mielca straciły łącznie znaczną sumę pieniędzy. W trakcie przeszukania u starszego z zatrzymanych znaleziono narkotyki i nielegalne papierosy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
2: Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W Gogolinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 4-letnia dziewczynka. Mimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło w szpitalu w Opolu. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zgonu była choroba. Matka dziewczynki, która była pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i została objęta dozorem policyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Płońscy policjanci wyjaśnili okoliczności śmierci 48-letniego mieszkańca Nowego Miasta. Zatrzymano 25-letniego współlokatora ofiary, który usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry także pokażą 26 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Dorota R. znów na językach. Tym razem gwiazda muzyki pop wpadła w kłopoty za promowanie swoich suplementów jako cudowne leki na choroby tarczycy. Prokuratura zarzuca jej, że przypisywała im właściwości lecznicze, choć to tylko suplementy, a nie magiczne pigułki. Grozi jej kara sięgająca ponad 1 000 000 złotych, ale Dorota R. nie przyznaje się do winy i walczy dalej. Ciekawe, czy tym razem uda się jej wyśpiewać z tej sytuacji. Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło. Godsmack, amerykańska legenda rocka, szykuje się na Poland Rock Festival 2026 z nowym perkusistą, Mike'em Manginim. Ten człowiek, który 5 razy trafił do księgi rekordów Guinnessa za swoją prędkość, zastąpi Shannona Larkina, a jego pojedynek z Salim Erną może być prawdziwym show. Zespół, znany z takich hitów jak I Stand Alone czy Voodoo, wystąpi w nowym składzie, co może być początkiem zupełnie nowej ery dla fanów ciężkiego grania. Ciekawe, czy Mangini zdoła dorównać legendarnym pojedynkom na bębny, które były znakiem rozpoznawczym Godsmack.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jared Leto, hollywoodzki gwiazdor i laureat Oscara. Znów na językach. Dokument BBC Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, ujawnia kolejne oskarżenia o molestowanie seksualne, które miały miejsce nawet 20 lat temu. 10 kobiet opowiada o swoich traumatycznych doświadczeniach, a dawni współpracownicy z zespołu 30 Seconds to Mars potwierdzają niepokojące zachowania artysty. Leto milczy, ale jego przeszłość mówi sama za siebie. Czyżby wiek to rzeczywiście tylko liczba? Camelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Camelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Kim Thayil z Soundgarden, gitarowy geniusz z Seattle, który nie uważał się za buntownika, a raczej za trybik w wielkiej machinie rocka. Jego życie to niekończąca się praca na pełen etat, bez możliwości wyłączenia, nawet gdy gasną światła na scenie. Soundgarden, zanim stało się globalnym fenomenem, wyznaczało ścieżki dla Nirwany i Pearl Jam, tworząc brzmienie ciężkie i mroczne, idealne dla pokolenia X. Tragiczna śmierć Chrisa Cornella w 2017 roku zakończyła historię zespołu, ale Thayil wciąż pozostaje strażnikiem jego dziedzictwa, ponieważ bycie częścią Soundgarden to dożywotni kontrakt bez możliwości wypowiedzenia.
2: Green Day znowu zaskakuje. Tym razem zespół dał koncert na dachu furgonetki z lodami podczas San Diego Comic Con. Wszystko to w ramach promocji filmu Nimrods, inspirowanego ich szalonymi początkami. Po energetycznym występie

0: Billy Joe Armstrong nie tylko rzucał w tłum lody, ale i koszulki oraz kasety. A już 31 lipca na półkach pojawi się ścieżka dźwiękowa do filmu z nowym utworem I'm Never Gonna R.I.P.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: The Beatles wracają z hukiem. Ich przełomowy album Rubber Soul z 1965 roku doczekał się rozszerzonej edycji specjalnej, która zadebiutuje 2 października. Nowe miksy stereo i Dolby Atmos, a także wcześniej niepublikowane nagrania z sesji z pewnością zadowolą fanów. Gilles Martin i Sam Ockel zadbali o to, by dźwięk był krystalicznie czysty, a jednocześnie zachował charakter oryginału. Ciekawe, czy nowe pokolenie odkryje w tym albumie coś, co umknęło ich dziadkom.
0: Paul and Rock, czyli festiwal, gdzie zgubienie namiotu to niemal tradycja, a telefon rozładowuje się szybciej niż można powiedzieć rock and roll. Wodoodporny namiot? Świetnie. Ale lepiej mieć suchy komplet ubrań na dnie plecaka, bo deszcz ma swoje sposoby. A jeśli myślisz, że nowiutkie buty to dobry pomysł, to przygotuj się na tańce z pęcherzami. Pamiętaj, że festiwal to nie maraton. Lepiej cieszyć się chwilą, niż gonić za każdym koncertem.
2: Czaplinek już drży w posadach, bo rusza 32. edycja Poland Rock Festival. Od czwartku do soboty na scenach pojawią się takie gwiazdy jak POD, Godsmack czy Jam. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, organizatorzy przygotowali transmisję na żywo, więc można poczuć festiwalowy klimat bez wychodzenia z domu. Jurek Owsiak znów udowadnia, że najpiękniejszy festiwal świata to nie tylko hasło, ale rzeczywistość.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
2: W Radomiu doszło do brutalnego ataku na osiedlu domów jednorodzinnych. Uzbrojony w maczetę mężczyzna zaatakował sąsiadów, ciężko raniąc kobietę, która przeszła wielogodzinną operację. Sprawca uciekł i jest poszukiwany przez policję. Śledczy podejrzewają, że mógł wyjechać do Niemiec. Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder.
1: W jednym z radomskich lokali doszło do brutalnego pobicia prokuratora po służbie. Dwaj agresywni klienci zaatakowali go, gdy próbował uspokoić sytuację po tym, jak uderzyli kobietę. Obaj napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Lesznowola zatrzymano 63-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Nagrania, które trafiły do sieci, pokazują jego agresywne zachowanie wobec ukraińskich sąsiadów. Mężczyzna miał wyzywać ich, grozić im i niszczyć samochody. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Ogródki działkowe w warszawskich Siekierkach są zagrożone likwidacją. Zarząd Zieleni argumentuje, że to konieczne dla ochrony przed powodziami, ale działkowicze sprzeciwiają się, podkreślając wartość tego malowniczego miejsca. Władze miasta i Wody Polskie mają różne stanowiska w tej sprawie, co daje działkowcom nadzieję na zachowanie swoich działek. Konflikt trwa, a przyszłość ogrodów pozostaje niepewna.
1: Na budowie koło Skawiny doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. Mężczyzna w kamizelce i żółtym kasku zaatakował słownie Ukraińców, co zarejestrowano na nagraniu. Sprawą zajmuje się policja, która bada zdarzenie pod kątem gróźb karalnych i dyskryminacji. Firma, w której pracował agresor, potępiła jego zachowanie i podjęła zdecydowane działania, kończąc z nim współpracę.
2: Czerwone tramwaje na Śląsku i w Zagłębiu ustępują miejsca nowemu, żółtemu wizerunkowi. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadza jednolity kolor dla tramwajów, a w przyszłości także dla pociągów metrokolei. Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na trasie już w listopadzie. Choć zmiany potrwają kilka lat, historyczne czerwone wagony zostaną zachowane jako część dziedzictwa regionu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczorajsze losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 1 250 000 zł, grając online. Choć główna pula 45 milionów złotych nie została rozbita, emocje rosną, bo już w piątek do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Czy ktoś zgarnie tę ogromną sumę? Dowiemy się wkrótce.
2: Zakończono budowę dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 19 w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nowa trasa o długości ponad 5 km łączy się z fragmentem S19 Kuźnica - Sokółka Północ, który udostępniono kierowcom pół roku temu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 500 000 zł. W województwie podlaskim do końca roku ma być gotowych 95 km trasy S19.
1: Już 2 sierpnia w Choroszczy odbędzie się 37. Jarmark Dominikański. Na uczestników czekają stoiska z rękodziełem, pokazy konne oraz Strongman Europe Cup. Wieczorem na scenie wystąpi Daria Marks z zespołem Łzy. Wszystko to na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych.
2: Wakacyjna trasa SK Summer City zawitała do Szczawna Zdroju, gdzie odbył się 5. festiwal biegowy pod Chełmcem. Uczestnicy mogli cieszyć się sportowymi emocjami oraz atrakcjami przygotowanymi przez ekipę Radia SK. Przed nami kolejne przystanki, tym Hot Spot i Aquapark Wrocław. Letnia zabawa z Radiem SK trwa w najlepsze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Kłodzku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne znęcanie się nad psem. Zwierzę było głodzone, bite i przypalane papierosami przez kilka tygodni. Dzięki szybkiej reakcji policji pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał pomoc weterynaryjną. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo. We Wrocławiu ekipa sprzątająca wyrzuciła lodówkę z 9. piętra zabytkowego trzonolinowca. Nagranie tego zdarzenia szybko zdobyło popularność w sieci, wywołując falę komentarzy. Zarządca budynku nie był świadomy takiego sposobu pracy i zapowiada konsekwencje dla odpowiedzialnych. Sprawa może trafić na policję. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 30 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: świecie.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Właściciele telewizorów Toshiba i Walker. Wykryto wadę bezpiecznika we wtyczkach zasilających niektórych modeli sprzedawanych od października 2025 do kwietnia 2026. Problem może zwiększać ryzyko pożaru. Dotyczy to m.in. modelu Toshiba 65, UFA 1563DB oraz kilku modeli Walker. Producent oferuje bezpłatną wymianę wadliwych elementów. Właściciele powinni jak najszybciej skontaktować się z firmą Glen Dimplex. Działanie ma charakter zapobiegawczy, więc nie warto zwlekać. Coraz więcej kierowców skarży się na opłaty za parkowanie przy sklepach. UOKiK otrzymał już setki zgłoszeń dotyczących nieczytelnego oznakowania i przedwczesnych opłat. Urząd bada działania największych operatorów parkingów, w tym metody windykacji i sposób rozpatrywania reklamacji. Wcześniej nałożono już wysokie kary na niektóre firmy, jak APCOA Polska. Kierowcy powinni zwracać uwagę na regulaminy parkingów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W sklepach Action pojawił się nowy katalog pełen ciekawych produktów. Wśród nich wyróżnia się odkurzacz Kärcher KWD-1, który za przystępną cenę oferuje dużą moc i wszechstronność. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Ibiza z zamkiem TSA oraz lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które pomogą uniknąć zgubienia bagażu. Warto zwrócić uwagę na podwójną ładowarkę ścienną Reload o mocy 65 W, idealną do szybkiego ładowania urządzeń. Dla miłośników wnętrz i motoryzacji dostępne są także lampy LED oraz zestawy do polerowania samochodu. Ceny paliw w Polsce mogą zostać czasowo obniżone. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta ma chronić kierowców przed podwyżkami, zwłaszcza w okresie powrotów z wakacji. Wzrost cen ropy na światowych rynkach przekroczył $100 za baryłkę, co budzi niepokój. Rząd rozważa to rozwiązanie po skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wcześniejszy program obniżający VAT i akcyzę kosztował budżet około 4 700 milionów złotych. Dziś w Biedronce wyjątkowe promocje. Arbuzy sprzedawane są za jedyne 99 groszy za kilogram, co oznacza aż 83% oszczędność. Dodatkowo, przy zakupie napojów w opakowaniach kaucyjnych otrzymasz voucher równy kaucji, a po zwrocie butelek zyskasz podwójnie. Warto pamiętać, że akcja nie obejmuje opakowań szklanych, a voucher można zrealizować od 3 do 8 sierpnia. Na miłośników grillowania czekają też atrakcyjne oferty na mięsa i dodatki. To świetna okazja, by zaopatrzyć się na nadchodzące ciepłe dni.
1: Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji Europejskiej dotyczące podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Przeciwko zmianom opowiedziało się ponad 82 tysiące obywateli Unii Europejskiej. Decyzja europosłów jest kluczowa dla Polski, chroniąc rodzimą branżę tytoniową i wpływy do budżetu. Komisja Europejska planowała znaczące podwyżki, które miałyby przynieść dodatkowe miliardy euro do unijnego budżetu. Teraz Bruksela musi zastanowić się nad dalszymi krokami w tej sprawie.
2: Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami są wciąż wyraźne. Według najnowszych danych GUS średnia długość życia w Polsce w 2025 roku wyniosła 78,8 roku. Kobiety żyją średnio 82,5 roku, podczas gdy mężczyźni tylko 75,4 roku. Tylko 80% mężczyzn dożywa emerytury w porównaniu do ponad 94% kobiet. Najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia, a najkrócej województwa łódzkiego. Co ciekawe, poziom zamożności nie zawsze przekłada się na długość życia, co pokazuje przykład regionu krośnieńskiego. Policja w Polsce zmaga się z brakami kadrowymi, poszukując ponad 8 tysięcy nowych funkcjonariuszy. Początkowe wynagrodzenie wynosi ponad 5400 zł netto, a po szkoleniu rośnie. Dodatkowo policjanci mogą liczyć na świadczenie mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie. W Warszawie oferowany jest także specjalny dodatek stołeczny, co znacznie zwiększa pensję. Konkurencja wśród służb mundurowych jest duża, a inne formacje również kuszą atrakcyjnymi wynagrodzeniami i dodatkami. W Warszawie trwa śledztwo dotyczące wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Prokuratura podejrzewa, że za ujawnieniem materiałów stoi Roman Gierdy, pełnomocnik austriackiego biznesmena. Nagrania, które pojawiły się w sieci, dotyczą sporu o ponad 1 000 000 euro z firmą Srebrna. Śledztwo w tej sprawie zostało wcześniej umorzone. Prokuratura regionalna w Warszawie przejęła teraz sprawę, aby zapewnić obiektywizm postępowania. Za ujawnienie materiałów grozi kara do 2 lat więzienia.
1: Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lantern Fish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka. Już 5 sierpnia o 20.15 na antenie TVN widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na oddziale szpitalnym. Znakomity kardiochirurg Lew Nalepa staje przed trudnym wyzwaniem, gdy młoda pacjentka trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Badania wykluczają tę diagnozę, ale odkrywają coś znacznie bardziej niepokojącego – ślady ciężkiego pobicia. Nalepa podejrzewa przemoc domową, lecz pacjentka milczy, co stawia lekarza w trudnej sytuacji. Dodatkowo, życie osobiste Lwa komplikuje się, gdy jego partnerka planuje spotkanie z żoną kolegi. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie Player. Krystyna Więcławska powraca na ekrany w nowym sezonie Rancha. W nadchodzących odcinkach, które rozpoczną się od ostatniego miesiąca urzędowania Piotra Kozioła, Więcławska nadal będzie jedną z kluczowych postaci w Wilkowyjach. Mimo upływu lat, jej charakterystyczny styl i pewność siebie pozostają niezmienne. W eleganckich garsonkach i z niezmienioną fryzurą nadal pełni funkcję wójta, co może prowadzić do nowych napięć z powracającym Koziołem. Czy Kozioł spróbuje odzyskać wpływy w lokalnej polityce? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale obecność obu postaci zapowiada emocjonujące zwroty akcji. Więcławska, jako przedsiębiorcza liderka, z pewnością nie odda łatwo swojej pozycji. Widzowie mogą spodziewać się, że jej postać znów będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców Wilkowej. Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
2: Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami. W premierowych odcinkach Ewa i Romeo będą musieli zmierzyć się z niechęcią rodziny. Elżbieta, babcia Ewy, nie akceptuje ich małżeństwa i stawia twarde warunki. Młoda mężatka nie zamierza jednak ustępować i pokaże pazur, opuszczając mieszkanie babci w złości. Wiktor, właściciel skate shopu, zaoferuje młodej parze schronienie po godzinach pracy. Ewa odetnie się od rodziny, ignorując telefony i wiadomości od babci. Zdesperowana Elżbieta poprosi o pomoc Aldonę, ale Ewa pozostanie nieugięta. Jesień w Barwach szczęścia zapowiada się pełna napięć i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku do kliniki wraca Klaudia, dawna znajoma Olka Chodakowskiego, teraz jako rezydentka. Ich skomplikowana przeszłość może wywołać napięcia, mimo że Olek stara się zachować profesjonalizm. Aneta, żona Olka, z pewnością będzie czujnie obserwować rozwój sytuacji. Czy Klaudia zagrozi ich związkowi? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na te pytania. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku, a widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków. Na planie zdjęciowym ponownie spotkali się Cezary Żak i Marta Chodorowska, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Chodorowska, znana z roli Klaudii Kozioł, przeszła znaczącą metamorfozę, co można zobaczyć na zdjęciach z planu. Nowe odcinki obiecują świeże zwroty akcji i rozwinięcie relacji między Klaudią a jej ojcem, Pawłem Koziołem. Widzowie mogą również spodziewać się nowych wątków związanych z Fabianem Dudą. Po 10 latach przerwy Rancho ma dostarczyć widzom zarówno humoru, jak i wzruszeń.
1: Panna Młoda w 164 odcinku znowu zaskakuje widzów. Cichan wyczuwa niepokój w pokoju dziecka, a sytuacja szybko staje się dramatyczna. Kancer zaczyna krwawić, co zmusza Cichana do natychmiastowego wyjazdu do szpitala. To wydarzenie wywołuje burzę emocji w rezydencji, a Bejza wpada w szał. Serial znany jest z ostrych zwrotów akcji i napięć, które nie pozwalają widzom oderwać się od ekranu. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP 2. Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i walce o szczęście, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
2: Serial Na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top – Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 24 stopnie w Gdańsku, z wiatrem południowym o sile 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na ukraińską parę, co wywołało ostrą wymianę zdań między Kancelarią Prezydenta a rządem. Rzecznik Prezydenta, Rafał Leśkiewicz, obarczył rząd odpowiedzialnością za bezpieczeństwo na ulicach, wzywając premiera Donalda Tuska do działania. Premier Tusk z kolei apelował do prezydenta o reakcję, podkreślając, że milczenie szkodzi wizerunkowi Polski. Konflikt między politykami trwa, a obie strony przerzucają się oskarżeniami o brak skutecznych działań. Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Greenpoint Film Festival obchodzi swoje 15-lecie i odbędzie się od 5 do 9 sierpnia w sercu polskiej dzielnicy Nowego Jorku. W programie znalazły się polskie akcenty, w tym pokaz dokumentu Znaki Pana Śliwki w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie. Festiwal podkreśla wolność twórczą i niezależność artystyczną, a jego hasło to Unbound Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories. To wyjątkowa okazja do spotkań z twórcami i odkrywania niezależnego kina.
2: Grupa posłanek złożyła interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niepokojących sygnałów z domów pomocy społecznej. Posłanki wskazują na nieskuteczność obecnego systemu nadzoru, co prowadzi do zaniedbań i wyłudzeń majątku od mieszkańców. Domagają się szczegółowych danych o liczbie kontroli i wykrytych naruszeniach oraz planów wzmocnienia nadzoru nad placówkami. W interpelacji podkreślono, że wiele nieprawidłowości ujawnianych jest dopiero po interwencjach rodzin i mediów.
3: W niedzielę, 26 lipca, policjanci z Jarosławia pomogli uratować życie 41-letniego mężczyzny, przebywającego w Wielkiej Brytanii. Dzięki szybkiej współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji, informacja o zagrożeniu trafiła do brytyjskich służb. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. To pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych.
2: Coraz więcej Polaków rezygnuje z tradycyjnych trawników na rzecz mikrokoniczyny. Ta roślina nie tylko tworzy piękny zielony dywan, ale także nie wymaga częstego koszenia i nawożenia. Mikrokoniczyna jest odporna na skrajne warunki pogodowe i sama dostarcza azot do gleby. Można ją siać wczesną wiosną lub jesienią, co gwarantuje szybkie wschody i zdrowy wzrost.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną popularnym serialem HBO Biały Lotos. W ofercie znajdziemy eleganckie dodatki do domu, takie jak kubki, pościel czy lampki, w tropikalnych motywach i przystępnych cenach. To świetna okazja, by odmienić wnętrze w wakacyjnym stylu bez dużych wydatków. Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń.
3: Jeśli twoje noże kuchenne straciły ostrość, nie musisz od razu kupować profesjonalnej osełki. Wystarczy zwykły ceramiczny kubek. Odwróć go dnem do góry, posmaruj masłem, posyp solą i przesuń po nim nożem pod kątem 30 stopni. To prosty sposób na przywrócenie ostrości. Alternatywnie możesz użyć folii aluminiowej, składając ją i tnąc na paski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 28 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to też 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood znów udowadnia, że to rodzinny interes. Dzieci Cindy Crawford i Richarda Gera, ikonicznej pary lat 90., spotkały się na planie serialu. Kaja Gerber, niemal kopia swojej mamy, już od lat podbija świat mody, a syn Gira dopiero zaczyna swoją przygodę z show biznesem. Cóż, niektórzy dziedziczą talent, inni tylko nazwisko, ale jedno jest pewne. Nazwisko Crawford-Gira wciąż przyciąga uwagę. Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini.
2: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość?
1: Polska żegna Andrzeja Komorowskiego, psychologa, seksuologa i mediatora, który przez dekady pomagał tysiącom ludzi w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. Znany z licznych występów w telewizji, Komorowski zmarł w wieku 75 lat. Jego porady śledziły tysiące Polaków, a teraz pozostaje po nim cisza, której nikt nie wypełni. Tomasz Siemoniak, minister i jego wieloletni znajomy, podkreślił w mediach społecznościowych ogromne zasługi Komorowskiego.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Morawski, znany z epizodów w popularnych serialach, stał się teraz gwiazdą międzynarodowych poszukiwań. Skazany za gwałt na 16-latce, zamiast odsiadywać wyrok, postanowił zniknąć niczym Houdini. Interpol, polska policja i sąd w Warszawie szukają go bezskutecznie, a lista zarzutów rośnie jak na drożdżach. Ciekawe, czy jego talent aktorski pomoże mu w tej roli życia, czy może jednak kurtyna opadnie. Linda Perchac, legendarna wokalistka psychodelicznego folku, zniknęła bez śladu po opuszczeniu ośrodka opieki. Od 8 miesięcy nikt nie ma z nią kontaktu, a przyjaciele i współpracownicy rozpoczęli własne poszukiwania, wynajmując nawet prywatnego detektywa. Policja i służby ochrony osób starszych również zaangażowały się w sprawę, ale przepisy dotyczące prywatności skutecznie utrudniają postępy. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem w historii tajemniczej artystki? Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości, a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę!
1: Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam proszku,

0: zaskoczył wszystkich, biorąc udział w programie Eksperyment od siatka. Kto by pomyślał, że ikona polskiego dziennikarstwa zapragnie poczuć więzienny klimat? W dzieciństwie Heizer mógł skończyć za kratkami, ale na szczęście strach przed włamaniami do piwnic okazał się silniejszy. Dzięki dobrym wzorcom i rodzinie, zamiast na czatach, wylądował przed mikrofonem.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Poland Rock Festival 2026 już za rogiem, a Jurek Owsiak ma dla wszystkich fanów muzyki specjalną prośbę. Nie zabierajcie swoich pupili na festiwal. Zbliżające się upały i burze to nie najlepsze warunki dla czworonogów, a hałas i tłumy mogą przyprawić je o niezły stres. Organizatorzy przypominają, że choć festiwal kocha wszystkich, to nie oznacza, że wasze zwierzaki będą się tam dobrze bawić. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przyjechać z pupilem, na miejscu czeka pomoc weterynaryjna. Zespół POD stworzył hymn pokoleniowy Youth of the Nation, który niestety zainspirowała tragedia w amerykańskiej szkole. 15-letni Charles Andrew Williams otworzył ogień, co wstrząsnęło muzykami na tyle, że zamiast ćwiczyć riffy, zaczęli tworzyć utwór, który stał się ich największym przebojem. Piosenka, choć powstała ponad dwie dekady temu, wciąż jest przerażająco aktualna, przypominając o zagubieniu i bólu młodych ludzi. Cóż, czas mija, ale problemy pozostają te same.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Toruniu niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju, w Katowicach, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Damian J., jeden z mężczyzn skazanych za pomoc Łukaszowi Żakowi w ukrywaniu się po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej, zgłosił się do aresztu. Wciąż poszukiwany jest trzeci wspólnik, Mikołaj N., który unika organów ścigania. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku zginął ojciec czteroosobowej rodziny, a sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. Wanda Traczyk-Stawska, legenda powstania warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o uczczenie pamięci bohaterów z 1944 roku. Jej wzruszające przesłanie pojawiło się na stronie miasta przed 82. rocznicą wybuchu walk. Traczyk-Stawska, która walczyła jako strzelec i łączniczka, podkreśla malejącą liczbę żyjących powstańców. 99-letnia kombatantka przypomina o znaczeniu pamięci i historii dla przyszłych pokoleń. 33-letni mężczyzna skazany za rozbój i kradzież został zatrzymany przez policję w hostelu w Markach pod Warszawą. Uciekał przed wyrokiem blisko 5 lat więzienia. Teraz przebywa już w zakładzie karnym. Policjanci podejrzewają go o udział w kolejnych 5 kradzieżach, co może oznaczać dalsze problemy prawne dla zatrzymanego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na trasie Warszawa Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia. Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a najnowsze dane wskazują, że żyje już tylko 225 uczestników tego zrywu. To o 67 osób mniej niż rok temu. Weterani, tacy jak 106-letni Henryk Kokoszka i 105-letnia Zofia Bogdan, przypominają nam o bohaterstwie tamtych dni. Warto pamiętać o ich poświęceniu i oddać im należny hołd.
1: W Radomiu doszło do brutalnego pobicia prokuratora, który prywatnie przebywał w jednym z lokali. Dwaj agresywni mężczyźni zaatakowali go, gdy próbował interweniować w obronie zaatakowanej kobiety i innego klienta. Obaj napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Grozi im nawet 10 lat więzienia.
2: Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
2: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grembałów w Krakowie.
1: Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł. W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C., z uwagi na recydywę, grozi nawet 7,5 roku więzienia. W Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczne

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Columbus Energy, czołowemu dostawcy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zarzuty dotyczą braku precyzyjnych informacji o sprzedawanych urządzeniach, co mogło wprowadzać klientów w błąd. Konsumenci często nie wiedzieli, jaki model i producent sprzętu zostanie zainstalowany. Dodatkowo umowy nie określały konkretnych terminów montażu, co prowadziło do opóźnień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na niejasne zasady odstąpienia od umowy, co mogło utrudniać klientom rezygnację z usług. Firmie grozi teraz kara finansowa, która może sięgnąć nawet 10% rocznego obrotu. Rząd Donalda Tuska ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o podatku od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych. Weto prezydenta zablokowało 4 miliardy złotych, które miały zasilić budżet państwa. Rząd twierdzi, że decyzja prezydenta wpłynie na wzrost cen paliw, obciążając portfele Polaków. Prezydent Nawrocki argumentuje, że prawo nie może działać wstecz, a nowy podatek nie obniżyłby cen paliwa. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a rząd rozważa ponowne jej złożenie. Konflikt między rządem a prezydentem trwa, a jego skutki mogą odczuć wszyscy kierowcy.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące metki brunszwickiej. W jednej z partii tej wędliny wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Producent, firma Madej Wróbel, rozpoczął już wycofywanie produktu z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić swoje lodówki i nie spożywać tej partii. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS. Prawo i Sprawiedliwość boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Partia odnotowała drastyczny spadek wpływów z darowizn z 12,5 miliona złotych w 2024 roku do zaledwie 522 tysięcy złotych obecnie. Sytuację pogarsza obcięta o 11 milionów złotych subwencja państwowa. W partii rośnie presja na regularne wpłaty od działaczy, co prowadzi do napięć wewnętrznych. Szczególnie brak wpłat od osób związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim budzi kontrowersje. To wszystko dzieje się w kontekście walki o przywództwo w partii.
1: Ministerstwo Finansów wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych propozycji podatkowych. Z projektu nowelizacji usunięto plany podwyżek ryczałtu, ograniczenia ulgi mieszkaniowej oraz zaostrzenia zasad IP Box. Oznacza to, że przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą. Nie będzie 15-procentowego ryczałtu ani zmian w zasadach sprzedaży samochodów. Obecne zasady rozliczania najmu i ulgi mieszkaniowej pozostaną bez zmian. Projekt nowelizacji nadal jest w fazie prac legislacyjnych, ale najważniejsze zmiany zostały na razie anulowane. W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z kartonów po mleku i sokach. To innowacyjny projekt gminnej spółki Lech, która chce zarobić na recyklingu miliony złotych. Ławki stanęły w centrum miasta, a ich produkcja ma pomóc Białemustokowi uniknąć kar za niewystarczający odzysk odpadów. Materiał, z którego są wykonane, to kompozyt z kartonów i folii polietylenowej. Spółka planuje zwiększyć produkcję do 4000 ton rocznie, co ma przynieść znaczne korzyści środowiskowe i finansowe. To początek większego projektu, który ma na celu poprawę statystyk recyklingu w mieście.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę trzech fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitrochem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. Cztery spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym. Stany Zjednoczone rozpoczęły 7-letni program zwiększenia produkcji kluczowych komponentów do pocisków przechwytujących Patriot Pak 3 MSE i TAP. Dzięki umowom z firmami L3 Harris Technologies i Lockheed Martin produkcja napędów do Pak 3 MSE ma wzrosnąć niemal trzykrotnie, a dla systemu TAAD aż czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie i uszczuplone zapasy rakiet. Program ma przyspieszyć dostawy i wzmocnić amerykański przemysł zbrojeniowy. Decyzja wynika z presji na zapasy, zwłaszcza po przekazaniu rakiet Ukrainie i działaniach na Bliskim Wschodzie. Ostateczne umowy wykonawcze mają być podpisane jeszcze w tym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, w którym Majka pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się jej wyjątkowa więź z Zuzą. Dziewczyny są nierozłączne, wspólnie studiują na Wojskowej Akademii Technicznej i mieszkają razem, co czyni ich relację niemal rodzinną. Czy ta przyjaźń okaże się dla Majki najważniejsza? Tymczasem Mateusz Mostowiak, który od dawna nie jest obojętny Majce, może w końcu zyskać szansę na coś więcej. Scenarzyści planują zbliżyć tę parę w nadchodzących odcinkach. Fani z pewnością będą z zapartym tchem śledzić rozwój tych relacji. Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się emocjonująco.
2: M jak miłość od lat króluje na ekranach, ale dla tych, którzy szukają nowych emocji, mamy kilka propozycji. Stulecie Winnych to saga rodzinna, która przenosi nas przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. Matki Pingwinów na Netflixie opowiadają o zawodniczce MMA, która staje przed wyzwaniem macierzyństwa. Leśniczówka to opowieść o mieszkańcach małej miejscowości, pełna rodzinnych relacji i sąsiedzkich konfliktów. Wszystko przed nami pokazuje grupę przyjaciół próbujących zacząć nowe życie w Lublinie. Echo Serca łączy medyczne przypadki z osobistymi historiami lekarzy i pacjentów. Dla fanów życiowych dramatów i rodzinnych tajemnic polecamy Dom pod dwoma orłami. Każdy z tych seriali to prawdziwa uczta dla miłośników obyczajowych historii.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4259, emocje sięgną zenitu. Eliza dowiaduje się, że Jarek nie jest już sam, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. Junior, syn Jarka, nie potrafi zaakceptować nowej sytuacji i wpada w złość. Tymczasem w szpitalu Lew odkrywa, że pacjentka Zoja wypisała się na własne żądanie, co wywołuje napięcia wśród personelu. Janusz, nieświadomy, że krytykuje tekst Teresy, dodatkowo komplikuje sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Anna Guzik, Sylwia Gliwa i Mieczysław Hryniewicz.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący odcinek 928, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 18:25 na TVP1. Mieszkańcy kamienicy w Madrycie znów staną przed trudnymi wyborami i pożegnaniami. Antonito planuje nowy biznes z produkcją nowoczesnych wycieraczek samochodowych, a Carmen decyduje się nie wnosić oskarżenia przeciwko Ursuli, mimo że ta próbowała ją zabić. Sąsiedzi zbierają się, by pożegnać Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Blanka i Diego zamawiają mszę za swoją zmarłą córeczkę, co prowadzi do awantury pod kościołem. Ursula, zdesperowana, grozi Leonor sztyletem, domagając się informacji o Moisesie. Tymczasem Elpena przyznaje się do morderstwa, a Sylwia wprowadza się do pułkownika, licząc na jego operację zaćmy. Serial wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: A Na Wspólnej w 4275 odcinku przyniesie prawdziwy dramat. Andrzej, grany przez Tomasza Schimscheinera, staje przed ostatecznym wyborem po ujawnieniu skandalu z handlowaniem dyplomami. W obliczu aresztowania wspólnika i groźby więzienia postanawia zakończyć swoje życie. Jednak w ostatniej chwili do pokoju wpadają Wiola i Basia, które ratują go przed śmiercią. Ich szybka reakcja zapobiega tragedii, ale pozostawia głębokie ślady w psychice. Czy ten dramatyczny incydent zmieni życie Brzozowskiego? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
1: Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami. W premierowych odcinkach Ewa i Romeo będą musieli zmierzyć się z niechęcią rodziny. Elżbieta, babcia Ewy, nie akceptuje ich małżeństwa i stawia twarde warunki. Młoda mężatka nie zamierza jednak ustępować i pokaże pazur, opuszczając mieszkanie babci w złości. Wiktor, właściciel skate shopu, zaoferuje młodej parze schronienie po godzinach pracy. Ewa odetnie się od rodziny, ignorując telefony i wiadomości od babci. Zdesperowana Elżbieta poprosi o pomoc Aldonę, ale Ewa pozostanie nieugięta. Jesień w Barwach szczęścia zapowiada się pełna napięć i emocji.
2: serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20.15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nieświadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, zasugerował, że poszukiwany poseł PiS, Marcin Romanowski, może ukrywać się w Serbii. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Bodnar wskazał na możliwe powiązania Romanowskiego z organizacją Opus Dei, która mogłaby mu zapewnić schronienie. Serbia, jako kraj poza zasięgiem europejskiego nakazu aresztowania, może utrudniać jego zatrzymanie. W miejscowości Orange na południu Francji odkryto ciała 5 noworodków ukryte w kartonowych pudełkach. Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tego makabrycznego znaleziska. Sprawa wyszła na jaw, gdy kobieta trafiła do szpitala i urodziła zdrowe dziecko, a jej mąż odkrył szczątki w domu. Rodzina nie była wcześniej znana policji ani służbom społecznym. Książę Harry i król Karol III najwyraźniej się pogodzili. Po tajnej wizycie Harry'ego z rodziną u króla w Wielkiej Brytanii, monarcha zaproponował synowi pobyt w pałacu Buckingham. Harry ma przyjechać do Anglii we wrześniu na galę Well Child Awards i tym razem zaakceptował królewską gościnę. Nie wiadomo jeszcze, czy towarzyszyć mu będą Meghan i dzieci.
0: Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kira Cousins, 23-letnia Szkotka, która sfingowała ciążę i śmierć dziecka, przerwała milczenie. Kobieta tłumaczy, że początkowo naprawdę spodziewała się dziecka, ale doszło do poronienia. Obawiała się powiedzieć prawdę partnerowi, co doprowadziło do serii kłamstw. Gdy prawda wyszła na jaw, partner zerwał z nią kontakt.
0: Ceramidy, naturalne lipidy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej skóry. Stanowią one aż 50% struktury skóry, tworząc barierę ochronną, która zapobiega utracie wody i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z wiekiem ich poziom maleje, co prowadzi do przesuszenia i utraty elastyczności skóry. Kosmetyki z ceramidami mogą pomóc w odbudowie tej bariery, szczególnie dla osób z suchą, wrażliwą lub dojrzałą cerą. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. W Rzeszowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa seniorów metodą na legendę. 18-latek i 22-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ofiary z Rzeszowa i Mielca straciły łącznie znaczną sumę pieniędzy. W trakcie przeszukania u starszego z zatrzymanych znaleziono narkotyki i nielegalne papierosy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
2: Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W polskich szkołach w roku szkolnym 2026 nadal będą obowiązywać specjalne formy wsparcia dla uczniów z Ukrainy. Poseł Michał Połuboczek pyta ministra edukacji o zasadność tych działań, podkreślając potrzebę oceny ich kosztów i skuteczności. Zwraca uwagę na konieczność zgodności z zasadą równego traktowania w edukacji, pytając, czy różnicowanie wsparcia ze względu na narodowość jest uzasadnione. Resort edukacji został wezwany do przedstawienia szczegółowych danych i analiz dotyczących tych programów.
1: Najważniejsze informacje informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Mrówki w ogrodzie mogą być uciążliwe, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy przygotować gorący wywar z czosnku, który skutecznie niszczy całe kolonie. Czosnek działa toksycznie na układy oddechowy i nerwowy owadów, a jego intensywny aromat zaburza ich komunikację. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować tę naturalną metodę. Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 30 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Dorota R. znów na językach. Tym razem gwiazda muzyki pop wpadła w kłopoty za promowanie swoich suplementów jako cudowne leki na choroby tarczycy. Prokuratura zarzuca jej, że przypisywała im właściwości lecznicze, choć to tylko suplementy, a nie magiczne pigułki. Grozi jej kara sięgająca ponad 1 000 000 złotych, ale Dorota R. nie przyznaje się do winy i walczy dalej. Ciekawe, czy tym razem uda się jej wyśpiewać z tej sytuacji. Jeff Ament, basista Pearl Jam, postanowił uratować świat przed zapomnieniem i wydać album fotograficzny Scenes Forever. Ponad 250 czarno-białych zdjęć z lat 90., które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, ma przenieść fanów w nostalgiczne czasy. Premiera zaplanowana jest na 25 września, a zdjęcia będą okraszone osobistymi refleksjami Amenta. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana, ale wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona.
1: Soundgarden wciąż walczy z czasem i emocjami, by wydać ostatni album z Chrisem Cornellem. Po latach sądowych batalii i niekończących się obietnic, Matt Cameron zdradza, że prace nad albumem są na finalnym etapie. Zespół obiecuje, że premiera nastąpi szybciej, niż się spodziewamy, choć konkretnej daty wciąż brak. Czyżbyśmy mieli doczekać się muzycznego cudu, czy to tylko kolejna odsłona niekończącej się sagi?
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło. Godsmack, amerykańska legenda rocka, szykuje się na Poland Rock Festival 2026 z nowym perkusistą, Mike'em Manginim. Ten człowiek, który 5 razy trafił do księgi rekordów Guinnessa za swoją prędkość, zastąpi Shannona Larkina, a jego pojedynek z Salim Erną może być prawdziwym show. Zespół, znany z takich hitów jak I Stand Alone czy Voodoo, wystąpi w nowym składzie, co może być początkiem zupełnie nowej ery dla fanów ciężkiego grania. Ciekawe, czy Mangini zdoła dorównać legendarnym pojedynkom na bębny, które były znakiem rozpoznania poznawczym Godsmack. Camelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Camelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Kim Thayil z Soundgarden, gitarowy geniusz z Seattle, który nie uważał się za buntownika, a raczej za trybik w wielkiej machinie rocka. Jego życie to niekończąca się praca na pełen etat, bez możliwości wyłączenia, nawet gdy gasną światła na scenie. Soundgarden, zanim stało się globalnym fenomenem, wyznaczało ścieżki dla Nirwany i Pearl Jam, tworząc brzmienie ciężkie i mroczne, idealne dla pokolenia X. Tragiczna śmierć Chrisa Cornella w 2017 roku zakończyła historię zespołu, ale Thayil wciąż pozostaje strażnikiem jego dziedzictwa, ponieważ bycie częścią Soundgarden to dożywotni kontrakt bez możliwości wypowiedzenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Green Day znowu zaskakuje. Tym razem zespół dał koncert na dachu furgonetki z lodami podczas San Diego Comic Con. Wszystko to w ramach promocji filmu Nimrods, inspirowanego ich szalonymi początkami. Po energetycznym występie Billy Joe Armstrong nie tylko rzucał w tłum lody, ale i koszulki oraz kasety. A już 31 lipca na półkach pojawi się ścieżka dźwiękowa do filmu z nowym utworem I'm Never Gonna R.I.P. Holenderska formacja Within Temptation szykuje dla fanów prawdziwą muzyczną rewolucję. Sharon Den Adel, charyzmatyczna wokalistka zespołu, zapowiada, że nowy album będzie tak różny od poprzednich, że aż trudno to sobie wyobrazić. Zmiana stylu o 100% brzmi jak wyzwanie, ale Sharon obiecuje, że nikt nie przeżyje szoku w złym tego słowa znaczeniu. Czyżby Within Temptation zamierzało zagrać jazz? Cóż, pozostaje nam czekać na ten ogromny zwrot akcji. Paul and Rock, czyli festiwal, gdzie zgubienie namiotu to niemal tradycja, a telefon rozładowuje się szybciej niż można powiedzieć rock and roll. Wodoodporny namiot? Świetnie. Ale lepiej mieć suchy komplet ubrań na dnie plecaka, bo deszcz ma swoje sposoby. A jeśli myślisz, że nowiutkie buty to dobry pomysł, to przygotuj się na tańce z pęcherzami. Pamiętaj, że festiwal to nie maraton. Lepiej cieszyć się chwilą, niż gonić za każdym koncertem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia.
2: Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie 2 nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
1: Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder. Tragiczne zdarzenie w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji przy ulicy Jedności. Mimo natychmiastowej pomocy świadków i długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Strzale pod Siedlcami doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni Dariusz W. zamordował swoją partnerkę, 55-letnią Edytę K., po domowej kłótni. Mężczyzna przyznał się do winy i czeka na proces, który wkrótce rozpocznie się w Siedleckim Sądzie Okręgowym. Grozi mu dożywocie. Ogródki działkowe w warszawskich Siekierkach są zagrożone likwidacją. Zarząd Zieleni argumentuje, że to konieczne dla ochrony przed powodziami, ale działkowicze sprzeciwiają się, podkreślając wartość tego malowniczego miejsca. Władze miasta i Wody Polskie mają różne stanowiska w tej sprawie, co daje działkowcom nadzieję na zachowanie swoich działek. Konflikt trwa, a przyszłość ogrodów pozostaje niepewna.
2: 33-letni mężczyzna, skazany za rozbój i kradzież, został zatrzymany w hostelu w Markach pod Warszawą. Ukrywał się tam, unikając odbycia blisko 5-letniej kary więzienia. Policjanci ze Śródmieścia w końcu namierzyli jego kryjówkę. Śledczy podejrzewają go także o udział w 5 innych kradzieżach, co może oznaczać kolejne problemy prawne. Na budowie koło Skawiny doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. Mężczyzna w kamizelce i żółtym kasku zaatakował słownie Ukraińców, co zarejestrowano na nagraniu. Sprawą zajmuje się policja, która bada zdarzenie pod kątem gróźb karalnych i dyskryminacji. Firma, w której pracował agresor, potępiła jego zachowanie i podjęła zdecydowane działania, kończąc z nim współpracę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czerwone tramwaje na Śląsku i w Zagłębiu ustępują miejsca nowemu, żółtemu wizerunkowi. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadza jednolity kolor dla tramwajów, a w przyszłości także dla pociągów metrokolei. Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na trasie już w listopadzie. Choć zmiany potrwają kilka lat, historyczne czerwone wagony zostaną zachowane jako część dziedzictwa regionu.
2: Wczorajsze losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 1 250 000 zł, grając online. Choć główna pula 45 milionów złotych nie została rozbita, emocje rosną, bo już w piątek do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Czy ktoś zgarnie tę ogromną sumę? Dowiemy się wkrótce.
1: Zakończono budowę dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 19 w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nowa trasa o długości ponad 5 km łączy się z fragmentem S19 Kuźnica - Sokółka Północ, który udostępniono kierowcom pół roku temu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 500 000 zł. W województwie podlaskim do końca roku ma być gotowych 95 km trasy S19.
2: Już 2 sierpnia w Choroszczy odbędzie się 37. Jarmark Dominikański. Na uczestników czekają stoiska z rękodziełem, pokazy konne oraz Strongman Europe Cup. Wieczorem na scenie wystąpi Daria Marks z zespołem Łzy. Wszystko to na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kłodzku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne znęcanie się nad psem. Zwierzę było głodzone, bite i przypalane papierosami przez kilka tygodni. Dzięki szybkiej reakcji policji pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał pomoc weterynaryjną. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo. We Wrocławiu ekipa sprzątająca wyrzuciła lodówkę z 9 piętra zabytkowego Trzonolinowca. Nagranie tego zdarzenia szybko zdobyło popularność w sieci, wywołując falę komentarzy. Zarządca budynku nie był świadomy takiego sposobu pracy i zapowiada konsekwencje dla odpowiedzialnych. Sprawa może trafić na policję. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 27 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań jest na dobrej drodze do awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z Aarhus w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Piotr Reis, były król strzelców ekstraklasy, podkreśla, że obecny skład kolejorza ma potencjał na europejski sukces. Kluczowa będzie koncentracja w rewanżu, mimo przewagi 3 goli. Lech zainwestował w transfery, co daje nadzieję na spełnienie marzeń o grze wśród najlepszych klubów Europy.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowych. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki. Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA. W polskiej reprezentacji siatkarek narasta napięcie. Była kapitan Joanna Wołosz ostro skrytykowała zawodniczki rezygnujące z gry w kadrze, co wywołało falę komentarzy. Zuzanna Górecka, jedna z nieobecnych, odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych, sugerując, że problem jest bardziej złożony. Selekcjoner Stefano Lavarini przyznał, że odmowy to częsty problem, z wyjątkiem roku olimpijskiego.
0: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
0: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
0: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej. Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Elżbieta, zrezygnowana po nieudanym planie, szuka wsparcia u Aldony. Grzelakowa ma jednak własny pomysł na rozwiązanie problemów Ewy i Romea. Młodzi małżonkowie, mimo trudności, znajdują schronienie w skate shopie Wiktora, gdzie mogą spędzać czas razem. Aldona, zdeterminowana, by pomóc młodym, postanawia działać ich własną bronią, czekając na rozwój wydarzeń. Elżbieta, choć pełna obaw, zgadza się na strategię Aldony, widząc, że jej własne działania prowadzą do utraty kontaktu z wnuczką. Czy plan Grzelakowej przyniesie oczekiwane rezultaty? O tym przekonamy się w nowym sezonie Barw Szczęścia. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20:20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące. Krystyna Więcławska powraca na ekrany w nowym sezonie Rancha. W nadchodzących odcinkach, które rozpoczną się od ostatniego miesiąca urzędowania Piotra Kozioła, Więcławska nadal będzie jedną z kluczowych postaci w Wilkowyjach. Mimo upływu lat, jej charakterystyczny styl i pewność siebie pozostają niezmienne. W eleganckich garsonkach i z niezmienioną fryzurą nadal pełni funkcję wójta, co może prowadzić do nowych napięć z powracającym Koziołem. Czy Kozioł spróbuje odzyskać wpływy w lokalnej polityce? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale obecność obu postaci zapowiada emocjonujące zwroty akcji. Więcławska, jako przedsiębiorcza liderka, z pewnością nie odda łatwo swojej pozycji. Widzowie mogą spodziewać się, że jej postać znów będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców Wilkowej.
0: A na wspólnej w 4275 odcinku przyniesie prawdziwy dramat. Andrzej, grany przez Tomasza Schimscheinera, staje przed ostatecznym wyborem po ujawnieniu skandalu z handlowaniem dyplomami. W obliczu aresztowania wspólnika i groźby więzienia postanawia zakończyć swoje życie. Jednak w ostatniej chwili do pokoju wpadają Viola i Basia, które ratują go przed śmiercią. Ich szybka reakcja zapobiega tragedii, ale pozostawia głębokie ślady w psychice. Czy ten dramatyczny incydent zmieni życie Brzozowskiego? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 447 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Jana czuwa w pokoju Pii, próbując chronić ją przed groźnym Gregoriem, co wprowadza atmosferę pełną napięcia i strachu. Na korytarzach pałacu dochodzi do brutalnej bójki między Santosem a Lope, co tylko podgrzewa emocje. Tymczasem Tadeo prosi Katalinę o pomoc dla młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. W tle rozgrywa się także rodzinny konflikt, gdy Margarita ogłasza ślub z Ayalą, mimo sprzeciwu córki. Serial przenosi widzów do początków XX wieku, oferując mieszankę tajemnic, intryg i emocji.
0: W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
1: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: serial na wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rezydencja w Beverly Hills, gdzie w 1969 roku zamordowano Sharon Tate, jest na sprzedaż za $45 milionów. Obecny właściciel, producent Jeff Franklin, oferuje posiadłość z basenem, wodospadami i akwarium z rekinami. Mimo że oryginalny dom został zburzony, miejsce to wciąż przyciąga miłośników mrocznych historii.
3: Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Greenpoint Film Festival obchodzi swoje 15-lecie i odbędzie się od 5 do 9 sierpnia w sercu polskiej dzielnicy Nowego Jorku. W programie znalazły się polskie akcenty, w tym pokaz dokumentu Znaki Pana Śliwki w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie. Festiwal podkreśla wolność twórczą i niezależność artystyczną, a jego hasło to Unbound Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories. To wyjątkowa okazja do spotkań z twórcami i odkrywania niezależnego kina.
3: Grupa posłanek złożyła interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niepokojących sygnałów z domów pomocy społecznej. Posłanki wskazują na nieskuteczność obecnego systemu nadzoru, co prowadzi do zaniedbań i wyłudzeń majątku od mieszkańców. Domagają się szczegółowych danych o liczbie kontroli i wykrytych naruszeniach oraz planów wzmocnienia nadzoru nad placówkami. W interpelacji podkreślono, że wiele nieprawidłowości ujawnianych jest dopiero po interwencjach rodzin i mediów.
2: W niedzielę, 26 lipca, policjanci z Jarosławia pomogli uratować życie 41-letniego mężczyzny przebywającego w Wielkiej Brytanii. Dzięki szybkiej współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji, informacja o zagrożeniu trafiła do brytyjskich służb. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. To pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych.
3: Coraz więcej Polaków rezygnuje z tradycyjnych trawników na rzecz mikrokoniczyny. Ta roślina nie tylko tworzy piękny zielony dywan, ale także nie wymaga częstego koszenia i nawożenia. Mikrokoniczyna jest odporna na skrajne warunki pogodowe i sama dostarcza azot do gleby. Można ją siać wczesną wiosną lub jesienią, co gwarantuje szybkie wschody i zdrowy wzrost.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy. Zupa ogórkowa to klasyka polskiej kuchni, znana ze swojego charakterystycznego, lekko kwaśnego smaku. Kluczem do jej wyjątkowego aromatu są dobrej jakości ogórki kiszone, najlepiej naturalnie kiszone, bez konserwantów. Aby zupa nabrała głębi, warto dodać starte ogórki dopiero pod koniec gotowania, a wcześniej lekko je podsmażyć. Na koniec świeży koperek podkreśli smak tego tradycyjnego dania. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń. Policjanci z Krakowa rozbili grupę przestępczą zajmującą się przemytem i dystrybucją narkotyków na południu Polski. Czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Śledztwo trwało od października zeszłego roku, a zatrzymania miały miejsce w lipcu tego roku. Podejrzani mogli wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 30 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood znów udowadnia, że to rodzinny interes. Dzieci Cindy Crawford i Richarda Gera, ikonicznej pary lat 90., spotkały się na planie serialu. Kaia Gerber, niemal kopia swojej mamy, już od lat podbija świat mody, a syn Gera dopiero zaczyna swoją przygodę z show biznesem. Cóż, niektórzy dziedziczą talent, int mody, a syn Gera

0: rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. Znany z licznych występów w telewizji, Komorowski zmarł w wieku 75 lat. Jego porady śledziły tysiące Polaków, a teraz pozostaje po nim cisza, której nikt nie wypełni. Tomasz Siemoniak, minister i jego wieloletni znajomy, podkreślił w mediach społecznościowych ogromne zasługi Komorowskiego.
1: Wielkie odliczanie do finału Miss Polski 2026 trwa. 24 kandydatki z całej Polski po intensywnych treningach i sesjach zdjęciowych są gotowe na niedzielne starcie w Nowym Sączu. W międzyczasie w Miodowej Klinice w Kamiannej regenerują siły, korzystając z sauny i basenu z wodą alkaliczną. Kto zdobędzie koronę i prestiżowe obowiązki na najbliższy rok? Odpowiedź już w niedzielę o 19.55 na Polsacie.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Linda Perchac, legendarna wokalistka psychodelicznego folku, zniknęła bez śladu po opuszczeniu ośrodka opieki. Od 8 miesięcy nikt nie ma z nią kontaktu, a przyjaciele i współpracownicy rozpoczęli własne poszukiwania, wynajmując nawet prywatnego detektywa. Policja i służby ochrony osób starszych również zaangażowały się w sprawę, ale przepisy dotyczące prywatności skutecznie utrudniają postępy. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem w historii tajemniczej artystki? Lato 2026 roku to prawdziwy festiwal cen w hotelach gwiazd. Jeśli marzy się o noclegu u Sebastiana Florka na Warmii, to zaledwie 190 zł za dobę. Skolim w Międzyzdrojach oferuje swoje luksusy za 220 zł, a Jakub Wesołowski pod Warszawą za 283 zł. Ale uwaga, Tamara Gonzalez Perea, Puszczy Białej, życzy sobie aż 1083 zł za noc w willi. A jeśli ktoś planuje egzotyczny wypad, to Katarzyna Werner na Zanzibarze proponuje tropikalny luksus za 650 zł od osoby. Cóż, gwiazdy wiedzą, jak zarobić na wakacyjnych marzeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości, a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę!
0: Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Beatles wracają z hukiem. Ich przełomowy album Rubber Soul z 1965 roku doczekał się rozszerzonej edycji specjalnej, która zadebiutuje 2 października. Nowe miksy stereo i Dolby Atmos, a także wcześniej niepublikowane nagrania z sesji z pewnością zadowolą fanów. Giles Martin i Sam Okell zadbali o to, by dźwięk był krystalicznie czysty, a jednocześnie zachował charakter oryginału. Ciekawe, czy nowe pokolenie odkryje w tym albumie coś, co umknęło ich dziadkom. Poland Rock Festival 2026 już za rogiem, a Jurek Owsiak ma dla wszystkich fanów muzyki specjalną prośbę. Nie zabierajcie swoich pupili na festiwal. Zbliżające się upały i burze to nie najlepsze warunki dla czworonogów, a hałas i tłumy mogą przyprawić je o niezły stres. Organizatorzy przypominają, że choć festiwal kocha wszystkich, to nie oznacza, że wasze zwierzaki będą się tam dobrze bawić. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przyjechać z pupilem, na miejscu czeka pomoc weterynaryjna. Na Poland Rock Festival 2026 pojawi się zespół Vendet, który nieustannie walczy z etykietką dzieciaków ze Slipknota. Griffin Taylor i Simon Krahan, synowie legendarnych muzyków, próbują udowodnić, że potrafią coś więcej niż tylko korzystać z rodzinnych nazwisk. Ich muzyka to mieszanka nu metalu i metalcore'u, a energia na scenie ma przekonać nawet najbardziej sceptycznych. Czy uda im się wyjść z cienia sławnych ojców, czy pozostaną tylko synami muzyków Slipknota? Czas pokaże.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Damian J., jeden z mężczyzn skazanych za pomoc Łukaszowi Żakowi w ukrywaniu się po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej, zgłosił się do aresztu. Wciąż poszukiwany jest trzeci wspólnik, Mikołaj N., który unika organów ścigania. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku zginął ojciec czteroosobowej rodziny, a sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. Wanda Traczyk-Stawska, legenda powstania warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o uczczenie pamięci bohaterów z 1944 roku. Jej wzruszające przesłanie pojawiło się na stronie miasta przed 82. rocznicą wybuchu walk. Traczyk-Stawska, która walczyła jako strzelec i łączniczka, podkreśla malejącą liczbę żyjących powstańców. 99-letnia kombatantka przypomina o znaczeniu pamięci i historii dla przyszłych pokoleń. 33-letni mężczyzna skazany za rozbój i kradzież został zatrzymany przez policję w hostelu w Markach pod Warszawą. Uciekał przed wyrokiem blisko 5 lat więzienia. Teraz przebywa już w zakładzie karnym. Policjanci podejrzewają go o udział w kolejnych 5 kradzieżach, co może oznaczać dalsze problemy prawne dla zatrzymanego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na trasie Warszawa Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych z lat 2020-2021. Zarzuty usłyszały już 3 osoby, ale śledztwo wciąż trwa i może objąć kolejne wątki. CBA zapowiada dalsze czynności procesowe po analizie zebranych materiałów.
2: Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a najnowsze dane wskazują, że żyje już tylko 225 uczestników tego zrywu. To o 67 osób, mniej niż rok temu. Weterani, tacy jak 106-letni Henryk Kokoszka i 105-letnia Zofia Bogdan, przypominają nam o bohaterstwie tamtych dni. Warto pamiętać o ich poświęceniu i oddać im należny hołd. Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dariusz W. ze Strzały stanie przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej partnerki, Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zadania kobiecie 5 ciosów nożem po domowej kłótni. Po zdarzeniu sam zadzwonił do rodziny ofiary i czekał na przyjazd policji. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a Dariuszowi W. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
2: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Gębałów w Krakowie.
1: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C., z uwagi na recydywę, grozi nawet 7,5 roku więzienia. Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 27 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Blisko 2,8 miliona pracowników w Polsce nie korzysta z pracowniczych planów kapitałowych, mimo że program oferuje dodatkowe pieniądze od pracodawcy i państwa. Osoba zarabiająca płacę minimalną mogła od 2020 roku zyskać ponad 5,6 tysiąca złotych samych dopłat. W największych przedsiębiorstwach do PPK przystąpiło ponad 90% pracowników, ale w małych firmach tylko 33%. W sektorze prywatnym uczestniczy 70% pracowników, a w publicznym zaledwie 35%. Program ma na celu budowanie oszczędności na emeryturę, wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Mimo to wielu pracowników rezygnuje z tej możliwości. Coraz więcej kierowców skarży się na opłaty za parkowanie przy sklepach. UOKiK otrzymał już setki zgłoszeń dotyczących nieczytelnego oznakowania i przedwczesnych opłat. Urząd bada działania największych operatorów parkingów, w tym metody windykacji i sposób rozpatrywania reklamacji. Wcześniej nałożono już wysokie kary na niektóre firmy, jak Abkoa Polska. Kierowcy powinni zwracać uwagę na regulaminy parkingów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W sklepach Action pojawił się nowy katalog pełen ciekawych produktów. Wśród nich wyróżnia się odkurzacz Kärcher KWD-1, który za przystępną cenę oferuje dużą moc i wszechstronność. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Ibiza z zamkiem TSA oraz lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które pomogą uniknąć zgubienia bagażu. Warto zwrócić uwagę na podwójną ładowarkę ścienną Reload o mocy 65 W, idealną do szybkiego ładowania urządzeń. Dla miłośników wnętrz i motoryzacji dostępne są także lampy LED oraz zestawy do polerowania samochodu. Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami są wciąż wyraźne. Według najnowszych danych GUS średnia długość życia w Polsce w 2025 roku wyniosła 78,8 roku. Kobiety żyją średnio 82,5 roku, podczas gdy mężczyźni tylko 75,4 roku. Tylko 80% mężczyzn dożywa emerytury w porównaniu do ponad 94% kobiet. Najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia, a najkrócej województwa łódzkiego. Co ciekawe, poziom zamożności nie zawsze przekłada się na długość życia, co pokazuje przykład regionu krośnieńskiego.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłaty sierpniowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Osoby, które zwykle otrzymują pieniądze 1 sierpnia, mogą spodziewać się ich już pod koniec lipca. Przekazy pocztowe trafią do seniorów 28 lipca, a przelewy bankowe najpóźniej 30 lipca. Z kolei ci, którzy otrzymują świadczenia 15 sierpnia, dostaną je wcześniej z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego. Przekazy pocztowe będą nadane 10 sierpnia, a przelewy bankowe 12 sierpnia. To standardowa procedura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapewniająca terminową wypłatę mimo dni wolnych.
1: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Prokuratura podejrzewa, że za ujawnieniem materiałów stoi Roman Gierty, pełnomocnik austriackiego biznesmena. Nagrania, które pojawiły się w sieci, dotyczą sporu o ponad 1 000 000 euro z firmą Srebrna. Śledztwo w tej sprawie zostało wcześniej umorzone. Prokuratura regionalna w Warszawie przejęła teraz sprawę, aby zapewnić obiektywizm postępowania. Za ujawnienie materiałów grozi kara do 2 lat więzienia. Raytheon planuje podwoić produkcję pocisków Stinger, koncentrując się na europejskich fabrykach. Kluczowe komponenty będą produkowane w Niemczech i Holandii, gdzie odbędzie się także montaż i testy. To odpowiedź na wzrost popytu po konflikcie na Ukrainie. Stinger, szeroko wykorzystywany w NATO, wraca do Europy, co zwiększa odporność łańcucha dostaw. Tymczasem Polska rozwija własny system Piorun, który zdobywa uznanie na rynkach zagranicznych. W obliczu rosnących potrzeb obronnych kluczowe jest utrzymanie zdolności produkcyjnych i rozwój nowych technologii.
2: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems dostarczyła 1000 systemów Typhoon, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, które są teraz w użyciu w marynarkach wojennych na całym świecie. Systemy te znacząco wzmacniają flotę Izraela oraz 25 innych krajów, skutecznie zwalczając zagrożenia nawodne i powietrzne, w tym drony. Typhoon charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami kierowania ogniem i szybką reakcją na zagrożenia. W ramach współpracy z marynarką wojenną Izraela, Rafael dostarczył także nowe moduły Typhoon MK-30. Które trafiły na korwety Sa'ar 6. Przewiduje się dalszą modernizację i integrację tych systemów w nadchodzących latach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i brytyjski BAE Systems zacieśniają współpracę. Zakłady chemiczne Nitrochem podpisały list intencyjny z BAE Systems dotyczący wspólnych inwestycji w produkcję materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii. To pierwsza zagraniczna inwestycja PGZ, która może być współfinansowana z brytyjskiego programu UK Energetics. Porozumienie otwiera drogę do długoterminowej współpracy i wymiany technologicznej między firmami. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że to dowód na wysokie kompetencje polskiej spółki. Inicjatywa wpisuje się w brytyjsko-polski traktat z Northolt oraz plan inwestycji obronnych rządu Wielkiej Brytanii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 30 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość od lat króluje na ekranach, ale dla tych, którzy szukają nowych emocji, mamy kilka propozycji. Stulecie Winnych to saga rodzinna, która przenosi nas przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. Matki Pingwinów na Netflixie opowiadają o zawodniczce MMA, która staje przed wyzwaniem macierzyństwa. Leśniczówka to opowieść o mieszkańcach małej miejscowości, pełna rodzinnych relacji i sąsiedzkich konfliktów. Wszystko przed nami pokazuje grupę przyjaciół próbujących zacząć nowe życie w Lublinie. Echo Serca łączy medyczne przypadki z osobistymi historiami lekarzy i pacjentów. Dla fanów życiowych dramatów i rodzinnych tajemnic polecamy Dom pod dwoma orłami. Każdy z tych seriali to prawdziwa uczta dla miłośników obyczajowych historii. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4258 odcinku, który zadebiutuje 5 sierpnia o 20.15 na TVN, Teresa Bednarczuk, uwielbiana polonistka przeżyje bolesne rozczarowanie. Jej marzenie o wydaniu powieści o miłości zostanie brutalnie zniszczone przez odmowę wydawnictwa. To cios, który głęboko ją dotknie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdać maturę z języka polskiego. W 4259 odcinku, podczas jednej z lekcji, Janusz przypadkowo otrzyma prywatne opowiadanie Teresy i nieświadomie podda je surowej krytyce. Ta niezręczna pomyłka może poważnie skomplikować ich relacje. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka. Już 5 sierpnia o 20.15 na antenie TVN widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na oddziale szpitalnym. Znakomity kardiochirurg Lew Nalepa staje przed trudnym wyzwaniem, gdy młoda pacjentka trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Badania wykluczają tę diagnozę, ale odkrywają coś znacznie bardziej niepokojącego – ślady ciężkiego pobicia. Nalepa podejrzewa przemoc domową, lecz pacjentka milczy, co stawia lekarza w trudnej sytuacji. Dodatkowo, życie osobiste Lwa komplikuje się, gdy jego partnerka planuje spotkanie z żoną kolegi. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie Player. Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 449 odcinka, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W pałacu znów zrobi się nerwowo, gdy Pia znajdzie w swoim pokoju flakonik z cykutą, co wzbudzi jej najgorsze podejrzenia. Atmosfera w rezydencji będzie napięta, a część domowników spróbuje załagodzić narastające konflikty. Wcześniej Pia, żyjąc w strachu przed powrotem Gregoria, zraniła Salvadora, biorąc go za swojego prześladowcę. Lorenzo z kolei planuje rozkręcić interes z Gemami, szukając odbiorców wśród wojskowych. Teresa ogłosiła, że planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych z księżną. Serial, pełen tajemnic i intryg, przyciąga fanów hiszpańskich historii kostiumowych. A każdy odcinek to nowa dawka emocji.
1: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku do kliniki wraca Klaudia, dawna znajoma Olka Chodakowskiego, teraz jako rezydentka. Ich skomplikowana przeszłość może wywołać napięcia, mimo że Olek stara się zachować profesjonalizm. Aneta, żona Olka, z pewnością będzie czujnie obserwować rozwój sytuacji. Czy Klaudia zagrozi ich związkowi? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na te pytania. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku, a widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków. Na planie zdjęciowym ponownie spotkali się Cezary Żak i Marta Chodorowska, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Chodorowska, znana z roli Klaudii Kozioł, przeszła znaczącą metamorfozę, co można zobaczyć na zdjęciach z planu. Nowe odcinki obiecują świeże zwroty akcji i rozwinięcie relacji między Klaudią a jej ojcem, Pawłem Koziołem. Widzowie mogą również spodziewać się nowych wątków związanych z Fabianem Dudą. Po 10 latach przerwy Rancho ma dostarczyć widzom zarówno humoru, jak i wzruszeń.
1: Panna Młoda w 164 odcinku znowu zaskakuje widzów. Cichan wyczuwa niepokój w pokoju dziecka, a sytuacja szybko staje się dramatyczna. Kancer zaczyna krwawić, co zmusza Cichana do natychmiastowego wyjazdu do szpitala. To wydarzenie wywołuje burzę emocji w rezydencji, a Bejza wpada w szał. Serial znany jest z ostrych zwrotów akcji i napięć, które nie pozwalają widzom oderwać się od ekranu. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17:20 na TVP2. Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i walce o szczęście, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W miejscowości Orange na południu Francji odkryto ciała 5 noworodków ukryte w kartonowych pudełkach. Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tego makabrycznego znaleziska. Sprawa wyszła na jaw, gdy kobieta trafiła do szpitala i urodziła zdrowe dziecko, a jej mąż odkrył szczątki w domu. Rodzina nie była wcześniej znana policji ani służbom społecznym. Książę Harry i król Karol III najwyraźniej się pogodzili. Po tajnej wizycie Harry'ego z rodziną u króla w Wielkiej Brytanii, monarcha zaproponował synowi pobyt w pałacu Buckingham. Harry ma przyjechać do Anglii we wrześniu na galę Wellchild Awards i tym razem zaakceptował królewską gościnę. Nie wiadomo jeszcze, czy towarzyszyć mu będą Meghan i dzieci.
3: Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć.
2: Kira Cousins, 23-letnia Szkotka, która sfingowała ciążę i śmierć dziecka, przerwała milczenie. Kobieta tłumaczy, że początkowo naprawdę spodziewała się dziecka, ale doszło do poronienia. Obawiała się powiedzieć prawdę partnerowi, co doprowadziło do serii kłamstw. Gdy prawda wyszła na jaw, partner zerwał z nią kontakt.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ceramidy, naturalne lipidy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej skóry. Stanowią one aż 50% struktury skóry, tworząc barierę ochronną, która zapobiega utracie wody i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z wiekiem ich poziom maleje, co prowadzi do przesuszenia i utraty elastyczności skóry. Kosmetyki z ceramidami mogą pomóc w odbudowie tej bariery, szczególnie dla osób z suchą, wrażliwą lub dojrzałą cerą. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną popularnym serialem HBO Biały Lotos. W ofercie znajdziemy eleganckie dodatki do domu, takie jak kubki, pościel czy lampki, w tropikalnych motywach i przystępnych cenach. To świetna okazja, by odmienić wnętrze w wakacyjnym stylu bez dużych wydatków. W Rzeszowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa seniorów metodą na legendę. 18-latek i 22-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ofiary z Rzeszowa i Mielca straciły łącznie znaczną sumę pieniędzy. W trakcie przeszukania u starszego z zatrzymanych znaleziono narkotyki i nielegalne papierosy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
2: Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W polskich szkołach w roku szkolnym 2026 nadal będą obowiązywać specjalne formy wsparcia dla uczniów z Ukrainy. Poseł Michał Połuboczek pyta ministra edukacji o zasadność tych działań, podkreślając potrzebę oceny ich kosztów i skuteczności. Zwraca uwagę na konieczność zgodności z zasadą równego traktowania w edukacji, pytając, czy różnicowanie wsparcia ze względu na narodowość jest uzasadnione. Resort edukacji został wezwany do przedstawienia szczegółowych danych i analiz dotyczących tych programów.
3: Mrówki w ogrodzie mogą być uciążliwe, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy przygotować gorący wywar z czosnku, który skutecznie niszczy całe kolonie. Czosnek działa toksycznie na układy oddechowy i nerwowy owadów, a jego intensywny aromat zaburza ich komunikację. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować tę naturalną metodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli twoje noże kuchenne straciły ostrość, nie musisz od razu kupować profesjonalnej osełki. Wystarczy zwykły ceramiczny kubek. Odwróć go dnem do góry, posmaruj masłem, posyp solą i przesuń po nim nożem pod kątem 30 stopni. To prosty sposób na przywrócenie ostrości. Alternatywnie możesz użyć folii aluminiowej. odkładając ją i tnąc na paski.
3: Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 29 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Karolina Bielawska, nasza polska królowa piękności, znów w centrum uwagi. Po zdobyciu tytułu Miss World w 2021 roku wraca na jubileuszową edycję konkursu w Wietnamie. Czyżby świat nie mógł się bez niej obejść? Od 9 sierpnia do 5 września emocje będą sięgać zenitu, a finał w Ho Chi Minh City zapowiada się na prawdziwy spektakl. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to konkurs piękności, a nie reality show. Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość? Patryk Pniewski, dawny idol nastolatek, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Od chłopięcego uroku do dojrzałego aktora, który nie boi się podejmować odważnych decyzji, jak choćby jego coming out jako osoba biseksualna w marcu tego roku. Jego metamorfoza to gotowy materiał na film, a powrót do pierwszej miłości po 4-letniej przerwie zaskoczył wszystkich. Pniewski pokazuje, że w polskim showbiznesie można być nie tylko przystojną twarzą, ale i symbolem odwagi. Mikołaj Rozner, znany aktor, postanowił w końcu

0: Zabrać ze sobą psa, kota czy chomika, lepiej niech przemyśli ten pomysł jeszcze raz.
1: Soundgarden wciąż walczy z czasem i emocjami, by wydać ostatni album z Chrisem Cornellem. Po latach sądowych batalii i niekończących się obietnic, Matt Cameron zdradza, że prace nad albumem są na finalnym etapie. Zespół obiecuje, że premiera nastąpi szybciej, niż się spodziewamy, choć konkretnej daty wciąż brak. Czyżbyśmy mieli doczekać się muzycznego cudu? Czy to tylko kolejna odsłona niekończącej się sagi?
0: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. O premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Camelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Camelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30 i 40 latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach. Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa.
1: Green Day znowu zaskakuje. Tym razem zespół dał koncert na dachu furgonetki z lodami podczas San Diego Comic Con. Wszystko to w ramach promocji filmu Nimrods, inspirowanego ich szalonymi początkami. Po energetycznym występie Billy Joe Armstrong nie tylko rzucał w tłum lody, ale i koszulki oraz kasety. A już 31 lipca na półkach pojawi się ścieżka dźwiękowa do filmu z nowym utworem I'm Never Gonna R.I.P. Pol & Rock, czyli festiwal, gdzie zgubienie namiotu to niemal tradycja, a telefon rozładowuje się szybciej niż można powiedzieć rock'n'roll. Wodoodporny namiot? Świetnie, ale lepiej mieć suchy komplet ubrań na dnie plecaka, bo deszcz ma swoje sposoby. A jeśli myślisz, że nowiutkie buty to dobry pomysł, to przygotuj się na tańce z pęcherzami. Pamiętaj, że festiwal to nie maraton. Lepiej cieszyć się chwilą, niż gonić za każdym koncertem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 29 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: razy.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia.
3: Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie 2 nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
2: Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder. Tragiczne zdarzenie w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji przy ulicy Jedności. Mimo natychmiastowej pomocy świadków i długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Strzale pod Siedlcami doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni Dariusz W. zamordował swoją partnerkę, 55-letnią Edytę K., po domowej kłótni. Mężczyzna przyznał się do winy i czeka na proces, który wkrótce rozpocznie się w Siedleckim Sądzie Okręgowym. Grozi mu dożywocie. W 2015 roku Cezary S., były prezes wydawnictwa Magnum X, został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo wiceprezesa Krzysztofa Z. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w grudniu 2012 roku w warszawskiej redakcji, gdzie Cezary S. przyniósł granat i nóż. Eksplozja urwała mu dłoń, ale mimo to zaatakował nożem swojego wspólnika. Sąd uznał go za winnego, a wyrok obejmował także zapłatę odszkodowania dla rodziny ofiary. Ogródki działkowe w warszawskich Siekierkach są zagrożone likwidacją. Zarząd Zieleni argumentuje, że to konieczne dla ochrony przed powodziami, ale działkowicze sprzeciwiają się, podkreślając wartość tego malowniczego miejsca. Władze miasta i Wody Polskie mają różne stanowiska w tej sprawie, co daje działkowcom nadzieję na zachowanie swoich działek. Konflikt trwa, a przyszłość ogrodów pozostaje niepewna.
3: Na budowie koło Skawiny doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. Mężczyzna w kamizelce i żółtym kasku zaatakował słownie Ukraińców, co zarejestrowano na nagraniu. Sprawą zajmuje się policja, która bada zdarzenie pod kątem gróźb karalnych i dyskryminacji. Firma, w której pracował agresor, potępiła jego zachowanie i podjęła zdecydowane działania, kończąc z nim współpracę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czerwone tramwaje na Śląsku i w Zagłębiu ustępują miejsca nowemu, żółtemu wizerunkowi. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadza jednolity kolor dla tramwajów, a w przyszłości także dla pociągów metrokolei. Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na trasie już w listopadzie. Choć zmiany potrwają kilka lat, historyczne czerwone wagony zostaną zachowane jako część dziedzictwa regionu. Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł. Zakończono budowę dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 19 w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nowa trasa o długości ponad 5 km łączy się z fragmentem S19 Kuźnica Sokółka Północ, który udostępniono kierowcom pół roku temu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 500 000 zł. W województwie podlaskim do końca roku ma być gotowych 95 km trasy S19.
3: Już 2 sierpnia w Choroszczy odbędzie się 37. Jarmark Dominikański. Na uczestników czekają stoiska z rękodziełem, pokazy konne oraz Strongman Europe Cup. Wieczorem na scenie wystąpi Daria Marx z zespołem Łzy. Wszystko to na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Kłodzku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne znęcanie się nad psem. Zwierzę było głodzone, bite i przypalane papierosami przez kilka tygodni. Dzięki szybkiej reakcji policji pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał pomoc weterynaryjną. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo. We Wrocławiu ekipa sprzątająca wyrzuciła lodówkę z 9 piętra zabytkowego Trzonolinowca. Nagranie tego zdarzenia szybko zdobyło popularność w sieci, wywołując falę komentarzy. Zarządca budynku nie był świadomy takiego sposobu pracy i zapowiada konsekwencje dla odpowiedzialnych. Sprawa może trafić na policję. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Termometry dziś nie żartują. Gorąco zagląda do każdego kąta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań jest na dobrej drodze do awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z Aarhus w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji. Piotr Reis, były król strzelców Ekstraklasy, podkreśla, że obecny skład kolejorza ma potencjał na europejski sukces. Kluczowa będzie koncentracja w rewanżu, mimo przewagi 3 goli. Lech zainwestował w transfery, co daje nadzieję na spełnienie marzeń o grze wśród najlepszych klubów Europy.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowych. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki. Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA. W polskiej reprezentacji siatkarek narasta napięcie. Była kapitan Joanna Wołosz ostro skrytykowała zawodniczki rezygnujące z gry w kadrze, co wywołało falę komentarzy. Zuzanna Górecka, jedna z nieobecnych, odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych, sugerując, że problem jest bardziej złożony. Selekcjoner Stefano Lavarini przyznał, że odmowy to częsty problem, z wyjątkiem roku olimpijskiego.
0: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
0: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
0: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej. Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 30 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 31 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Elżbieta, zrezygnowana po nieudanym planie, szuka wsparcia u Aldony. Grzelakowa ma jednak własny pomysł na rozwiązanie problemów Ewy i Romea. Młodzi małżonkowie, mimo trudności, znajdują schronienie w skate shopie Wiktora, gdzie mogą spędzać czas razem. Aldona, zdeterminowana, by pomóc młodym, postanawia działać ich własną bronią, czekając na rozwój wydarzeń. Elżbieta, choć pełna obaw, zgadza się na strategię Aldony, widząc, że jej własne działania prowadzą do utraty kontaktu z wnuczką. Czy plan Grzelakowej przyniesie oczekiwane rezultaty? O tym przekonamy się w nowym sezonie Barw Szczęścia. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20:20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące. Krystyna Więcławska powraca na ekrany w nowym sezonie Rancha. W nadchodzących odcinkach, które rozpoczną się od ostatniego miesiąca urzędowania Piotra Kozioła, Więcławska nadal będzie jedną z kluczowych postaci w Wilkowyjach. Mimo upływu lat, jej charakterystyczny styl i pewność siebie pozostają niezmienne. W eleganckich garsonkach i z niezmienioną fryzurą nadal pełni funkcję wójta, co może prowadzić do nowych napięć z powracającym Koziołem. Czy Kozioł spróbuje odzyskać wpływy w lokalnej polityce? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale obecność obu postaci zapowiada emocjonujące zwroty akcji. Więcławska, jako przedsiębiorcza liderka, z pewnością nie odda łatwo swojej pozycji. Widzowie mogą spodziewać się, że jej postać znów będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców Wilkowej.
0: A na wspólnej w 4275 odcinku przyniesie prawdziwy dramat. Andrzej, grany przez Tomasza Schimscheinera, staje przed ostatecznym wyborem po ujawnieniu skandalu z handlowaniem dyplomami. W obliczu aresztowania wspólnika i groźby więzienia postanawia zakończyć swoje życie. Jednak w ostatniej chwili do pokoju wpadają Viola i Basia, które ratują go przed śmiercią. Ich szybka reakcja zapobiega tragedii, ale pozostawia głębokie ślady w psychice. Czy ten dramatyczny incydent zmieni życie Brzozowskiego? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 447 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Jana czuwa w pokoju Pii, próbując chronić ją przed groźnym Gregoriem, co wprowadza atmosferę pełną napięcia i strachu. Na korytarzach pałacu dochodzi do brutalnej bójki między Santosem a Lope, co tylko podgrzewa emocje. Tymczasem Tadeo prosi Katalinę o pomoc dla młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. W tle rozgrywa się także rodzinny konflikt, gdy Margarita ogłasza ślub z Ayalą, mimo sprzeciwu córki. Serial przenosi widzów do początków XX wieku, oferując mieszankę tajemnic, intryg i emocji.
0: W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia. O 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
1: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycję dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nie świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: serial na wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Minęła 10.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
3: W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
2: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyborów obowiązki prezydenta pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Marianna Schreiber. Kampania wyborcza będzie krótka i intensywna, a kandydaci mają czas na zgłoszenia do 3 września.
3: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych. Policjanci z Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Akcja miała miejsce 7 lipca w powiecie poddębickim, gdzie zabezpieczono mienie o wartości 350 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości narkotykowej. W wyniku działań zatrzymano 6 osób i zlikwidowano 2 linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Niemczech. Akcja była efektem współpracy służb z kilku krajów, koordynowanej przez Europol. Na miejscu zabezpieczono także amunicję oraz podrobione towary. Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy.
2: W Gogolinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 4-letnia dziewczynka. Mimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło w szpitalu w Opolu. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zgonu była choroba. Matka dziewczynki, która była pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i została objęta dozorem policyjnym.
3: Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń. W Elblągu doszło do poważnego wypadku z udziałem koparki, którym ucierpiał 40-letni mężczyzna. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci, którzy skutecznie zatamowali krwotok i opiekowali się poszkodowanym do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany do szpitala. To zdarzenie pokazuje, jak ważne są umiejętności pierwszej pomocy wśród policjantów. Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 32 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 34 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać.
2: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini.
1: Marcin Hakiel, znany choreograf, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce powita na świecie swoje czwarte dziecko, drugie ze związku z Dominiką Serowską. Para, która już teraz wychowuje syna Romea, nie kryje emocji związanych z nadchodzącym powiększeniem rodziny. Hakiel, z typowym dla siebie dystansem, nie rozumie mody na psy zamiast dzieci, podkreślając, że to właśnie nieprzespane noce i ząbkowanie są esencją życia. Cóż, każdy ma swoje priorytety. Katarzyna Dowbor postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej posiadłości, ale zamiast relaksu czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodna, którą uratował niezawodny pan Stasio, a potem kontuzja stopy. Bo kto by pomyślał, że stawianie nogi może być takie zdradliwe? Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wróciła do Polski cała i zdrowa, gotowa do pracy w pytaniu na śniadanie. Cóż, nie każdy urlop musi być idealny.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Polska żegna Andrzeja Komorowskiego, psychologa, seksuologa i mediatora, który przez dekady pomagał tysiącom ludzi w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. Znany z licznych występów w telewizji, Komorowski zmarł w wieku 75 lat. Jego porady śledziły tysiące Polaków, a teraz pozostaje po nim cisza, której nikt nie wypełni. Tomasz Siemoniak, minister i jego wieloletni znajomy, podkreślił w mediach społecznościowych ogromne

0: dla fanów ciężkiego grania. Ciekawe, czy Mangini zdoła dorównać legendarnym pojedynkom na bębny, które były znakiem rozpoznawczym Godsmack. Jared Leto, hollywoodzki gwiazdor i laureat Oscara. Znów na językach. Dokument BBC Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, ujawnia kolejne oskarżenia o molestowanie seksualne, które miały miejsce nawet 20 lat temu. 10 kobiet opowiada o swoich traumatycznych doświadczeniach, a dawni współpracownicy z zespołu 30 Seconds to Mars potwierdzają niepokojące zachowania artysty. Leto milczy, ale jego przeszłość mówi sama za siebie. Czyżby wiek to rzeczywiście tylko liczba?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kim Thayil z Soundgarden, gitarowy geniusz z Seattle, który nie uważał się za buntownika, a raczej za trybik w wielkiej machinie rocka. Jego życie to niekończąca się praca na pełen etat, bez możliwości wyłączenia, nawet gdy gasną światła na scenie. Soundgarden, zanim stało się globalnym fenomenem, wyznaczało ścieżki dla Nirvany i Pearl Jam, tworząc brzmienie ciężkie i mroczne, idealne dla pokolenia X. Tragiczna śmierć Chrisa Cornella w 2017 roku zakończyła historię zespołu, ale Thayil wciąż pozostaje strażnikiem jego dziedzictwa, ponieważ bycie częścią Soundgarden to dożywotni kontrakt bez możliwości wypowiedzenia. Poland Rock Festival 2026 już za rogiem, a Jurek Owsiak ma dla wszystkich fanów muzyki specjalną prośbę. Nie zabierajcie swoich pupili na festiwal. Zbliżające się upały i burze to nie najlepsze warunki dla czworonogów, a hałas i tłumy mogą przyprawić je o niezły stres. Organizatorzy przypominają, że choć festiwal kocha wszystkich, to nie oznacza, że wasze zwierzaki będą się tam dobrze bawić. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przyjechać z pupilem, na miejscu czeka pomoc weterynaryjna. Poland Rock Festival 2026 to prawdziwa muzyczna podróż w czasie. Na lotnisku Czaplinek Broczyno spotkają się legendy polskiego rocka, jak Jam i WoWo, z młodymi wilkami światowego metalu. W programie 46 zespołów, od reggae po Irish punk. A wszystko to w rytmie nostalgii i nowoczesności. Czyżby rock nie znał granic czasowych i technologicznych? Wygląda na to, że muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale i przetrwa każdą modę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 32 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. 33-letni mężczyzna skazany za rozbój i kradzież został zatrzymany przez policję w hostelu w Markach pod Warszawą. Uciekał przed wyrokiem blisko 5 lat więzienia. Teraz przebywa już w zakładzie karnym. Policjanci podejrzewają go o udział w kolejnych 5 kradzieżach, co może oznaczać dalsze problemy prawne dla zatrzymanego. Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych z lat 2020-2021. Zarzuty usłyszały już 3 osoby, ale śledztwo wciąż trwa i może objąć kolejne wątki. CBA zapowiada dalsze czynności procesowe po analizie zebranych materiałów. Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
0: Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
1: Dariusz W. ze Strzały stanie przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej partnerki, Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zadania kobiecie 5 ciosów nożem po domowej kłótni. Po zdarzeniu sam zadzwonił do rodziny ofiary i czekał na przyjazd policji. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a Dariuszowi W. grozi dożywotnie pozbawienie wolności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
0: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Gębałów w Krakowie. Wczorajsze losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 1 250 000 zł, grając online. Choć główna pula 45 milionów zł nie została rozbita, emocje rosną, bo już w piątek do wygrania będzie aż 70 milionów zł. Czy ktoś zgarnie tę ogromną sumę? Dowiemy się wkrótce.
1: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C., z uwagi na recydywę, grozi nawet 7,5 roku więzienia. Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 35 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Upalne dni wymagają spokoju. Słońce dziś nie zna umiaru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Columbus Energy, czołowemu dostawcy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zarzuty dotyczą braku precyzyjnych informacji o sprzedawanych urządzeniach, co mogło wprowadzać klientów w błąd. Konsumenci często nie wiedzieli, jaki model i producent sprzętu zostanie zainstalowany. Dodatkowo umowy nie określały konkretnych terminów montażu, co prowadziło do opóźnień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na niejasne zasady odstąpienia od umowy, co mogło utrudniać klientom rezygnację z usług. Firmie grozi teraz kara finansowa, która może sięgnąć nawet 10% rocznego obrotu.
2: Ceny paliw w Polsce mogą zostać czasowo obniżone. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta ma chronić kierowców przed podwyżkami, zwłaszcza w okresie powrotów z wakacji. Wzrost cen ropy na światowych rynkach przekroczył $100 za baryłkę, co budzi niepokój. Rząd rozważa to rozwiązanie po skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wcześniejszy program obniżający VAT i akcyzę kosztował budżet około 4 700 milionów złotych. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS.
1: Parlament Europejski odrzucił propozycje Komisji Europejskiej dotyczące podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Przeciwko zmianom opowiedziało się ponad 82 tysiące obywateli Unii Europejskiej. Decyzja europosłów jest kluczowa dla Polski, chroniąc rodzimą branżę tytoniową i wpływy do budżetu. Komisja Europejska planowała znaczące podwyżki, które miałyby przynieść dodatkowe miliardy euro do unijnego budżetu. Teraz Bruksela musi zastanowić się nad dalszymi krokami w tej sprawie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Media społecznościowe coraz mocniej wpływają na decyzje zawodowe Polaków. Badania pokazują, że szczególnie osoby w wieku od 25 do 34 lat rozważają zmianę pracy po obejrzeniu treści w internecie. Najbardziej kuszą wyższe zarobki, praca zdalna i lepsza równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Młodsi pracownicy szukają szybkiego awansu, a starsi cenią dobrą atmosferę. Firmy muszą się dostosować, bo kandydaci coraz częściej sprawdzają wiarygodność pracodawców w sieci. Transparentność wynagrodzeń i autentyczne relacje stają się kluczowe w walce o najlepszych pracowników. Jeśli planujesz sierpniowy urlop, mamy dobrą wiadomość. W popularnych kurortach wciąż jest wiele wolnych miejsc, a ceny spadły nawet o 40%. Góry cieszą się w tym roku większym zainteresowaniem niż Bałtyk, ale nad morzem i jeziorami również znajdziesz atrakcyjne oferty. Noclegi na Mazurach zaczynają się już od 300 zł za dobę dla dwóch osób. Warto jednak nie zwlekać, bo najlepsze oferty szybko znikają. To idealny moment na spontaniczny wyjazd w korzystnej cenie.
1: W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z kartonów po mleku i sokach. To innowacyjny projekt gminnej spółki Lech, która chce zarobić na recyklingu miliony złotych. Ławki stanęły w centrum miasta, a ich produkcja ma pomóc Białemustokowi uniknąć kar za niewystarczający odzysk odpadów. Materiał, z którego są wykonane, to kompozyt z kartonów i folii polietylenowej. Spółka planuje zwiększyć produkcję do 4000 ton rocznie, co ma przynieść znaczne korzyści środowiskowe i finansowe. To początek większego projektu, który ma na celu poprawy statystyk recyklingu w mieście. Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lanternfish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę 3 fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitro Chem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. 4 spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 32 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 34 stopnie Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, w którym Majka pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się jej wyjątkowa więź z Zuzą. Dziewczyny są nierozłączne, wspólnie studiują na Wojskowej Akademii Technicznej i mieszkają razem, co czyni ich relację niemal rodzinną. Czy ta przyjaźń okaże się dla Majki najważniejsza? Tymczasem Mateusz Mostowiak, który od dawna nie jest obojętny Majce, może w końcu zyskać szansę na coś więcej. Scenarzyści planują zbliżyć tę parę w nadchodzących odcinkach. Fani z pewnością będą z zapartym tchem śledzić rozwój tych relacji. Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się emocjonująco.
3: M jak miłość od lat króluje na ekranach, ale dla tych, którzy szukają nowych emocji, mamy kilka propozycji. Stulecie Winnych to saga rodzinna, która przenosi nas przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. Matki pingwinów na Netflixie opowiadają o zawodniczce MMA, która staje przed wyzwaniem macierzyństwa. Leśniczówka to opowieść o mieszkańcach małej miejscowości, pełna rodzinnych relacji i sąsiedzkich konfliktów. Wszystko przed nami pokazuje grupę przyjaciół próbujących zacząć nowe życie w Lublinie. Echo Serca łączy medyczne przypadki z osobistymi historiami lekarzy i pacjentów. Dla fanów życiowych dramatów i rodzinnych tajemnic polecamy Dom pod dwoma orłami. Każdy z tych seriali to prawdziwa uczta dla miłośników obyczajowych historii. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka. Już 5 sierpnia o 20.15 na antenie TVN widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na oddziale szpitalnym. Znakomity kardiochirurg Lew Nalepa staje przed trudnym wyzwaniem, gdy młoda pacjentka trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Badania wykluczają tę diagnozę, ale odkrywają coś znacznie bardziej niepokojącego – ślady ciężkiego pobicia. Nalepa podejrzewa przemoc domową, lecz pacjentka milczy, co stawia lekarza w trudnej sytuacji. Dodatkowo, życie osobiste Lwa komplikuje się, gdy jego partnerka planuje spotkanie z żoną kolegi. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4259, emocje sięgną zenitu. Eliza dowiaduje się, że Jarek nie jest już sam, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. Junior, syn Jarka, nie potrafi zaakceptować nowej sytuacji i wpada w złość. Tymczasem w szpitalu Lew odkrywa, że pacjentka Zoja wypisała się na własne żądanie, co wywołuje napięcia wśród personelu. Janusz, nieświadomy, że krytykuje tekst Teresy, dodatkowo komplikuje sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Anna Guzik, Sylwia Gliwa i Mieczysław Hryniewicz.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. Powodem jest Top of the Top Sopot Festival, który zajmie miejsce serialu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki od 4268 do 4271 wrócą dopiero 31 sierpnia. Warto czekać, bo w tych odcinkach odbędzie się emocjonujący pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie będą śledzić dalsze losy małżeństwa Kalskich oraz intrygujący wątek sprzedaży dyplomów w Poznaniu. Serial powróci na swoje stałe miejsce o 20.15. Dla niecierpliwych odcinki będą dostępne wcześniej w serwisie Player. La Promesa. Pałac Tajemnic zbliża się do 449 odcinka, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W pałacu znów zrobi się nerwowo, gdy Pia znajdzie w swoim pokoju flakonik z cykutą, co wzbudzi jej najgorsze podejrzenia. Atmosfera w rezydencji będzie napięta, a część domowników spróbuje załagodzić narastające konflikty. Wcześniej Pia, żyjąc w strachu przed powrotem Gregoria, zraniła Salwadora, biorąc go za swojego prześladowcę. Lorenzo z kolei planuje rozkręcić interes z Gemami, szukając odbiorców wśród wojskowych. Teresa ogłosiła, że planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych z księżną. Serial, pełen tajemnic i intryg, przyciąga fanów hiszpańskich historii kostiumowych, a każdy odcinek to nowa dawka emocji.
3: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku do kliniki wraca Klaudia, dawna znajoma Olka Chodakowskiego, teraz jako rezydentka. Ich skomplikowana przeszłość może wywołać napięcia, mimo że Olek stara się zachować profesjonalizm. Aneta, żona Olka, z pewnością będzie czujnie obserwować rozwój sytuacji. Czy Klaudia zagrozi ich związkowi? Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na te pytania. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda w 164 odcinku znowu zaskakuje widzów. Cichan wyczuwa niepokój w pokoju dziecka, a sytuacja szybko staje się dramatyczna. Kancer zaczyna krwawić, co zmusza Cichana do natychmiastowego wyjazdu do szpitala. To wydarzenie wywołuje burzę emocji w rezydencji, a Bejza wpada w szał. Serial znany jest z ostrych zwrotów akcji i napięć, które nie pozwalają widzom oderwać się od ekranu. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17:20 na TVP 2. Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i walce o szczęście, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
0: Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć. Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą.
1: Greenpoint Film Festival obchodzi swoje 15-lecie i odbędzie się od 5 do 9 sierpnia w sercu polskiej dzielnicy Nowego Jorku. W programie znalazły się polskie akcenty, w tym pokaz dokumentu Znaki Pana Śliwki w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie. Festiwal podkreśla wolność twórczą i niezależność artystyczną, a jego hasło to Unbound Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories. To wyjątkowa okazja do spotkań z twórcami i odkrywania niezależnego kina.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa posłanek złożyła interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niepokojących sygnałów z domów pomocy społecznej. Posłanki wskazują na nieskuteczność obecnego systemu nadzoru, co prowadzi do zaniedbań i wyłudzeń majątku od mieszkańców. Domagają się szczegółowych danych o liczbie kontroli i wykrytych naruszeniach oraz planów wzmocnienia nadzoru nad placówkami. W interpelacji podkreślono, że wiele nieprawidłowości ujawnianych jest dopiero po interwencjach rodzin i mediów. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną popularnym serialem HBO Biały Lotos. W ofercie znajdziemy eleganckie dodatki do domu, takie jak kubki, pościel czy lampki, w tropikalnych motywach i przystępnych cenach. To świetna okazja, by odmienić wnętrze w wakacyjnym stylu bez dużych wydatków. W Rzeszowie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa seniorów metodą na legendę. 18-latek i 22-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ofiary z Rzeszowa i Mielca straciły łącznie znaczną sumę pieniędzy. W trakcie przeszukania u starszego z zatrzymanych znaleziono narkotyki i nielegalne papierosy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
1: Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W polskich szkołach w roku szkolnym 2026 nadal będą obowiązywać specjalne formy wsparcia dla uczniów z Ukrainy. Poseł Michał Połuboczek pyta ministra edukacji o zasadność tych działań, podkreślając potrzebę oceny ich kosztów i skuteczności. Zwraca uwagę na konieczność zgodności z zasadą równego traktowania w edukacji, pytając, czy różnicowanie wsparcia ze względu na narodowość jest uzasadnione. Resort edukacji został wezwany do przedstawienia szczegółowych danych i analiz dotyczących tych programów.
0: Mrówki w ogrodzie mogą być uciążliwe, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy przygotować gorący wywar z czosnku, który skutecznie niszczy całe kolonie. Czosnek działa toksycznie na układy oddechowy i nerwowy owadów, a jego intensywny aromat zaburza ich komunikację. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować tę naturalną metodę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express.
1: Ja bym z panem dyskutował na temat momentu rozpoczęcia wojny, bo ja bym się cofnął jeszcze dalej. Druga Armia Świata od 4 lat męczy się, żeby zająć Kijów. Polacy, jak obserwują postępowanie polskich władz, a zwłaszcza retorykę polskich władz, to słyszą ciągłe podziękowania dla Ukraińców, również w takim tonie, jak pan tu przed chwilą powiedział, że oni ratują naszą niepodległość i tak dalej, i tak dalej. I mają wrażenie, że nie ma właściwej postawy ze strony Ukraińców, to znaczy Ukraińcy to chętnie przyjmują, ale nie odwzajemniają się tym samym. Właśnie takie rzeczy wołają o pomstę do nieba.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek z serii Alfabet Millera. Dzisiaj będziemy się posuwać wzdłuż litery W. Jak wojna. Wojna na Ukrainie. Razem z panem Biskupskim zapraszamy.
1: Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry państwu. Wojna, pan premier powiedział, na Ukrainie. Niektórzy mówią w Ukrainie, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Temat trudny, wzbudzający olbrzymie kontrowersje, co oznacza, że odpalą nam się rosyjskie trole, których serdecznie pozdrawiam, i tych z Tobolska, Omska i innego Petersburga. Panie premierze, ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose udzielił kilka dni temu wywiadu jednemu z dzienników, gdzie nie potrafił albo nie chciał odpowiedzieć wprost na w gruncie rzeczy dość proste pytanie. Kto jest agresorem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej?
0: No myślę, że nie chciał odpowiedzieć z różnych przyczyn. Prawdopodobnie i takich, żeby nie naruszać delikatnej atmosfery. Jak pan wie, dzisiaj jest kolejna tura rozmów, które mają przybliżyć Ukrainę do rozejmu, a może nawet do pokoju. Więc ja się akurat ambasadorowi Stanów Zjednoczonych nie dziwię.
1: Ale gdybym panu zadał to w gruncie rzeczy proste pytanie, to co by pan odpowiedział?
0: Nie no, sprawa jest oczywista. Pierwsze strzały padły w 2014 roku i to ze strony prorosyjskich ugrupowań na wschodzie Europy. Potem Ukraińcy zareagowali równie brutalnie. No i tak to się zaczęło.
1: Wojna zaczęła się w gruncie rzeczy kilkanaście lat temu. Mówimy o tej takiej błyskawicznej operacji zajęcia Krymu i części Donbasu. 4 lata temu, za kilka dni mamy 4. już rocznicę wybuchu tej pełnoskalowej wojny. Jak sobie człowiek uzmysłowi, że gdzieś tak mniej więcej w połowie czerwca, zakładając, że ta wojna trwać będzie jeszcze do czerwca, to będzie taki czas, jaki zajęła Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa. Panie premierze, czemu Putin zaatakował Ukrainą?
0: Wie pan, no ja bym z panem dyskutował na temat momentu rozpoczęcia wojny, bo ja bym się cofnął jeszcze dalej i znalazł argumenty na rzecz tezy, że ona się zaczęła na Majdanie, w czasie rewolucji na Majdanie.
1: Chce pan powiedzieć, że Ukraińcy sprowokowali Rosjan albo też próbowali wyjść z czegoś, co Rosjanie określają swoją strefą wpływu?
0: Nie, chciałbym powiedzieć, że wtedy na Majdanie obalono legalnego prezydenta i pogwałcono obowiązującą konstytucję.
1: A co do tego ma Rosja?
0: Nie mówię, że Rosja. To jeżeli już, to Amerykanie bardziej.
1: Ale co ma, panie premierze, do tego rosyjska agresja?
0: Ale ja nie mówię.
1: Bo pan powiedział,
0: momencie,
1: że wtedy zaczęła się ta wojna.
0: Wojna się zaczęła w tym sensie, że przeprowadzono zamach stanu i przewagę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie władz ukraińskich, przewagę, która istnieje do dzisiaj, a może nawet coraz większa, odniosły te siły, które kultywują najbardziej niestety zbrodniczą i skrajną ideologię ukraińską, czyli tęsknotę do wielkiej Ukrainy czystą etnicznie. Więc to oczywiście spowodowało, że ugrupowania prorosyjskie na Donbasie i na wschodzie Ukrainy poczuły się zagrożone, a jednocześnie jakby przesunięcie w tamtą stronę tych wszystkich ugrupowań nacjonalistycznych, które zaczęły powstawać na Ukrainie i które w dużej części były prywatnymi, kierowanymi i uzbrajanymi przez oligarchów ukraińskich.
1: O tym nacjonalizmie ukraińskim, czy o tym, czy rzeczywiście od Majdanu mamy do czynienia, jak to pan określa, z tym nacjonalistycznym rządem ukraińskim, można by polemizować. Rosjanie pogwałcili traktaty międzynarodowe. Wkroczyli na terytorium niezawisłego państwa i w tej chwili, upraszczając, okupują mniej więcej 1/5 tego terytorium, eskalując konflikt, bombardując miasta, bombardując obiekty cywilne.
0: No, tak zwykle bywa na wojnie.
1: Ale pan

0: Więc uznali się, że te nowe władze, które przeprowadziły zamach stanu na Majdanie, te nowe władze będą ich traktowali jako obywateli drugiej kategorii. I potem już potoczyło się to na zasadzie lawiny, która uruchamia kolejne kamienie.
1: Pan premier próbuje znaleźć takie, wydaje mi się, dość proste uzasadnienie rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli coś, co w propagandzie rosyjskiej, czy szerzej radzieckiej, albo wielkoruskiej pojawiało się już wielokrotnie i przed I wojną światową, i po I wojnie światowej, czyli taka narracja o chęci ochrony obywateli rosyjskich albo sprzymierzonych.
0: Ale ja o tym nie mówię. I ja myślę, że pana stać,
1: narodów.
0: Ja myślę, że pana stać na więcej niż prowadzić naszą rozmowę w ten sposób. No to ja chciałem pana zapytać, czy pan uważa, że prezydent Janukowicz został pozbawiony swojego urzędu zgodnie z konstytucją ukraińską?
1: No, został pozbawiony w wyniku protestów.
0: Protestów?
1: W wyniku protestów. Pan premier protestów. Uważa, że te protesty były inicjowane?
0: Protestów, ależ oczywiście. Jakby pan posłuchał, co mówią na ten temat Amerykanie, na przykład.
1: A czy to nie było tak, panie
0: na
1: premierze?
0: Przykład, niech pan posłucha, na przykład obecny sekretarz stanu do spraw zdrowia, zresztą nomen omen z szacownej rodziny Kennedy'ich. To on mówił publicznie na przesłuchaniu w komisji senackiej, że to kosztowało Amerykanów 5 miliardów dolarów. Ta operacja. Znaczy nie tylko ta, tylko wszystko, co się zaczęło od prób usytuowania na Ukrainie bardziej przyjaznego Amerykanom rządu.
1: A czy to nie było czasami tak, że pan mówi pucz, część polityków, komentatorów mówi, protest na Majdanie był efektem gwałtownego skrętu rządu Janukowycza i odejście od tych prozachodnich ukraińskich ambicji.
0: Ale to nie był żaden gwałtowny zwrot. To była decyzja, żeby nie podpisywać porozumienia, które miało na celu jakby stworzenie złudnego obrazu, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej lada chwila. Ja nawiasem mówiąc, ja się bardzo zdziwiłem, że Wiktor Janukowicz to podpisał. Bo nie powinien tego robić.
1: Dlaczego?
0: Bo nie dałby pretekstu do tego, co się potem na Majdanie stało. A tak, to wywołał eksplozję za pomocą niepotrzebnego zapalnika.
1: Panie premierze, przejdźmy do tej, chciałem powiedzieć ostatniej, nie wiadomo czy ostatniej fazy wojny w Ukrainie, czyli do tego pełnoskalowego ataku. Po co to Rosji? Czy Rosji zależało, konkretnie Putinowi zależało na obaleniu rządu w Kijowie i zainstalowaniu takiego czy innego marionetkowego albo jakiego bądź innego rządu, który będzie prorosyjski, czy zależało na odtworzeniu przynajmniej części tego rosyjskiego imperium, bo to takie wielkorosyjskie myślenie wydaje się być cały czas obecne i takie postrzeganie rosyjskiej strefy wpływów, która z jednej strony kończy się na Pacyfiku, z drugiej strony na zachodzie, na Prośnie.
0: To pierwsze, co pan mówi, jest
1: czyli takie najprostsze rozwiązanie.
0: Najprostsze, to znaczy prawdopodobnie, bo wie pan, my możemy tylko przypuszczać, co kierowało Putina. Przecież nie mamy żadnych dowodów na to, bo nie znamy żadnych dokumentów, może kiedyś w przyszłości. Ale według mnie Putin sobie wyobraził, że po obaleniu Janukowycza przyjdzie ekipa zdecydowanie bardziej prozachodnia niż był Janukowycz. Prozachodnia to znaczy taka, która nie będzie wykluczać ani wejścia do Unii Europejskiej, ani

0: wejścia do NATO. A Putin od niepamiętnych czasów, sam to słyszałem, bo mnie też to mówił, twierdził, że Rosja zawsze będzie się przeciwstawiać, kiedy granica NATO będzie zbliżać się do granic Rosji.
1: Czy w naszym interesie byłoby przyjęcie, nie mówię teraz, bo teraz jest to choćby z formalnych punktów widzenia, z formalnego punktu widzenia niemożliwe, przyjęcie Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej?
0: Jeżeli chodzi o NATO, to sprawa jest wykluczona, jak pan wie.
1: W trakcie wojny tak.
0: Nie, w ogóle jest wykluczona.
1: Dlaczego?
0: Z tego, co słyszę Amerykanów i inne państwa na Zachodzie, a oni mówią, że to jest po prostu wykluczone.
1: No przy tej administracji na pewno, ale wcześniej czy później.
0: Ale przy poprzedniej też tak było. Przy Bidenie było to samo. Że w pewnym momencie zapadły słowa, że Ukraińcy nie będą przyjęci do NATO. Natomiast jeżeli chodzi o Unię, proszę pana, nie ma co mówić, czy będą w naszym interesie, czy nie, skoro mówimy o rzeczach irrealnych. Możemy mówić o Unii Europejskiej, bo tutaj nikt twardo nie mówi.
1: 30 lat temu by pan powiedział, że rzeczą nierealną jest Polska w NATO, czy 38 lat.
0: To pozostajemy przy naszych opiniach, ale zdaje się, że nasze władze też już pożegnały się z myślą o Ukrainie w NATO, prawda? Więc jeżeli chodzi o Unię Europejską, proszę pana, ja słyszę ostatnio takie słowa, zwłaszcza płynące z kierunku pani von der Leyen, że trzeba pracować nad ułatwieniem czy skróceniem drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. Ale gdyby tak się stało, to jest jasny gwałt na traktatach, bo żaden traktat czegoś takiego nie dopuszcza.
1: Pan uczestniczył w rozmowach tych negocjacyjnych, prawda?
0: I wiem, jakie to są ciężkie rzeczy do zrobienia. Więc jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi najpierw zreformować kraj w taki sposób, żeby pozytywnie można było powiedzieć, że wszystkie kryteria kopenhaskie są spełnione. Kryteria kopenhaskie to część i gospodarczych, część politycznych, zwłaszcza takich dotyczących praworządności itd., itd. No oczywiście dzisiaj Ukraina nie spełnia żadnego z tych kryteriów.
1: Panie premierze, porozmawiajmy chwilę o Rosjanach. Ja nie lubię takich uproszczeń, ale niektórzy mówią, że Rosjanie w swoim DNA mają szowinizm, imperializm i niechęć czy też pogardę w stosunku do innych narodów. Pan się zgodzi z taką opinią?
0: To jest niezwykle prymitywny pogląd, bo to samo mógłbym powiedzieć, że wie pan, Niemcy w swoim DNA mają faszyzm, nazizm i antysemityzm. Zgadza się pan?
1: Niektórzy pewnie tak. A jak nie. To każde uproszczenie ma to do siebie, że jakby z definicji jest nieprawdziwe.
0: Wie pan, ja pamiętam, jak odbywałem swoją pierwszą i jedyną zresztą rozmowę z dyrektorem CIA w Langley. Raz tam byłem i to był bardzo inteligentny gość, nazywał się Deutsch, inżynier, fizyk. I ku mojemu zdumieniu zaczęliśmy rozmawiać na temat Tolstoja i bardziej lekkich twórców rosyjskich. No bo Tolstoj to dla mnie zawsze był taki człowiek od wielkich wymagań, prawda? Gdybym mu wtedy powiedział, że uważam, że Rosjanie mają DNA, to wszystko, co pan powiedział, to popatrzyłby na mnie z politowaniem pewnie, szef CIA.
1: No, Amerykanie mają to do siebie, że mieszkają w Stanach Zjednoczonych w pewnej całkiem sporej odległości od Rosjan, oddzieleni jeszcze Oceanem Atlantyckim. Nie muszą z nimi sąsiadować, tak jak Polacy. Ale musi pan przyznać, że Rosja Putina jest Rosją niezwykle agresywną, jest Rosją szowinistyczną. Jeżeli uwierzyć w te sondaże, które są robione, że 70% Rosjan ślepo popiera wojnę w Ukrainie, tę narrację o denazyfikacji czy tam defaszyzacji, w zależności jakiego określenia użyjemy odnośnie Ukrainy, i jest za odbudową tego imperium, nie wiem, radzieckiego albo nawet imperium Romanowów, ono było ciut większe. Jeżeli uwzględnimy nie tylko wojnę w Ukrainie, ale też okupację 1/5 terytorium Gruzji, bo o której zapomnieliśmy, o Naddniestrzu.
0: Ale w Gruzji odbywają się demokratyczne wybory.
1: W Gruzji tak, ale 1/5 terytorium jest zajęta przez wojska rosyjskie.
0: Ale te władze, demokratycznie wybrane nie dopominają się, żeby dokonywać...
1: No bo nie mają takich możliwości. Nie mają takiej...
0: Międzynarodowej nie mają.
1: Panie premierze, czy Rosja Putina jest Rosją agresywną i szowinistyczną? Czy to jest kraj, którego powinniśmy się bać?
0: Oczywiście, że nie mamy się co bać Rosji, bo Rosja jest za słaba, żeby zrobić nam jakąkolwiek krzywdę.
1: To po co się zbroimy? W takim razie po co NATO się zbroi?
0: Na wszelki wypadek. Jest taka ładna maksyma, którą panu polecam. Naprzeciw klasztoru żeńskiego stoi klasztor męski. Nie ma w tym nic złego, ale może być.
1: Si vis pacem parabellum, tak jak to mawiali starożytni Rzymianie.
0: Nie, wie pan dlaczego? Dlatego, że my wiemy, jaka Rosja jest dzisiaj. Ale kto nas zapewni, że przyszłe kierownictwo rosyjskie będzie jeszcze gorsze niż jest?
1: To niektórzy analitycy uważają, właśnie podobnie jak pan premier, że w przypadku puczu na przykład, gdyby Rosja tę wojnę przegrała albo ta wojna się przedłużała i Rosja poniosłaby jeszcze dotkliwsze konsekwencje ekonomiczne i społeczne, to nowy rząd, trochę tak jak po rewolucji lutowej, byłby jeszcze agresywniejszy.
0: Ale to dotyczy każdego kraju w takiej sytuacji. Kto nas zapewni, że następca Zełenskiego nie będzie gorszy niż Zełenski?
1: No tam mamy tych następców potencjalnych przynajmniej. No. Widzimy, kto jest potencjalnym kandydatem na prezydenta i mniej więcej poglądy tych panów.
0: Czy pan się zastanawia, co się stanie na przykład? Załóżmy, że jest przeprowadzona linia demarkacyjna. Nie mówię o trwałym pokoju, bo to pewnie chyba jeszcze trochę potrwa. Ale co się stanie z tymi wszystkimi żołnierzami, z tych wszystkich nacjonalistycznych oddziałów, którzy nie zgodzą się na rozejm?
1: A pan mówi o stronie rosyjskiej czy
0: nie,
1: o stronie
0: ukraińskiej?
1: Zapewne będzie silna frustracja, ale tych oddziałów po stronie rosyjskiej też będzie sporo.
0: Ale Rosjanie nie będą mieli powodu, żeby się specjalnie przejmować, dlatego że oni zyskają paręnaście czy parę tysięcy kilometrów kwadratowych. Ja mówię o Ukraińcach.
1: A nie boi się pan tego syndromu, który dotknął Rosję po wojnie w Afganistanie?
0: Bardziej się boję tego syndromu, który dotknie Ukraińców.
1: Niektórzy uważają, że pańskie spojrzenie na Ukrainę jest co najmniej niesymetryczne, jeżeli chodzi o to spojrzenie na wschód, czyli Ukrainę i Rosję. Skąd u pana premiera ten ukrainosceptycyzm?
0: No wie pan musi mnie zapytać inaczej. Skąd u mnie obiektywizm, na który nie stać wielu innych Polaków, w tym również wielu innych dziennikarzy?
1: Pan premier lubi podkreślać ten nacjonalizm ukraiński, i który bez wątpienia w części...
0: No ja go widzę, wie pan, trudno nie zauważyć pomników, nazw ulic i programów szkolnych.
1: Nie ma nacjonalizmu rosyjskiego?
0: Tak, oczywiście, że jest. Tylko, że on nie jest taki groźny jak ukraiński. Dlatego, że nacjonalizm ukraiński, którego źródła dotyczą jeszcze okresu międzywojennego i wcześniej. Pan zapewne pamięta, kto zastrzelił ministra spraw wewnętrznych Pierackiego w Polsce, w Warszawie. Tu na ulicy
1: wtedy
0: Foksal.
1: Wtedy Piusa się to nazywała ulica, tak, obecnie no. Foksal.
0: I dlaczego nasz minister został zastrzelony?
1: No, mówiąc delikatnie, stosunki narodowościowe w drugiej RP były trudne, mówiąc najdelikatniej.
0: No niech pan użyje właściwych słów. Został zastrzelony przez nacjonalistów ukraińskich, a konkretnie przez pana Banderę, który dzisiaj na Ukrainie jest bohaterem narodowym.
1: Panie premierze, ja Bandery bronić nie będę i nie zamierzam. Jak pan doskonale wie, w czasie rzezi wołyńskiej on siedział w niemieckim więzieniu, więc
0: owszem,
1: nie miał tego bezpośredniego...
0: A wie pan, dlaczego siedział w niemieckim więzieniu?
1: Nie miał tego bezpośredniego sprawstwa. Tak, oczywiście, że wiem dlaczego. Natomiast...
0: Bo Niemcy nie chcieli pozwolić na samoistną Ukrainę. I w ogóle tępili wszystkie pomysły, które potem wylały się takim szerokim nurtem na Ukrainie.
1: Okej. Nie chcę bagatelizować tego, co się w 1943, 1944 roku w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu działo. Wedle badaczy, w tym między innymi pana profesora Motyki, ofiar polskich było 100-120 tysięcy. Niektórzy... Ta górna granica to jest około 200 tysięcy. Natomiast ci sami badacze podkreślają, że ten nacjonalizm ukraiński, czyli UPA i OUN, w tej chwili mówimy o 2026 roku, to jest ta pamięć historyczna głównie antysowiecka. Ona nie jest antypolska, bo te organizacje nacjonalistyczne, które tak wielką krzywdę wyrządziły polskim obywatelom Kresów Wschodnich, później walczyły ze Związkiem Radzieckim i z Armią Czerwoną. I ten mit, ta pamięć, o której pan mówi, to jest pamięć antysowiecka, nie antypolska.
0: No to dlaczego Ukraińcy nie pozwalają na ekshumację ofiar polskich, a nie radzieckich?
1: No te ekshumacje toczą się powoli.
0: Gdzie się toczą?
1: Powoli, ale się toczą.
0: Nie toczą się.
1: Tych wniosków ileś tam było i one się toczą.
0: Nie, wnioski są zamrożone. Od czasu do czasu nas IPN się dopomina, żeby wreszcie te wnioski zostały odmrożone. No chyba nie pan nie zalicza do ekshumacji to, co przeprowadzono we Lwowie.
1: Nie, oczywiście, bo to są ofiary kampanii wrześniowej, tak?
0: I... Nie. To są wrześniowe, jeszcze wcześniej ofiary walki o Lwów, bo jak pan pamięta zapewne, młodzi Polacy walczyli o polski Lwów z młodymi Ukraińcami.
1: Tak. Panie premierze, pan podkreśla ten nacjonalizm ukraiński, szowinizm ukraiński, który bez wątpienia w jakimś tam obrębie, w jakiejś części narodu ukraińskiego funkcjonuje. Pytanie, czy można przekładać ten nacjonalizm i szowinizm na całą grupę narodowościową i dlaczego pan nie traktuje w podobny sposób Rosjan? Bo jeżeli spojrzymy na nacjonalistów i szowinistów rosyjskich z tego samego okresu, czyli okresu II Rzeczypospolitej i okresu II wojny światowej, to ofiar polskich ze strony Rosji czy też Związku Radzieckiego było kilkukrotnie więcej. I w tej operacji 37-38 antypolskiej, no i później w okresie od 39 do, no w zasadzie do 56 roku.
0: Odpowiedź jest taka, że ja w Rosji nie widzę pomników Stalina i jego współpracowników, którzy tą zbrodniczą operację przeprowadzili.
1: A miasto Kaliningrad, panie premierze?
0: Tak jak w Niemczech, nie widzę pomników Hitlera, Himmlera, czyli Bentropa. Natomiast na Ukrainie co chwila widzę pomniki Bandery, Suchewicza i tak dalej. No to jest zasadnicza różnica.
1: Jest miasto Kaliningrad.
0: No jest.
1: nazwane imieniem drugiego człowieka w Związku Radzieckim, tak, którego podpis widnieje pod rozkazem rozstrzelania.
0: Ale teraz to miasto w naszym języku się nazywa inaczej. Jak
1: w naszym języku nazywa się Królewiec. No bardziej właśnie się panu ta nazwa podoba?
0: Królewiec, no ładne słowo.
1: No ale w Rosji jest Kaliningrad.
0: No ale Kaliningrad oczywiście. No ale wie pan, to jest jedno miasto.
1: Putin kultywuje... przywrócił kult Stalina, no przecież,
0: tak?
1: Ależ oczywiście na czas obchodów bitwy stalingradzkiej Wołgograd, prawda, został ponownie przemianowany na Stalingrad.
0: Proszę pana, trudno, żeby ominąć bitwę stalingradzką, prawda?
1: Ale przywrócił, no co prawda na czas krótki, ale przywrócił miastu tę...
0: Ja uważam, że powinien się nazywać dalej Stalingrad, dlatego, że to jest słowo, które może pan spotkać na całym świecie. Jak pan jedzie na przykład metrem
1: o Paryżu pan chce
0: paryskim, to jest stacja Stalingrad, a nie Wołgograd.
1: No, ale Francuzi mają przetrącony przez Rosjan kręgosłup.
0: Nie, dlatego, że Stalingrad to jest ten symbol, który towarzyszy nierozerwalnie pierwszej poważnej klęsce armii Hitlera. I to był wtedy taki ożywczy impuls, który przeszedł przez cały świat, że z armią Hitlera można wygrać. To jest Stalingrad właśnie.
1: Panie premierze, zostańmy jeszcze trochę przy tych historycznych tematach i wracamy do współczesności. Podkreślając nacjonalizm ukraiński, OUN, UPA i te zbrodnicze działania na dawnych kresach II RP, nie mówi pan na przykład o działaniach rosyjskich po stronie niemieckiej. Przecież tych dywizji rosyjskich SS było co najmniej kilka. 400 tysięcy etnicznych Rosjan walczyło po stronie Niemców. Rosjanie pacyfikowali w sposób niezwykle brutalny powstanie warszawskie, gwałty na Ochocie dokonywane na więzionych kobietach. Wykazywali się niezwykłym bestialstwem.
0: Nie wiem, o czym pan mówi, czy o Rona.
1: Między innymi.
0: Między innymi.
1: Ale tak, 29. Dywizja Grenadierów SS, 15. Kozacki Korpus Kawalerii SS, 1. Rosyjska Brygada Narodowa Drużyna Wermont. I tak możemy jeszcze wymieniać. Rona oczywiście, najbardziej znany.
0: Czy pan znajdzie jakąś jednostkę wojskową rosyjską imienia tych jednostek?
1: Nie.
0: Nie. A w Ukrainie łatwo pan znajdzie. Imieniem Szuchewicza. Bandery.
1: Ale Szuchewicz nie walczył po stronie niemieckiej.
0: Mówimy o zbrodniach. Mówimy o zbrodniczym nacjonalizmie. Do czego się nawiązuje, prawda? Otóż łatwo panu udowodnię, że armia rosyjska nie nawiązuje do tych Rosjan, którzy przeszli na stronę Hitlera i walczyli po stronie Hitlera.
1: Ale nawiązuje do tych Rosjan, którzy rozstrzeliwali Polaków.
0: Tak. Tak, natomiast armia ukraińska nawiązuje do tych Rosjan, którzy walczyli razem z Hitlerem. Bo przecież Bandera i jego koledzy, Bandera nie dlatego, że on nie zdążył, ale jego koledzy to wysocy oficerowie SS Galizien.
1: To jest jedna dywizja.
0: Wystarczy.
1: Jedna dywizja
0: wystarczy,
1: przeciwko trzem dywizjom SS.
0: Proszę pana, czy pan zauważył, że w Rosji urządza się manifestacje, w których biorą udział weterani tych jednostek Własowa na przykład, którzy walczyli po stronie.
1: Nie, ale ci, którzy noszą portrety Stalina, jak najbardziej.
0: Tak, a na Ukrainie nie pan...
1: A czym jest Stalin lepszy od Szuchewicza?
0: Niech pan posłucha. Na Ukrainie pan co chwilę ma przemarsze weteranów albo krewnych weteranów SS Galicji.
1: Ja tego nie neguję. Ja absolutnie tego nie neguję, mam pytanie...
0: No to o czym my rozmawiamy?
1: Czym Stalin jest lepszy od Szuchewicza, panie premierze?
0: Tego nie można porównywać. Stalin jest utożsamiany z trójką, która wygrała II wojnę światową, Szuchewicz, z wydaniem rozkazu, żeby mordować Polaków.
1: A nie jest tak, że Stalin jest utożsamiany z masowym ludobójstwem?
0: Też, oczywiście.
1: Może przede wszystkim.
0: Też, ale No, rozumiem, że pan by pewnie chętnie wymazał Stalina z tych wszystkich fotografii, zjawisk.
1: Nie,
0: i tak
1: nie
0: dalej,
1: chodzi o wymazywanie.
0: Tego się nie zrobi.
1: Historii, no. się nie da,
0: się nie zrobi.
1: Historii nie da się zmienić i nie chodzi o zmienianie historii. Pan doskonale o tym wie. Jak skończy się wojna w Ukrainie?
0: No to Stalin już tam zostanie na tej fotografii. No.
1: Ale ten Stalin nie zostaje na fotografii w roku 1944 w Jałcie czy 1945 w Poczdamie, ale zostaje w roku 2026 na Placu Czerwonym, tak? Niesiony przez
0: zwolenników Stalina.
1: Ale przez
0: zwolenników, tak. Przez zwolenników Stalina. No, Stalin ma zwolenników. Tak jak każdy inny przywódca ma swoich zwolenników na całym świecie, w różnych krajach.
1: Ale to...
0: No dobrze, przepraszam, o co pan pytał?
1: O co pytałem? Jak skończy się wojna w Ukrainie?
0: Nie wiem.
1: A czy jest szansa, zdaniem pana, na zawarcie trwałego pokoju? Czy to będzie coś w rodzaju rozejmu i o czegoś, o czym pan mówił, czyli tej linii demarkacyjnej, która wcześniej czy później zostanie przez jedną bądź drugą stronę przełamana? I czy pan sobie w ogóle wyobraża sytuację, w której władze ukraińskie zgadzają się traktatowo na oddanie chociażby części terytorium Rosji?
0: Proszę pana, to jest dylemat w pewnym sensie również i etyczny, ale i filozoficzny, bo musiałbym zadać panu pytanie takie. Czy pan uważa, że ziemia jest ważniejsza niż życie, czy nie?
1: Rzeczywiście to jest pytanie natury filozoficzno-etycznej. Część uznałaby, że jednak ludzkie życie jest ważniejsze. Część uznałaby, że integralność terytorialna jest rzeczą kluczową.
0: Ja myślę, że ta część, która uważa, że granica jest ważniejsza, jest minimalna. Bo nie ma nic ważniejszego niż życie ludzkie.
1: To jest w kontekście, już nawet nie Ukrainy, ale w kontekście Polski brzmi taka wypowiedź bardzo niepokojąco.
0: Tak, a dlaczego?
1: A wyobraźmy sobie agresję, no w tej chwili chyba najbardziej Rosji, bo trudno znaleźć mi jakiegoś innego zewnętrznego agresora, który na przykład zaatakowałby ten słynny przesmyk Suwalski i uznalibyśmy, no dobra, no chcą mieć ten korytarz z Białorusi do obwodu królewieckiego, to niech mają po co ma ginąć, nie wiem, 1000, 5000, 100 000 osób.
0: No nie dlatego, że wtedy naprzeciw uzbrojonym ludziom występują inni uzbrojeni ludzie i zwyciężają ci, którzy mają, są lepiej przeszkoleni, czy potrafią lepiej walczyć i tak dalej. Ja mówię o sytuacji takiej, gdzie mówię o cywilach przede wszystkim.
1: To ja może...
0: Którzy stają naprzeciw ludzi, którzy mają broń, a sami są bezbronni.
1: To jak mówimy o tych cywilach, to taki króciutki bilans ofiar. Ja oczywiście zaznaczę, że my tak naprawdę pełnego bilansu nie znamy, bo nie będę się powoływał na raporty strony rosyjskiej i ukraińskiej, no bo to propaganda ma to do siebie, że jakby z definicji jest nieprawdziwa. Wedle The Economist Rosjanie stracili od 1 do 1,5 miliona zabitych i rannych, z czego samych zabitych jest od 200 do 500 tysięcy. Widzimy, jaka to jest duża rozbieżność. Jeżeli chodzi o Ukraińców, 600 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. To jest źródło amerykański think tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, z tego około 140 tysięcy zabitych. Jeżeli chodzi o samą liczbę ofiar cywilnych, to według raportu ONZ przekroczyła ona w minionym roku po stronie ukraińskiej 55 600. To są straszne liczby. Nie mówimy tutaj o stratach materialnych i o czymś, co jest trudne do pomierzenia, czyli tych stratach społecznych. Czy pan sobie, znaczy oczywiście wszystko można sobie wyobrazić. My z Niemcami żyjemy teraz w dobrych relacjach, mimo tej hekatomby II wojny światowej. Czy pan sobie wyobraża dobre relacje rosyjsko-ukraińskie?
0: Kiedyś bym sobie nie wyobrażał dobrych relacji polsko-niemieckich. A przeszło kilkadziesiąt lat i sobie wyobrażam. Więc na pewno musi upłynąć sporo lat, ale myślę, że mogę sobie to wyobrazić za jakieś, nie wiem, 30-40 lat.
1: To jeszcze wrócę na koniec do tych kwestii terytorialnych. Pan kiedyś powiedział, że Ukraińcy powinni uznać Krym za rosyjskie terytorium. Dlaczego?
0: No bo jest nie do odzyskania.
1: Czyli takie realpolitik.
0: No tak, no. Jak pan sobie wyobraża odzyskanie Krymu przez kogo? Przez Ukraińców, przez Amerykanów,
1: no
0: przez
1: Niemców? W tej chwili trudno mi sobie to wyobrazić, no ale w perspektywie x lat wszystko jest możliwe.
0: No tak, no oczywiście, że może tam za 50 lat będziemy mieli jakąś kolejną wojnę, tym razem o Krym. Już jedna wojna krymska była.
1: Była, jak
0: pan pamięta, szarża lekkiej brygady brytyjskiej.
1: Rosjanie sromotną kręskę wtedy ponieśli.
0: Owszem, ale nie wiem, czy pan pamięta, jest taki, był taki film Szarża Lekkiej Brygady i jest w ogóle duża literatura. I kiedy właśnie rosyjska kawaleria szturmowała te stanowiska baterii, to któryś z tych francuskich generałów powiedział z takim niesmakiem, powiedział, no to wygląda bardzo pięknie. Ale to nie jest wojna.
1: Panie premierze, zapytam o takie słowa, które czasami się przewijają, że Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, integralność, ale również walczą o powstrzymanie Rosji w inwazji na Zachód i gdyby nie bohaterska obrona Ukraińców, Putin najechałby na państwa Zachodu. Wie bez pan. Wskazywania tutaj, o które państwa chodzi.
0: Nie wiem, czy ktoś
1: śmieje
0: to,
1: się pan.
0: No bo nie wiem, czy ktoś to jest w stanie uwierzyć.
1: Nie wierzy pan w potęgę drugiej armii świata?
0: Proszę pana, druga armia świata od 4 lat męczy się, żeby zająć Kijów. Rozumiem, że to jest jej cel. A pan mówi o zajmowaniu Berlina, Paryża i Londynu.
1: Nie, o tym nie mówiłem, ale...
0: No jak to na Zachód powiedział pan, no.
1: No na Zachód od Rosji to jest i Przemysł Suwalski, i Litwa, pan, i Łotwa, i Estonia.
0: Pan, ja sobie cenię naprawdę poczucie humoru, zwłaszcza naszych analityków, którzy są w stanie powiedzieć każdą brednię i każde głupstwo. No ale chyba są jakieś granice, no.
1: To na koniec, panie premierze... Kiedy wybucha ta pełnoskalowa wojna, mieliśmy do czynienia z takim wybuchem ze strony polskiej dobroczynności, takim gestem serca, gestem kieszeni też, no bo otworzyliśmy granice, otworzyliśmy domy dla Ukraińców. Minęły 4 lata, nawet nie musiały mijać te 4 lata. Te stosunki polsko-ukraińskie się znacząco
0: pogorszyły.
1: Z czego zdaniem pana wynika to pogorszenie stosunków, no poza takim psychologicznym procesem, który zawsze następuje zmęczeniem wojną i taką narastającą niechęcią wobec obcych?
0: Są dwa czynniki, które to powodują. Pierwszy to jest postawa samych Ukraińców, którzy tutaj w Polsce przybywają. I dwa, to jest postawa polskich władz, które w oczach wielu Polaków traktują naszych przybyszów, naszych gości lepiej niż rdzennych mieszkańców Polski.
1: Ojejku, mówi pan Konfederacją w tej chwili.
0: Mówię tak, jak jest. Jak to jeszcze oprócz mnie tak mówi, to już mało mnie interesuje.
1: Ale na czym miałoby polegać to uprzywilejowanie pozycji Ukraińców w Polsce?
0: Że mają specjalną, nie wiem, czy to jeszcze obowiązują te zasady, bo ciągle słyszę, że polski rząd będzie to ograniczał, ale że od samego początku mieli pewne prawne rozwiązania lepsze niż Polacy.
1: A to jest nieprawda, panie premierze. Poza tym krótkotrwałym...
0: No właśnie o tym mówię.
1: ...możliwością podróżowania, chociażby komunikacją miejską za darmo, te wszystkie rozwiązania, żadno z tych rozwiązań, z tego co ja wiem, jakby nie wykraczało poza to, co przysługuje obywatelom Polski.
0: to niech pan pójdzie do poczekalni, gdzie jest na przykład 50 osób w kolejce i niech pan to powie.
1: Mówi pan o przychodni zdrowia?
0: Zdrowotnej.
1: Ojejku, to już jest czysta, no czysta nie, no. Konfederacja.
0: Nie wiem, czy pan bywa, ale ja ostatnio miałem kilka możliwości, czy też raczej konieczności, żeby tam wejść. No i się nasłuchałem.
1: Ale czy to nie jest, właśnie, czy to nie są ci panowie, czy też panie z tego Tobolska i Omska, którzy takie informacje rozsiewają?
0: Pan chce powiedzieć, że...
1: Nie, mówię o narracji,
0: że Polacy
1: mówię o trolach rosyjskich, którzy...
0: Że Polacy to jest jakaś bezmyślna masa.
1: Że aktywnie... No Polacy, jak wszyscy, potrafią pewnej narracji...
0: Proszę pana, Polacy, jak każdy naród, budują swoją percepcję w oparciu najczęściej o własne doświadczenia. O kontakty z innymi Polakami i tak dalej, i tak dalej. Otóż polski rząd to całkowicie lekceważy.
1: Przechodzimy do tego drugiego elementu.
0: Tak, i to jest pierwsza strona. A druga to jest to, jak się Ukraińcy zachowują w Polsce. Niemal w każdym mieście można usłyszeć o takim niegodnym postępku, prawda? W Warszawie tak samo przecież. Ludzie wychodzą na ulicę i widzą najnowsze samochody na rejestracji ukraińskiej. Myślą sobie, cholera, mnie na taki samochód nie jest stać.
1: Dobrze, panie premierze. Czy to źle, że w Polsce przybywa oficjalnie od 1 do 1,5 miliona Ukraińców, którzy w dużej części legalnie pracują, odprowadzają podatki? Jak pan porozmawia z przedsiębiorcami, czy też z szefami tych organizacji zrzeszających przedsiębiorców, to oni powiedzą, że nasz rynek pracy wygląda w ten sposób tak, no, że biologia robi to, co robi, demografia jest taka, jaka jest i bez rąk do pracy z zewnątrz, a trudno znaleźć bliżej nam kulturowo nacje niż Ukraińcy, bo to nie są ani Pakistańczycy, ani mieszkańcy Bangladeszu, ani nawet mieszkańcy państw Ameryki Południowej. Nasza gospodarka byłaby w dość trudnej sytuacji. Czy to źle, że przyjeżdżają do nas ludzie bogaci? Bo ja rozumiem, że kogoś może zirytować Ukrainiec w ekskluzywnym samochodzie, szczególnie jak ktoś przejeżdża komunikacją miejską.
0: Ale ci bogaci nie przyjeżdżają tu pracować.
1: A po co przyjeżdżają?
0: Wstąpić do restauracji, zabawić się. Poderwać jakąś dziewczynę.
1: Panie profesorze, ale to źle przyjeżdżają do restauracji, zostawiają tu pieniądze.
0: Ale pan mówi, że przyjeżdżają do pracy, więc ja uprzejmie prostuję. Do pracy przyjeżdżają inni, rzeczywiście ludzie ciężkiej pracy, którzy pracowali ciężko na Ukrainie i ciężko pracują w Polsce. Natomiast ci, którzy zdążyli przyjechać tutaj z workami pieniędzy...
1: I oni te worki zostawiają,
0: I oni te worki najczęściej przewożą dalej na zachód. Oni traktują Warszawę jako stację przesiadkową.
1: Niech im więcej zostawią, tym lepiej dla nas.
0: Właśnie nie wiem, czy zostawiają. Proszę pana, już nie mówiąc o tym, że ludzie, którzy zajmują się walką z przestępczością, a których ja znam, mówili mi, że zaczyna się to, co było na początku transformacji.
1: Nie przesadzajmy. Do powrotu lat 90.
0: Ja panu mówię, co słyszę, ale być może pan ma lepsze informacje.
1: Nie ma takiej możliwości z wielu powodów. Wróćmy jeszcze do tego rządu, czy generalnie władz państwowych. Na czym zdaniem pana polega ten błąd odnośnie polityki ukraińskiej? Bo pan powiedział, że rząd, czy też rządy nie wsłuchują się, bo to już dwa rządy, nie wsłuchują się w to, co mówią, czy to, co myślą Polacy.
0: Proszę pana, na tym, o czym już mówiłem, że Polacy, jak obserwują postępowanie polskich władz, a zwłaszcza retorykę polskich władz, to słyszą ciągłe podziękowania dla Ukraińców, również w takim tonie, jak pan tu przed chwilą powiedział, że oni ratują naszą niepodległość i tak dalej, i tak dalej. I mają wrażenie, że nie ma właściwej postawy ze strony Ukraińców. To znaczy, Ukraińcy to chętnie przyjmują, ale nie odwzajemniają się tym samym.
1: A czy mieliby się odwzajemnić?
0: Słowem dziękuję. Albo na przykład, jeśli...
1: Załęski nie dziękował. Te,
0: albo niech pan posłucha. Albo
1: premierowi
0: na przykład,
1: Morawieckiemu,
0: na przykład,
1: czy
0: jeśli,
1: Tuskowi.
0: Jeśli ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków w Przewodowie, to przyznaniem się i powiedzeniem bardzo przepraszamy, może tej rodzinie potrzeba odszkodowania.
1: I zdaniem pana to by załatwiło sprawę?
0: To by było bardzo korzystnym, symbolicznym gestem. Natomiast nie wiem, czy pan widział tablicę pamiątkową w Przewodowie. Bo to jest bardzo pouczające.
1: No ona jest z serii takich ogólnych.
0: Ogólnych?
1: Tak bym to ujął.
0: Tam nic nie ma praktycznie. Wie pan, tam nawet nie ma wyłuszczonego powodu i można pomyśleć, że może to była jakaś katastrofa samochodowa albo jakaś epidemia, że tam jacyś Polacy umarli. No wie pan, przecież to właśnie takie rzeczy wołają o pomstę do nieba. No.
1: Dobrze, to zostajmy jeszcze już zupełnie na koniec przy tym Przewodowie. To, że jest to ukraińska, że była to ukraińska rakieta, to raczej nie podlega wątpliwości. Natomiast odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą Rosjanie, bo ta rakieta nie leciała tak sobie w celu uderzenia w polskie cywilne obiekty, tylko jej celem było strącenie tych pocisków, które bombardują Ukrainę i mordują Ukraińców.
0: No oczywiście, że Kreml i Putin jest odpowiedzialny za wszystko.
1: Ja się
0: wczoraj poślizgnąłem na lodzie przed wejściem
1: do mojego domu. Ale pan sprowadza to do absurdu.
0: I pomyślałem sobie, kurczę, to przez Putina, no.
1: Pan sprowadza to do absurdu.
0: Proszę pana, nie wiem, czy pan słyszał wywiad pana Andrzeja Dudy u pana Rymanowskiego, kiedy Rymanowski zapytał Dudę, który wtedy był prezydentem, co on wtedy usłyszał od Zelenskiego, kiedy ta rakieta upadła.
1: Z tego, co pamiętam, jeżeli mówimy o tym samym wywiadzie, tam prośba tak o to, żeby przedstawić to jako atak rosyjski.
0: Dlatego, że to było potrzebne wtedy do tego, żeby właśnie jeszcze raz skłamać i powiedzieć, że to Kreml wysłał tą rakietę.
1: Ale de facto Kreml tę rakietę wysłał.
0: Jasne, więc proszę pana, pan Zełenski nie złożył panu prezydentowi Dudzie kondolencji i powiedział, że bardzo mi przykro, że dwóch obywateli Rzeczpospolitej nie żyje. Tylko powiedział, panie prezydencie, niech pan powie, że to Rosjanie.
1: I tu stawiamy kropkę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu premierowi i dziękuję państwu.

0: Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
3: W Białymstoku zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki. Na boiskach przy pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyły się m.in. rodzinny turniej 3x3 oraz Mistrzostwa Białegostoku w grze 21. Inicjatorem wydarzenia był Krzysztof Sulima, znany koszykarz i wychowanek białostockiej koszykówki. Festiwal przyciągnął wielu uczestników, oferując konkursy, symulatory i piknik rodzinny. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ceramidy, naturalne lipidy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej skóry. Stanowią one aż 50% struktury skóry, tworząc barierę ochronną, która zapobiega utracie wody i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z wiekiem ich poziom maleje, co prowadzi do przesuszenia i utraty elastyczności skóry. Kosmetyki z ceramidami mogą pomóc w odbudowie tej bariery, szczególnie dla osób z suchą, wrażliwą lub dojrzałą cerą. Coraz więcej Polaków rezygnuje z tradycyjnych trawników na rzecz mikrokoniczyny. Ta roślina nie tylko tworzy piękny zielony dywan, ale także nie wymaga częstego koszenia i nawożenia. Mikrokoniczyna jest odporna na skrajne warunki pogodowe i sama dostarcza azot do gleby. Można ją siać wczesną wiosną lub jesienią, co gwarantuje szybkie wschody i zdrowy wzrost. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości narkotykowej. W wyniku działań zatrzymano 6 osób i zlikwidowano 2 linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Niemczech. Akcja była efektem współpracy służb z kilku krajów, koordynowanej przez Europol. Na miejscu zabezpieczono także amunicję oraz podrobione towary. Policjanci z Lublina zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał zmanipulować seniorkę, która straciła 50 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za ten czyn grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy. Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeśli twoje noże kuchenne straciły ostrość, nie musisz od razu kupować profesjonalnej osełki. Wystarczy zwykły ceramiczny kubek. Odwróć go dnem do góry, posmaruj masłem, posyp solą i przesuń po nim nożem pod kątem 30 stopni. To prosty sposób na przywrócenie ostrości. Alternatywnie możesz użyć folii aluminiowej, składając ją i tnąc na paski.
3: Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 30 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 33 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Polski w motorsporcie. Cóż, nie każdy musi iść w ślady rodziców, by osiągnąć sukces. Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska kracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini.
0: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość? Marcin Hakiel, znany choreograf, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce powita na świecie swoje 4. dziecko, 2. ze związku z Dominiką Serowską. Para, która już teraz wychowuje syna Romea, nie kryje emocji związanych z nadchodzącym powiększeniem rodziny. Hakiel, z typowym dla siebie dystansem, nie rozumie mody na psy zamiast dzieci, podkreślając, że to właśnie nieprzespane noce i ząbkowanie są esencją życia. Cóż, każdy ma swoje priorytety. Marta Wierzbicka-Sokolik, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zmiany nazwiska po ślubie. Początkowo chciała przyjąć nazwisko męża, ale szybko zrozumiała, że w świecie show biznesu to nie takie proste. Pragmatyzm zwyciężył i zdecydowała się na nazwisko dwuczłonowe. Teraz musi pilnować, by wszędzie było poprawnie zapisane, bo przecież kto by chciał zaczynać od nowa budowanie swojej rozpoznawalności? Katarzyna Dowbor postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej posiadłości, ale zamiast relaksu czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodna, którą uratował niezawodny pan Stasio, a potem kontuzja stopy. Bo kto by pomyślał, że stawianie nogi może być takie zdradliwe? Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wróciła do Polski cała i zdrowa, gotowa do pracy w pytaniu na śniadanie. Cóż, nie każdy urlop musi być idealny.
1: Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół.
0: Wielkie odliczanie do finału Miss Polski 2026 trwa. 24 kandydatki z całej Polski po intensywnych treningach i sesjach zdjęciowych są gotowe na niedzielne starcie w Nowym Sączu. W międzyczasie w Miodowej Klinice w Kamiannej regenerują siły, korzystając z sauny i basenu z wodą alkaliczną. Kto zdobędzie koronę i prestiżowe obowiązki na najbliższy rok? Odpowiedź już w niedzielę o 19:55 na Polsacie. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości, a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę! Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło. Poland Rock Festival 2026 to prawdziwa muzyczna podróż w czasie. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno spotkają się legendy polskiego rocka, jak Jam i WoWo, z młodymi wilkami światowego metalu. W programie 46 zespołów, od reggae po Irish Punk. A wszystko to w rytmie nostalgii i nowoczesności. Czyżby rock nie znał granic czasowych i technologicznych? Wygląda na to, że muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale i przetrwa każdą modę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
1: Radio Super Express.

0: udziałem dwóch pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
1: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
0: Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
1: Dariusz W. ze Strzały stanie przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej partnerki, Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zadania kobiecie 5 ciosów nożem po domowej kłótni. Po zdarzeniu sam zadzwonił do rodziny ofiary i czekał na przyjazd policji. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a Dariuszowi W. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
0: W nadchodzący weekend Kraków czeka dynamiczna zmiana pogody. Piątek zapowiada się upalnie, z temperaturą sięgającą 35 stopni Celsjusza. Sobotę pojawią się chmury i możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 33 stopni. Niedziela przyniesie ochłodzenie do 26 stopni i słabe opady deszczu. Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grembałów w Krakowie.
1: W Sosnowcu, w dzielnicy Juliusz, odkryto ciała młodego mężczyzny i 56-letniej kobiety. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 28 lipca. Policja, pod nadzorem prokuratora, bada okoliczności ich śmierci. Świadek, który zgłosił sprawę, został przewieziony do szpitala. Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł. Tramwaj wodny między Szczecinem a niemieckim Garz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po wyprzedaniu weekendowych i czwartkowych rejsów armator uruchamia dodatkowe kursy we wtorki. Od 4 sierpnia Sedina będzie wypływać ze Szczecina do Garz również w każdy wtorek. Bilety na te rejsy trafią do sprzedaży już 30 lipca. W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie.
0: Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o napaść na parę młodych Ukraińców. Do incydentu doszło 26 lipca, kiedy to konflikt w sklepie przerodził się w brutalny atak na ulicy. Adam C. oraz Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy na tle narodowościowym. Adamowi C., z uwagi na recydywę, grozi nawet 7,5 roku więzienia. W Kłodzku policja uratowała psa, który przez kilka miesięcy był brutalnie maltretowany przez swojego właściciela. 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem, a jego dalszy los rozstrzygnie sąd. Pies trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Za szczególne okrucieństwo wobec zwierząt grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 34 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, gdy nawet cień wydaje się nagrzany.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Blisko 2,8 miliona pracowników w Polsce nie korzysta z pracowniczych planów kapitałowych, mimo że program oferuje dodatkowe pieniądze od pracodawcy i państwa. Osoba zarabiająca płacę minimalną mogła od 2020 roku zyskać ponad 5,6 tysiąca złotych samych dopłat. W największych przedsiębiorstwach do PPK przystąpiło ponad 90% pracowników, ale w małych firmach tylko 33%. W sektorze prywatnym uczestniczy 70% pracowników, a w publicznym zaledwie 30%. Program ma na celu budowanie oszczędności na emeryturę, wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Mimo to wielu pracowników rezygnuje z tej możliwości. Coraz więcej kierowców skarży się na opłaty za parkowanie przy sklepach. UOKiK otrzymał już setki zgłoszeń dotyczących nieczytelnego oznakowania i przedwczesnych opłat. Urząd bada działania największych operatorów parkingów, w tym metody windykacji i sposób rozpatrywania reklamacji. Wcześniej nałożono już wysokie kary na niektóre firmy, jak APCOA Polska. Kierowcy powinni zwracać uwagę na regulaminy parkingów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: Rząd Donalda Tuska ostro krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o podatku od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych. Weto prezydenta zablokowało 4 miliardy złotych, które miały zasilić budżet państwa. Rząd twierdzi, że decyzja prezydenta wpłynie na wzrost cen paliw, obciążając portfele Polaków. Prezydent Nawrocki argumentuje, że prawo nie może działać wstecz, a nowy podatek nie obniżyłby cen paliwa. Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a rząd rozważa ponowne jej złożenie. Konflikt między rządem a prezydentem trwa, a jego skutki mogą odczuć wszyscy kierowcy.
1: W sklepach Action pojawił się nowy katalog pełen ciekawych produktów. Wśród nich wyróżnia się odkurzacz Kärcher KWD-1, który za przystępną cenę oferuje dużą moc i wszechstronność. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Ibiza z zamkiem TSA oraz lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które pomogą uniknąć zgubienia bagażu. Warto zwrócić uwagę na podwójną ładowarkę ścienną Reload o mocy 65 W, idealną do szybkiego ładowania urządzeń. Dla miłośników wnętrz i motoryzacji dostępne są także lampy LED oraz zestawy do polerowania samochodu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami są wciąż wyraźne. Według najnowszych danych GUS średnia długość życia w Polsce w 2025 roku wyniosła 78,8 roku. Kobiety żyją średnio 82,5 roku, podczas gdy mężczyźni tylko 75,4 roku. Tylko 80% mężczyzn dożywa emerytury w porównaniu do ponad 94% kobiet. Najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia, a najkrócej województwa łódzkiego. Co ciekawe, poziom zamożności nie zawsze przekłada się na długość życia, co pokazuje przykład regionu krośnieńskiego. Prawo i Sprawiedliwość boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Partia odnotowała drastyczny spadek wpływów z darowizn z 12,5 miliona złotych w 2024 roku do zaledwie 522 tysięcy złotych obecnie. Sytuację pogarsza obcięta o 11 milionów złotych subwencja państwowa. W partii rośnie presja na regularne wpłaty od działaczy, co prowadzi do napięć wewnętrznych. Szczególnie brak wpłat od osób związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim budzi kontrowersje. To wszystko dzieje się w kontekście walki o przywództwo w partii.
2: Ministerstwo Finansów wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych propozycji podatkowych. Z projektu nowelizacji usunięto plany podwyżek ryczałtu, ograniczenia ulgi mieszkaniowej oraz zaostrzenia zasad IP Box. Oznacza to, że przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą. Nie będzie 15-procentowego ryczałtu ani zmian w zasadach sprzedaży samochodów. Obecne zasady rozliczania najmu i ulgi mieszkaniowej pozostaną bez zmian. Projekt nowelizacji nadal jest w fazie prac legislacyjnych, ale najważniejsze zmiany zostały na razie anulowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłaty sierpniowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Osoby, które zwykle otrzymują pieniądze 1 sierpnia, mogą spodziewać się ich już pod koniec lipca. Przekazy pocztowe trafią do seniorów 28 lipca, a przelewy bankowe najpóźniej 30 lipca. Z kolei ci, którzy otrzymują świadczenia 15 sierpnia, dostaną je wcześniej z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego. Przekazy pocztowe będą nadane 10 sierpnia, a przelewy bankowe 12 sierpnia. To standardowa procedura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapewniająca terminową wypłatę mimo dni wolnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i brytyjski BAE Systems zacieśniają współpracę. Zakłady chemiczne Nitrochem podpisały list intencyjny z BAE Systems dotyczący wspólnych inwestycji w produkcję materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii. To pierwsza zagraniczna inwestycja PGZ, która może być współfinansowana z brytyjskiego programu UK Energetics. Porozumienie otwiera drogę do długoterminowej współpracy i wymiany technologicznej między firmami. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że to dowód na wysokie kompetencje polskiej spółki. Inicjatywa wpisuje się w brytyjsko-polski traktat z Northolt oraz plan inwestycji obronnych rządu Wielkiej Brytanii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 31 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski odkryje prawdę o Elżbiecie Domańskiej, która nieustannie próbuje go uwieść. Elżbieta, znana ze swoich podstępnych sztuczek, zaprasza Marcina na konferencję do Krakowa, twierdząc, że towarzyszyć jej będzie mąż. Jednak prawda szybko wychodzi na jaw, gdy Marcin dowiaduje się, że mąż Elżbiety w tym czasie będzie w Zurychu. Kłamstwo Elżbiety staje się oczywiste, gdy Marcin podsłuchuje rozmowę sekretarki. Zaskoczony odkryciem, że Elżbieta jest gotowa posunąć się do manipulacji, Chodakowski musi zmierzyć się z jej nieczystymi intencjami. Nowy sezon M jak miłość. Po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, w którym Majka pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się jej wyjątkowa więź z Zuzą. Dziewczyny są nierozłączne, wspólnie studiują na Wojskowej Akademii Technicznej i mieszkają razem, co czyni ich relację niemal rodzinną. Czy ta przyjaźń okaże się dla Majki najważniejsza? Tymczasem Mateusz Mostowiak, który od dawna nie jest obojętny Majce, może w końcu zyskać szansę na coś więcej. Scenarzyści planują zbliżyć tę parę w nadchodzących odcinkach. Fani z pewnością będą z zapartym tchem śledzić rozwój tych relacji. Nowe odcinki po wakacjach zapowiadają się emocjonująco.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20:20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące. Krystyna Więcławska powraca na ekrany w nowym sezonie Rancha. W nadchodzących odcinkach, które rozpoczną się od ostatniego miesiąca urzędowania Piotra Kozioła, Więcławska nadal będzie jedną z kluczowych postaci w Wilkowyjach. Mimo upływu lat, jej charakterystyczny styl i pewność siebie pozostają niezmienne. W eleganckich garsonkach i z niezmienioną fryzurą nadal pełni funkcję wójta, co może prowadzić do nowych napięć z powracającym Koziołem. Czy Kozioł spróbuje odzyskać wpływy w lokalnej polityce? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale obecność obu postaci zapowiada emocjonujące zwroty akcji. Więcławska, jako przedsiębiorcza liderka, z pewnością nie odda łatwo swojej pozycji. Widzowie mogą spodziewać się, że jej postać znów będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców Wilkowej.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
1: Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami. W premierowych odcinkach Ewa i Romeo będą musieli zmierzyć się z niechęcią rodziny. Elżbieta, babcia Ewy, nie akceptuje ich małżeństwa i stawia twarde warunki. Młoda mężatka nie zamierza jednak ustępować i pokaże pazur, opuszczając mieszkanie babci w złości. Wiktor, właściciel skate shopu, zaoferuje młodej parze schronienie po godzinach pracy. Ewa odetnie się od rodziny, ignorując telefony i wiadomości od babci. Zdesperowana Elżbieta poprosi o pomoc Aldonę, ale Ewa pozostanie nieugięta. Jesień w Barwach szczęścia zapowiada się pełna napięć i emocji.
2: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
1: Serial Na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top. Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 32 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują wojsko i eksperci, którzy badają, czym był znaleziony obiekt. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia. Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć. Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa posłanek złożyła interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niepokojących sygnałów z domów pomocy społecznej. Posłanki wskazują na nieskuteczność obecnego systemu nadzoru, co prowadzi do zaniedbań i wyłudzeń majątku od mieszkańców. Domagają się szczegółowych danych o liczbie kontroli i wykrytych naruszeniach oraz planów wzmocnienia nadzoru nad placówkami. W interpelacji podkreślono, że wiele nieprawidłowości ujawnianych jest dopiero po interwencjach rodzin i mediów. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną popularnym serialem HBO Biały Lotos. W ofercie znajdziemy eleganckie dodatki do domu, takie jak kubki, pościel czy lampki, w tropikalnych motywach i przystępnych cenach. To świetna okazja, by odmienić wnętrze w wakacyjnym stylu bez dużych wydatków. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
1: Słuchacie Radia Super Express. Zielony osad na podjazdach to problem wielu właścicieli domów. Zamiast sięgać po chemikalia, można użyć domowych sposobów, takich jak ocet spirytusowy czy soda oczyszczona, które skutecznie usuwają mech. Aby zapobiec jego powrotowi, warto wypełnić szczeliny piaskiem kwarcowym, co zapewnia ochronę na 2 lata. W polskich szkołach w roku szkolnym 2026 nadal będą obowiązywać specjalne formy wsparcia dla uczniów z Ukrainy. Poseł Michał Połuboczek pyta ministra edukacji o zasadność tych działań, podkreślając potrzebę oceny ich kosztów i skuteczności. Zwraca uwagę na konieczność zgodności z zasadą równego traktowania w edukacji, pytając, czy różnicowanie wsparcia ze względu na narodowość jest uzasadnione. Resort edukacji został wezwany do przedstawienia szczegółowych danych i analiz dotyczących tych programów. W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2: Mrówki w ogrodzie mogą być uciążliwe, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy przygotować gorący wywar z czosnku, który skutecznie niszczy całe kolonie. Czosnek działa toksycznie na układy oddechowy i nerwowy owadów, a jego intensywny aromat zaburza ich komunikację. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować tę naturalną metodę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowe ręczniki po praniu stają się twarde i tracą chłonność? Okazuje się, że kluczem do zachowania ich miękkości jest unikanie płynu do płukania. Zamiast tego, przed pierwszym praniem, warto namoczyć je w chłodnej wodzie i dodać odrobinę octu do prania. Dzięki temu ręczniki będą dłużej służyć, zachowując swoje właściwości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 30 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 32 stopnie i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda znowu w centrum uwagi. Wczoraj wieczorem na Instagramie ogłosiła, że od teraz 29 lipca to dzień jej imienia. W swoim oświadczeniu poruszyła temat kontrowersyjnej ustawy Lex Szarlatan i opowiedziała o swojej walce z Hashimoto, podkreślając, że zdrowie zawdzięcza diecie i suplementom, a nie lekom. Czyżby Doda chciała zostać nową ikoną medycyny naturalnej? Cóż, jedno jest pewne, potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Patryk Pniewski, dawny idol nastolatek, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Od chłopięcego uroku do dojrzałego aktora, który nie boi się podejmować odważnych decyzji, jak choćby jego coming out jako osoba biseksualna w marcu tego roku. Jego metamorfoza to gotowy materiał na film, a powrót do pierwszej miłości po 4-letniej przerwie zaskoczył wszystkich. Pniewski pokazuje, że w polskim show biznesie można być nie tylko przystojną twarzą, ale i symbolem odwagi. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem.
3: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a Polacy już zacierają ręce, by zobaczyć, jak zmieniły się ich ukochane wilkowyje. Choć aktorzy postarzeli się o dekadę, to miejscowość przeszła prawdziwą metamorfozę dzięki unijnym funduszom, a nie magii telewizji. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, z dumą podkreśla, że to nie scenografia, a realne inwestycje zmieniły wieś. Ciekawe, czy nowy sezon pokaże, jak wilkowyje radzą sobie w XXI wieku, czy może znowu będą stylizowane na wiejską sielankę z przeszłości.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
2: Dziś na lotnisku Czaplinek-Broczyno rusza 32. edycja Poland Rock Festival, czyli 3 dni muzycznego szaleństwa, na które czekały tysiące fanów. Już od rana Akademia Sztuk Przepięknych kusi spotkaniami, a po 15 sceny przejmują The Lottery Winners i Truckstone. Wybór koncertów jest tak ogromny, że festiwalowicze muszą się nieźle nagimnastykować, by zobaczyć swoich ulubieńców. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, transmisje na żywo są jak zbawienie. Jeff Ament, basista Pearl Jam, postanowił uratować świat przed zapomnieniem i wydać album fotograficzny Since Forever. Ponad 250 czarno-białych zdjęć z lat 90., które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, ma przenieść fanów w nostalgiczne czasy. Premiera zaplanowana jest na 25 września, a zdjęcia będą okraszone osobistymi refleksjami Amenta. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana, ale wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona. Camelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Camelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy.

0: Poland Rock Festival 2026 już za rogiem. A Jurek Owsiak ma dla wszystkich fanów muzyki specjalną prośbę. Nie zabierajcie swoich pupili na festiwal. Zbliżające się upały i burze to nie najlepsze warunki dla czworonogów, a hałas i tłumy mogą przyprawić je o niezły stres. Organizatorzy przypominają, że choć festiwal kocha wszystkich, to nie oznacza, że wasze zwierzaki będą się tam dobrze bawić. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przyjechać z pupilem, na miejscu czeka pomoc weterynaryjna.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 29 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
2: Damian J., jeden z mężczyzn skazanych za pomoc Łukaszowi Żakowi w ukrywaniu się po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej, zgłosił się do aresztu. Wciąż poszukiwany jest trzeci wspólnik, Mikołaj N., który unika organów ścigania. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku zginął ojciec czteroosobowej rodziny, a sprawca, Łukasz Żak, został skazany na 20 lat więzienia. Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder. Wanda Traczyk-Stawska, legenda powstania warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o uczczenie pamięci bohaterów z 1944 roku. Jej wzruszające przesłanie pojawiło się na stronie miasta przed 82. rocznicą wybuchu walk. Traczyk-Stawska, która walczyła jako strzelec i łączniczka, podkreśla malejącą liczbę żyjących powstańców. 99-letnia kombatantka przypomina o znaczeniu pamięci i historii dla przyszłych pokoleń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2015 roku Cezary S., były prezes wydawnictwa Magnum X, został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo wiceprezesa Krzysztofa Z. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w grudniu 2012 roku w warszawskiej redakcji, gdzie Cezary S. przyniósł granat i nóż. Eksplozja urwała mu dłoń, ale mimo to zaatakował nożem swojego wspólnika. Sąd uznał go za winnego, a wyrok obejmował także zapłatę odszkodowania dla rodziny ofiary.
1: Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a najnowsze dane wskazują, że żyje już tylko 225 uczestników tego zrywu. To o 67 osób, mniej niż rok temu. Weterani, tacy jak 106-letni Henryk Kokoszka i 105-letnia Zofia Bogdan, przypominają nam o bohaterstwie tamtych dni. Warto pamiętać o ich poświęceniu i oddać im należny hołd.
2: Pół roku po tragicznym wypadku w Chylinach kierowca busa, Robert F., usłyszał zarzuty. W lutym tego roku, jadąc z prędkością 116 km na godzinę i będąc pod wpływem substancji psychotropowych, uderzył w ciężarówkę, co doprowadziło do śmierci trzech pacjentów. Prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa i nieumyślne spowodowanie wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Na budowie koło Skawiny doszło do incydentu, który wstrząsnął opinią publiczną. Mężczyzna w kamizelce i żółtym kasku zaatakował słownie Ukraińców, co zarejestrowano na nagraniu. Sprawą zajmuje się policja, która bada zdarzenie pod kątem gróźb karalnych i dyskryminacji. Firma, w której pracował agresor, potępiła jego zachowanie i podjęła zdecydowane działania, kończąc z nim współpracę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
1: Wczorajsze losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 1 250 000 złotych, grając online. Choć główna pula 45 milionów złotych nie została rozbita, emocje rosną, bo już w piątek do wygrania będzie aż 70 milionów złotych. Czy ktoś zgarnie tę ogromną sumę? Dowiemy się wkrótce. W Kłodzku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalne znęcanie się nad psem. Zwierzę było głodzone, bite i przypalane papierosami przez kilka tygodni. Dzięki szybkiej reakcji policji pies trafił do schroniska, gdzie otrzymał pomoc weterynaryjną. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia za szczególne okrucieństwo. We Wrocławiu ekipa sprzątająca wyrzuciła lodówkę z 9 piętra zabytkowego Trzonolinowca. Nagranie tego zdarzenia szybko zdobyło popularność w sieci, wywołując falę komentarzy. Zarządca budynku nie był świadomy takiego sposobu pracy i zapowiada konsekwencje dla odpowiedzialnych. Sprawa może trafić na policję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie dynamiczną pogodę. W piątek i sobotę spodziewajmy się upałów do 35 stopni Celsjusza oraz opadów deszczu. Niedziela przyniesie ochłodzenie do 26 stopni i brak opadów, co stworzy idealne warunki na spacery i aktywność na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Upalne dni wymagają spokoju. Słońce dziś nie zna umiaru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze zakończył swoją przygodę z eliminacjami Ligi Mistrzów po zaciętym dwumeczu z Fenerbahce. Po remisie 1-1 w Zabrzu i wcześniejszej porażce 0-1 w Stambule, Zabrzanie odpadli z rozgrywek. Mimo to drużyna zebrała zasłużone brawa za walkę z faworyzowanym rywalem. Właściciel klubu, Łukasz Podolski, podziękował zespołowi i kibicom za wsparcie. A teraz Górnik przygotowuje się do starcia w eliminacjach Ligi Europy. Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowych. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW. Zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA. W polskiej reprezentacji siatkarek narasta napięcie. Była kapitan Joanna Wołosz ostro skrytykowała zawodniczki rezygnujące z gry w kadrze, co wywołało falę komentarzy. Zuzanna Górecka, jedna z nieobecnych, odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych, sugerując, że problem jest bardziej złożony. Selekcjoner Stefano Lavarini przyznał, że odmowy to częsty problem, z wyjątkiem roku olimpijskiego.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappe po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappe zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
2: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
2: Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
1: Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił nową platformę PZPN+, która ma zrewolucjonizować sposób śledzenia krajowych rozgrywek piłkarskich. Kibice mogą teraz bezpłatnie oglądać transmisje na żywo, archiwa i skróty meczów od najwyższych lig po rozgrywki regionalne. Pierwszymi dostępnymi rozgrywkami na platformie są mecze Orlen Ekstraligi Kobiet. W najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne ligi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 31 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość od lat króluje na ekranach, ale dla tych, którzy szukają nowych emocji, mamy kilka propozycji. Stulecie Winnych to saga rodzinna, która przenosi nas przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. Matki Pingwinów na Netflixie opowiadają o zawodniczce MMA, która staje przed wyzwaniem macierzyństwa. Leśniczówka to opowieść o mieszkańcach małej miejscowości, pełna rodzinnych relacji i sąsiedzkich konfliktów. Wszystko przed nami pokazuje grupę przyjaciół próbujących zacząć nowe życie w Lublinie. Echo Serca łączy medyczne przypadki z osobistymi historiami lekarzy i pacjentów. Dla fanów życiowych dramatów i rodzinnych tajemnic polecamy Dom pod dwoma orłami. Każdy z tych seriali to prawdziwa uczta dla miłośników obyczajowych historii. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po 10 latach przerwy. Fani kultowego serialu muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w grudniu. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, potwierdził tę informację, publikując zdjęcie z ikonami serialu. Tymczasem jesienią na antenie TVP zagości drugi sezon Gry z cieniem. Serial ten będzie emitowany w niedzielne wieczory o 20:20. Po zakończeniu 12 odcinków Gry z cieniem widzowie będą mogli cieszyć się 6 nowymi odcinkami Rancha. Emocje rosną, a oczekiwanie na powrót ulubionych bohaterów staje się coraz bardziej ekscytujące. Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Zdjęcia do nowych odcinków trwają w pełnym rozkwicie, a premiera zaplanowana jest na grudzień. Ekipa filmowa odwiedza kultowe miejsca, takie jak Jeruzal, Mrozy czy Góra Kalwaria, by uchwycić magię znanych fanom lokalizacji. W obsadzie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Artur Barciś i Ilona Ostrowska, a także nowe twarze, w tym Daniela Olbrychskiego. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nowy sezon będzie zaskakującym zamknięciem całej historii. Scenariusz oparty na twórczości zmarłego Andrzeja Grembowicza ma zachować unikalny humor i ducha oryginału. Fani mogą spodziewać się wielkich emocji i wzruszeń, gdy grudzień przyniesie długo oczekiwany powrót do Wilkowej.
0: Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia. O 18:25 na TVP1.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo, turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
0: Barwy szczęścia powracają z nowymi emocjami. W premierowych odcinkach Ewa i Romeo będą musieli zmierzyć się z niechęcią rodziny. Elżbieta, babcia Ewy, nie akceptuje ich małżeństwa i stawia twarde warunki. Młoda mężatka nie zamierza jednak ustępować i pokaże pazur, opuszczając mieszkanie babci w złości. Wiktor, właściciel skate shopu, zaoferuje młodej parze schronienie po godzinach pracy. Ewa odetnie się od rodziny, ignorując telefony i wiadomości od babci. Zdesperowana Elżbieta poprosi o pomoc Aldony, ale Ewa pozostanie nieugięta. Jesień w Barwach szczęścia zapowiada się pełna napięć i emocji.
1: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nieświadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: Serial na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 32 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Lubelszczyźnie doszło do nocnego alarmu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Przemysław Czarnek z PiS skrytykował rząd za zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom. Podkreślił, że choć uruchomienie syren było słuszne, to komunikacja powinna być szybsza. Czarnek apeluje o natychmiastowe informowanie obywateli w takich sytuacjach.
2: Na Lubelszczyźnie doszło do incydentu z niezidentyfikowanym obiektem, który uruchomił działania wojska i policji. W pobliżu Tarnawy Kolonii znaleziono krater o średnicy 10 metrów oraz fragmenty nieznanego pochodzenia. W odpowiedzi na zagrożenie poderwano myśliwiec F-16. Służby zabezpieczają teren i badają, czym był obiekt oraz skąd nadleciał. Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
0: Dziś rano w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który zniknął z radarów i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. Incydent zbiegł się z rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę, co wywołało reakcję polskich władz. Ukraińskie źródła sugerują, że mógł to być rosyjski pocisk K-101, ale Polska na razie tego nie potwierdza. Na miejscu trwają intensywne działania wyjaśniające.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie uzyskała prestiżową akredytację od grupy WB. To oznacza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy w szkoleniu operatorów dronów FlyEye. Akredytacja potwierdza gotowość do prowadzenia specjalistycznych kursów zgodnie z wymaganiami producenta. To ważny krok w rozwoju krajowych kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8 żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości narkotykowej. W wyniku działań zatrzymano 6 osób i zlikwidowano 2 linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Niemczech. Akcja była efektem współpracy służb z kilku krajów, koordynowanej przez Europol. Na miejscu zabezpieczono także amunicję oraz podrobione towary. Policjanci z Lublina zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał zmanipulować seniorkę, która straciła 50 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za ten czyn grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Ogórki kiszone to ulubione letnie przetwory wielu Polaków. Proces ich przygotowania jest prosty, ale wymaga cierpliwości. Po około 10 do 14 dniach fermentacji w temperaturze pokojowej ogórki osiągają pełnię smaku i chrupkości. Po tym czasie najlepiej przechowywać je w chłodnym miejscu, by cieszyć się ich smakiem przez wiele miesięcy. Imię Robert od lat cieszy się popularnością w Polsce i Europie. Kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie. W Polsce obecnie nosi je ponad 256 tysięcy mężczyzn, co plasuje je na 21. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion. Choć wybierane jest rzadziej niż w przeszłości, wciąż pozostaje cenione, także dzięki znanym postaciom, takim jak piłkarz Robert Lewandowski. Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń. Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na balkonach i tarasach, ale aby kwitły obficie przez całe lato, potrzebują odpowiedniego nawożenia. Naturalny nawóz ze skrzypu polnego, bogaty w krzemionkę i minerały, może znacząco wzmocnić te rośliny. Wystarczy zebrać skrzyp, zalać go wodą i po upływie miesiąca używać jako odżywki. Regularne podlewanie takim preparatem oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów zapewni pelargoniom długie i intensywne kwitnienie.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 30 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 32 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini.
2: Jessica Ziółek, świeżo upieczona mama, zaskoczyła internet swoim błyskawicznym powrotem do formy po porodzie. Zaledwie kilka dni po narodzinach synka, celebrytka pokazała płaski brzuch, co wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie mogą uwierzyć, że to możliwe. A Jessica podkreśla, że kobiece ciało jest niesamowite. Cóż, wygląda na to, że niektórzy mają supermoce, a inni muszą się zadowolić zwykłą rzeczywistością.
1: Julia Dybowska znów w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi o bajkowe widoki z jej podróży, ale o jej wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Internauci zastanawiają się, czy te luksusowe dania na Instagramie to rzeczywiście jej codzienna dieta, czy tylko element estetycznej gry. Dybowska milczy, ale nadal serwuje nam kadry z ekskluzywnych miejsc, nie przejmując się burzą wokół swojej figury. Czyżby nowa definicja diety cud?
2: Karolina Bielawska, nasza polska królowa piękności, znów w centrum uwagi. Po zdobyciu tytułu Miss World w 2021 roku wraca na jubileuszową edycję konkursu w Wietnamie. Czyżby świat nie mógł się bez niej obejść? Od 9 sierpnia do 5 września emocje będą sięgać zenitu, a finał w Ho Chi Minh City zapowiada się na prawdziwy spektakl. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to konkurs piękności, a nie reality show.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół.
2: Małgorzata Socha, znana aktorka, z rozbrajającą szczerością opowiedziała o dawnych czasach, kiedy kobiety w polskim kinie były jedynie ładnym dodatkiem. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, a kobiety rozdają karty na ekranie, co Socha przyjęła z ulgą. Wspomina, że kiedyś dominowały filmy gangsterskie, gdzie panowie królowali, a panie miały być najlepiej rozebrane. Teraz role kobiece są bardziej złożone i ciekawe, co daje aktorkom szansę na pokazanie pełni swoich możliwości. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, ale nie dla miłości, a dla pomocy. Po 20 latach przerwy ten słynny duet zjednoczył siły, by wesprzeć 8-letniego Szymonka, który walczy z dystrofią mięśniową. Mały bohater podbił serca warszawiaków swoją mandarynkowo-wiśniową lemoniadą, zbierając fundusze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Michał i Mandaryna obiecali, że po zebraniu potrzebnej kwoty zaprezentują wspólny występ. Marta zatańczy z Szymonem, a Michał zaśpiewa. Cóż za powrót na scenę! Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
2: W świecie ciężkich brzmień zawrzało. Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem, dołącza do zespołu Kinga Diamonda, zastępując legendę Andy'ego LaRock. Gus obiecuje nie tylko kontynuować swoje projekty, ale także wnosić nową energię do zespołu. Fani Kinga Diamonda muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo długo oczekiwany album wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czy nowy gitarzysta przyspieszy jego premierę? Czas pokaże. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Myslowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro 8 L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne? Szavo Odadjian, basista System of a Down, postanowił zamienić gitarę na aktorskie wyzwania i pojawi się w nowym sezonie serialu Dexter Zmartwychwstanie. Ciekawe, czy jego postać, R. Hey Martin, owinie się w folię na dłużej, czy tylko na chwilę. Muzyk, który już wcześniej flirtował z filmem, teraz zagra złoczyńcę. Premiera jeszcze nieznana, ale fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Expert.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia. W Warszawie, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, doszło do tragicznego zdarzenia. Cezary S., prezes firmy, zdetonował granat, co doprowadziło do utraty jego dłoni, a następnie zaatakował nożem wiceprezesa Krzysztofa Z., który zmarł na miejscu. Śledztwo wykazało, że przyczyną ataku były poważne nieporozumienia finansowe między mężczyznami. Cezary S. został skazany na 25 lat więzienia. Tragiczne zdarzenie w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji przy ulicy Jedności. Mimo natychmiastowej pomocy świadków i długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii. Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Strzale pod Siedlcami doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni Dariusz W. zamordował swoją partnerkę, 55-letnią Edytę K., po domowej kłótni. Mężczyzna przyznał się do winy i czeka na proces, który wkrótce rozpocznie się w Siedleckim Sądzie Okręgowym. Grozi mu dożywocie.
2: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia. Przed nami weekend z pogodowym rollercoasterem w Warszawie. Piątek przyniesie ekstremalne upały z temperaturą sięgającą nawet 40 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi gwałtowne ochłodzenie, a termometry pokażą około 29 stopni z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Niedziela będzie jeszcze chłodniejsza z temperaturą maksymalną około 25 stopni i możliwymi opadami.
1: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Pragi Północ odkryli ogromne ilości narkotyków ukrytych w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Brzeskiej. W plecaku znaleziono 431 opakowań z marihuaną, amfetaminą, heroiną i mefedronem. Funkcjonariusze badają teraz, kto odpowiada za przechowywanie tych substancji.
1: Na placu budowy pod Skawiną doszło do skandalicznego incydentu. Pracownik w kasku i żółtej kamizelce zaatakował słownie i fizycznie ukraińskiego kolegę. Sprawą zajmuje się krakowska policja, badając groźby karalne i możliwą dyskryminację. Grupa Stadnicki, zatrudniająca agresora, natychmiast go zwolniła, potępiając wszelkie formy przemocy.
2: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grembałów w Krakowie.
1: Podczas ostatniego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, jeden z Polaków wygrał ponad 1 250 000 zł, grając przez internet. Choć główna wygrana nie padła, wielu graczy z Europy cieszyło się wysokimi nagrodami. Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek, oferuje kumulację w wysokości aż 70 milionów zł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tramwaj wodny między Szczecinem a niemieckim Garz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po wyprzedaniu weekendowych i czwartkowych rejsów armator uruchamia dodatkowe kursy we wtorki. Od 4 sierpnia Sedina będzie wypływać ze Szczecina do Garz również w każdy wtorek. Bilety na te rejsy trafią do sprzedaży już 30 lipca. W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na dwoje obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 28 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 34 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzisiaj grzeje. Ziemia, niebo, myśli.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwy atak na Iran, reagując na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Trump podkreślił, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Dodatkowo planuje rozszerzyć sankcje przeciwko Rosji, wprowadzając zapisy dotyczące ceł związanych z Iranem. Jednocześnie prezydent odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wzywając do zakończenia wojny. Projekt sankcji czeka na dalsze prace w Kongresie. Na polskim rynku hurtowym paliw zakończyła się krótka fala obniżek cen. Wszyscy główni dostawcy, w tym Orlen, Aramco i BP Europa, podnieśli ceny benzyny i oleju napędowego. Największe wzrosty odnotowano w przypadku oleju napędowego, który zdrożał o 37 zł za metr sześcienny. Aramco oferuje obecnie najtańsze paliwa, choć różnice są minimalne. Na globalnym rynku ropy ceny wzrosły o ponad 21% w ostatnim miesiącu, co w połączeniu z osłabieniem złotego wpływa na wyższe ceny paliw w Polsce. Specjaliści nie przewidują szybkich spadków cen na stacjach benzynowych.
2: Nowy trend wakacyjny, zwany Darecation, zdobywa popularność w Polsce. Coraz więcej osób wybiera aktywne formy wypoczynku, takie jak górskie ultramaratony, trekkingi czy spływy kajakowe. Eksperci twierdzą, że takie wyzwania pomagają skuteczniej oderwać się od codziennych obowiązków. Zainteresowanie turystyką przygodową wzrosło o 75%, a liczba polis na aktywne wyjazdy zwiększyła się o 182% w ciągu 2 lat. Jednak nie każdy musi podążać za modą. Najważniejsze jest, by urlop naprawdę pozwalał na regenerację.
1: Ceny paliw w Polsce mogą zostać czasowo obniżone. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta ma chronić kierowców przed podwyżkami, zwłaszcza w okresie powrotów z wakacji. Wzrost cen ropy na światowych rynkach przekroczył $100 za baryłkę, co budzi niepokój. Rząd rozważa to rozwiązanie po skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wcześniejszy program obniżający VAT i akcyzę kosztował budżet około 4 700 000 000 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Media społecznościowe coraz mocniej wpływają na decyzje zawodowe Polaków. Badania pokazują, że szczególnie osoby w wieku od 25 do 34 lat rozważają zmianę pracy po obejrzeniu treści w internecie. Najbardziej kuszą wyższe zarobki, praca zdalna i lepsza równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Młodsi pracownicy szukają szybkiego awansu, a starsi cenią dobrą atmosferę. Firmy muszą się dostosować, bo kandydaci coraz częściej sprawdzają wiarygodność pracodawców w sieci. Transparentność wynagrodzeń i autentyczne relacje stają się kluczowe w walce o najlepszych pracowników.
2: W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z kartonów po mleku i sokach. To innowacyjny projekt gminnej spółki Lech, która chce zarobić na recyklingu miliony złotych. Ławki stanęły w centrum miasta, a ich produkcja ma pomóc Białemustokowi uniknąć kar za niewystarczający odzysk odpadów. Materiał, z którego są wykonane, to kompozyt z kartonów i folii polietylenowej. Spółka planuje zwiększyć produkcję do 4000 ton rocznie, co ma przynieść znaczne korzyści środowiskowe i finansowe. To początek większego projektu, który ma na celu poprawy statystyk recyklingu w mieście. Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lanternfish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę 3 fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitrochem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. 4 spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stany Zjednoczone rozpoczęły 7-letni program zwiększenia produkcji kluczowych komponentów do pocisków przechwytujących Patriot Pack 3 MSE i TAT. Dzięki umowom z firmami L3 Harris Technologies i Lockheed Martin produkcja napędów do Pack 3 MSE ma wzrosnąć niemal trzykrotnie, a dla systemu TAT aż 4-krotnie. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie i uszczuplone zapasy rakiet. Program ma przyspieszyć dostawy i wzmocnić amerykański przemysł zbrojeniowy. Decyzja wynika z presji na zapasy, zwłaszcza po przekazaniu rakiet Ukrainie i działaniach na Bliskim Wschodzie. Ostateczne umowy wykonawcze mają być podpisane jeszcze w tym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 31 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia Brzozowska stanie w obliczu dramatycznych wydarzeń, gdy jej były mąż Andrzej podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji Wioli, tragedii uda się uniknąć. Jednak te dramatyczne chwile pozostawią głęboki ślad w psychice Basi, która nie będzie mogła się z tym pogodzić. W efekcie zniknie bez śladu, co zmusi Smolnego do natychmiastowych poszukiwań. Na szczęście Krzysztof odnajdzie swoją żonę w lesie i okaże jej wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20:15 na antenie TVN.
0: W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20:15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
0: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 447 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Jana czuwa w pokoju Pii, próbując chronić ją przed groźnym Gregoriem, co wprowadza atmosferę pełną napięcia i strachu. Na korytarzach pałacu dochodzi do brutalnej bójki między Santosem a Lope, co tylko podgrzewa emocje. Tymczasem Tadeo prosi Katalinę o pomoc dla młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. W tle rozgrywa się także rodzinny konflikt, gdy Margarita ogłasza ślub z Ayalą, mimo sprzeciwu córki. Serial przenosi widzów do początków XX wieku, oferując mieszankę tajemnic, intryg i emocji.
0: W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia. O 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17:20 w TVP2. Serial ciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności. Serial na Wspólnej zniknie z anteny TVN od 24 do 27 sierpnia. W tym czasie nie zostaną wyemitowane odcinki od numeru 4268 do 4271. Powodem tej przerwy jest Top of the Top Sopot Festival, który tradycyjnie zajmuje miejsce w ramówce stacji. Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już od 31 sierpnia do 3 września będą mogli wrócić do śledzenia losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie emocji, a kluczowym momentem będzie pogrzeb Marii Zięby. Dodatkowo widzowie poznają dalsze losy rodziny Kalskich oraz nowe wątki związane z nielegalnym handlem dyplomami. Dla niecierpliwych dostępne są przedpremierowe odcinki na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
3: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
2: Były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, ostro krytykuje rząd Donalda Tuska za brak postępów w realizacji projektu Tarcza Wschód. Po ponad 2 latach od zapowiedzi na granicy wciąż nie widać efektów, a projekt miał być wykorzystywany głównie w celach wizerunkowych. Jabłoński podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO wymaga pilnych działań, a Rosję może powstrzymać jedynie siła. Polityk zarzuca także rządowi brak skutecznego systemu ostrzegania obywateli.
3: Dziś rano w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczą w zespole koordynacyjnym w Lublinie. Premier poinformował, że byli gotowi do zestrzelenia obiektu, gdyby kontynuował lot. Wydarzenie miało miejsce w trakcie rosyjskiego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz większe samochody, zwłaszcza SUV-y, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę. Berlin wciąż żyje w cieniu tragicznego zamachu podczas Berlin Pride, w którym zginęła 65-letnia Polka, a 29 osób zostało rannych. W związku z tym nadchodząca Rave the Planet Parade 2026, zaplanowana na 15 sierpnia, budzi wiele obaw o bezpieczeństwo. Organizatorzy podkreślają, że na razie nie ma podstaw do odwołania wydarzenia, ale decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z władzami i służbami bezpieczeństwa. Miasto jest rozdarte między żałobą a determinacją, by nie dać się zastraszyć. Rosyjska gospodarka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi w związku z rosnącymi kosztami wojny. Kreml sięga po kontrowersyjne źródła dochodów, takie jak prywatne fundusze emerytalne i podwyżki podatków, co może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego. Wydatki na obronę wzrosły do rekordowych poziomów, a inflacja i spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto dodatkowo obciążają sytuację ekonomiczną kraju. Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin, co wpływa na jej stabilność gospodarczą. Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Okazuje się, że kluczowe jest odpowiednie zarządzanie roletami i wietrzeniem. Rolety warto zasłaniać już rano, zanim słońce zacznie nagrzewać wnętrze. Wieczorem i w nocy najlepiej otworzyć okna, by schłodzić pomieszczenia. To proste zmiany, które mogą znacząco poprawić komfort w upalne dni. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory.
3: W Gogolinie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 4-letnia dziewczynka. Mimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło w szpitalu w Opolu. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zgonu była choroba. Matka dziewczynki, która była pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i została objęta dozorem policyjnym.
2: Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy. Wybierając jedno z czterech zwierząt – konia, lisa, niedźwiedzia lub wiewiórkę – możemy dowiedzieć się, jakie są nasze zawodowe predyspozycje. Choć te testy nie mają naukowego potwierdzenia, często inspirują do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami. Pamiętajmy jednak, by traktować je z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywitana z temperaturą 27 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 30 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 11 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Cegielska, niegdyś królowa prognozy pogody, teraz króluje na YouTubie, promując zdrowy styl życia. Jej syn, Franciszek, zamiast w telewizji, błyszczy na torach wyścigowych. Już w wieku 13 lat zdobył pierwsze trofeum, a teraz jako 17-latek jest mistrzem Polski w motorsporcie. Cóż, nie każdy musi iść w ślady rodziców, by osiągnąć sukces. Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska kracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość? Marta Wierzbicka-Sokolik, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zmiany nazwiska po ślubie. Początkowo chciała przyjąć nazwisko męża, ale szybko zrozumiała, że w świecie show biznesu to nie takie proste. Pragmatyzm zwyciężył i zdecydowała się na nazwisko dwuczłonowe. Teraz musi pilnować, by wszędzie było poprawnie zapisane, bo przecież kto by chciał zaczynać od nowa budowanie swojej rozpoznawalności?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Patryk Pniewski, dawny idol nastolatek, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Od chłopięcego uroku do dojrzałego aktora, który nie boi się podejmować odważnych decyzji, jak choćby jego coming out jako osoba biseksualna w marcu tego roku. Jego metamorfoza to gotowy materiał na film, a powrót do pierwszej miłości po 4-letniej przerwie zaskoczył wszystkich. Pniewski pokazuje, że w polskim show biznesie można być nie tylko przystojną twarzą, ale i symbolem odwagi. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem.
2: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a Polacy już zacierają ręce, by zobaczyć, jak zmieniły się ich ukochane wilkowyje. Choć aktorzy postarzeli się o dekadę, to miejscowość przeszła prawdziwą metamorfozę dzięki unijnym funduszom, a nie magii telewizji. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, z dumą podkreśla, że to nie scenografia, a realne inwestycje zmieniły wieś. Ciekawe, czy nowy sezon pokaże, jak wilkowyje radzą sobie w XXI wieku, czy może znowu będą stylizowane na wiejską sielankę z przeszłości. Krystian Rzymkiewicz, taneczny geniusz, który kiedyś marzył o karierze piłkarza, teraz podbija pakiety. Już tej jesieni zadebiutuje w 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie będzie miał okazję pokazać, że taniec to jego prawdziwe powołanie. Po triumfach w You Can Dance i występie na Eurowizji, czas na nowe wyzwania. Czyżby taniec z celebrytami miał być jego kolejnym wielkim sukcesem? Trzymamy kciuki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Red Hot Chili Peppers znów w akcji. Chad Smith potwierdził, że zespół wraca do studia, by stworzyć nowy album od zera. Muzycy nie odkopują starych pomysłów, bo przecież po co sięgać po przeszłość, gdy można tworzyć coś zupełnie nowego. A przy okazji sprzedali swój muzyczny katalog za ponad $300 milionów. Cóż, niektórzy wiedzą, jak połączyć pasję z biznesem. Kamelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Kamelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Chris Holmes, legendarny gitarzysta WASP, ponownie zmaga się z poważną chorobą. Tym razem to rak prostaty, a leczenie we Francji okazuje się kosztowne. Żona i menedżerka artysty, Catherine Savian Holmes, zorganizowała zbiórkę na platformie GoFundMe, by zebrać $50 000 na terapię. Niestety, administracyjne błędy przy rejestracji małżeństwa sprawiły, że Holmes ma niekorzystne ubezpieczenie zdrowotne. Na razie udało się zebrać tylko $9 000, a długi rosną. Cóż, życie rockmana to nie zawsze tylko blask reflektorów. rozpoczęła się 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszego festiwalu świata, który tradycyjnie odbywa się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Darmowa impreza przyciąga tłumy, a dziś na dużej scenie zagrają m.in. Dropkick Murphys i Godsmack. Na małej scenie nie zabraknie emocji z zespołami takimi jak Various Monks and Kasia Stankiewicz czy Łzy. Festiwalowe szaleństwo trwa, a to dopiero początek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz z Mazowsza cierpi na rzadką mutację genu PUST3, która prowadzi do niepełnosprawności intelektualnej. Polscy naukowcy pracują nad nowatorskim lekiem, ale przeszkodą są ogromne koszty. Rodzice Mateusza założyli fundację, by zebrać potrzebne środki na badania. Do końca sierpnia muszą zgromadzić niecałe 2 miliony złotych, by kontynuować pracę nad terapią. Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia.
2: Na warszawskiej Pradze Północ, na ulicy Brzeskiej, policja odkryła plecak pełen narkotyków ukryty w studzience kanalizacyjnej. W środku znaleziono mefedron, heroinę, amfetaminę oraz marihuanę. Funkcjonariusze prowadzą teraz działania mające na celu ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za ten proceder. Na warszawskim lotnisku nagrano film, który wywołał burzę w sieci. Widać na nim pracowników obsługi naziemnej, którzy rzucają pakunki do samolotu. Nagranie obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, a komentarze nie milkną. Internauci zastanawiają się, czy to bagaże pasażerów, czy lekkie pakunki pokładowe. Film stał się wiralem, a żarty i memy zalały internet. W Goleniowie nastolatkowie zdewastowali znaki drogowe, a ich wybryk został uwieczniony na filmie w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a szkody oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych. Starsi uczestnicy odpowiedzą przed sądem karnym, młodsi staną przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze przypominają, że wandalizm to poważne przestępstwo, które nie pozostanie bez konsekwencji. Dobre wieści dla plażowiczów w Mrzeżynie. Po niespokojnych dniach wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Morze jest spokojne, a woda czysta i bezpieczna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 25 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza. W Białymstoku zakończyła się pierwsza edycja festiwalu koszykówki. Na boiskach przy pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyły się m.in. rodzinny turniej 3x3 oraz Mistrzostwa Białegostoku w grze 21. Inicjatorem wydarzenia był Krzysztof Sulima, znany koszykarz i wychowanek białostockiej koszykówki. Festiwal przyciągnął wielu uczestników, oferując konkursy, symulatory i piknik rodzinny.
1: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji. Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, zasugerował, że poszukiwany poseł PiS, Marcin Romanowski, może ukrywać się w Serbii. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Bodnar wskazał na możliwe powiązania Romanowskiego z organizacją Opus Dei, która mogłaby mu zapewnić schronienie. Serbia, jako kraj poza zasięgiem europejskiego nakazu aresztowania, może utrudniać jego zatrzymanie.
2: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
2: Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier podkreślił, że pozostaje w kontakcie z liderami państw europejskich, którzy zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do pomocy. Incydent miał miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie teren został zabezpieczony przez wojsko i służby. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
1: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyborów obowiązki prezydenta pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Marianna Schreiber. Kampania wyborcza będzie krótka i intensywna, a kandydaci mają czas na zgłoszenia do 3 września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 30 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzisiaj grzeje. Ziemia, niebo, myśli.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie. Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji, zastępując Didiera Deschampsa po 14 latach. Zidane, legenda futbolu, odrzucał inne oferty, by spełnić swoje marzenie o prowadzeniu trójkolorowy. Jego debiut w nowej roli zaplanowano na 25 września w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Ukrainą. Po ubiegłorocznym triumfie biało-czerwoni celują w obronę tytułu i zdobycie trzeciego mistrzostwa. Trener Nikola Grbić podkreśla, że choć Polacy są faworytami, to Ukraina, wzmocniona kluczowym zawodnikiem, może być trudnym rywalem. Mecz odbędzie się w czwartek, a kadra jest w pełni zmotywowana i gotowa do walki. Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak zakończył swój udział w turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, przegrywając w drugiej rundzie z Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Mimo porażki, Polak może być zadowolony z cennego zwycięstwa w pierwszej rundzie nad Tomim Polem. W turnieju kobiet Magdalena Fręch zmierzy się dziś z Jessiką Pegulą o awans do ćwierćfinału. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie.
2: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej. Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
0: Słuchacie Radia Super Express. Górnik Zabrze zakończył swoją przygodę z eliminacjami Ligi Mistrzów po zaciętej walce z Fenerbahce. Mimo porażki w dwumeczu, zespół zebrał wiele pochwał za ambitną postawę. Lukas Podolski, właściciel klubu, osobiście podziękował drużynie i kibicom za wsparcie. Teraz Górnik przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Europy. Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
2: Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
1: Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił nową platformę PZPN+, która ma zrewolucjonizować sposób śledzenia krajowych rozgrywek piłkarskich. Kibice mogą teraz bezpłatnie oglądać transmisje na żywo, archiwa i skróty meczów od najwyższych lig po rozgrywki regionalne. Pierwszymi dostępnymi rozgrywkami na platformie są mecze Orlen Ekstraligi Kobiet. W najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne ligi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Na dobre i na złe powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Max Beger, mimo wcześniejszych napięć, znów stanie w centrum wydarzeń. Zdjęcia z planu pokazują go przy stole operacyjnym, gdzie ramię w ramię z Glorią i zespołem zmierzy się z wymagającym przypadkiem. Beger, znany z kontrowersyjnych decyzji jako dyrektor, teraz chce odbudować swoją pozycję w szpitalu. Planuje wzmocnić zespół, sprowadzając nowych specjalistów, takich jak laryngolog Piotr Dzielny i młoda chirurg Barbara Rybicka. Szpital czekają też dramatyczne chwile, gdyż pojawią się policjanci prowadzący śledztwo w sprawie porwania. Wiktoria Konsalida również wróci do Leśnej Góry, co zapowiada jeszcze więcej emocji. Beger będzie musiał odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości.
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4258 odcinka. Już 5 sierpnia o 20.15 na antenie TVN widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia na oddziale szpitalnym. Znakomity kardiochirurg Lew Nalepa staje przed trudnym wyzwaniem, gdy młoda pacjentka trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Badania wykluczają tę diagnozę, ale odkrywają coś znacznie bardziej niepokojącego – ślady ciężkiego pobicia. Nalepa podejrzewa przemoc domową, lecz pacjentka milczy, co stawia lekarza w trudnym sytuacji. Dodatkowo, życie osobiste Lwa komplikuje się, gdy jego partnerka planuje spotkanie z żoną kolegi. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
0: W 4273 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ewelina pojawi się przed swoim domem w kołnierzu ortopedycznym, co wzbudzi niepokój u jej córki, Jagody. Greg, jej mąż, odegra przed córką scenę idealnego ojca, ale w rzeczywistości sytuacja jest dramatyczna. Weronika, przyjaciółka Eweliny, zacznie podejrzewać, że Greg znęca się nad żoną nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Widzowie będą świadkami szokujących wydarzeń, gdy Greg rzuci się na Ewelinę, co przerazi zarówno ją, jak i ich córkę. Mimo prób ukrycia prawdy, Weronika nie da się zwieść i postanowi dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w domu Eweliny. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 20.15 na TVN. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna. Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20.15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nie świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku, a widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków. Na planie zdjęciowym ponownie spotkali się Cezary Żak i Marta Chodorowska, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Chodorowska, znana z roli Klaudii Kozioł, przeszła znaczącą metamorfozę, co można zobaczyć na zdjęciach z planu. Nowe odcinki obiecują świeże zwroty akcji i rozwinięcie relacji między Klaudią a jej ojcem, Pawłem Koziołem. Widzowie mogą również spodziewać się nowych wątków związanych z Fabianem Dudą. Po 10 latach przerwy Rancho ma dostarczyć widzom zarówno humoru, jak i wzruszeń. Panna Młoda w 165. odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 26 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 29 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
2: Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier podkreślił, że pozostaje w kontakcie z liderami państw europejskich, którzy zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do pomocy. Incydent miał miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie teren został zabezpieczony przez wojsko i służby. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8, żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści. W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości narkotykowej. W wyniku działań zatrzymano 6 osób i zlikwidowano 2 linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Niemczech. Akcja była efektem współpracy służb z kilku krajów, koordynowanej przez Europol. Na miejscu zabezpieczono także amunicję oraz podrobione towary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Ursynowie zatrzymano 2 kobiety podejrzane o oszustwo metodą na policjanta. Seniorka straciła ponad 177 tysięcy złotych w gotówce i biżuterii. Obie podejrzane trafiły do tymczasowego aresztu. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności.
1: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności, dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
2: Imię Robert od lat cieszy się popularnością w Polsce i Europie. Kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie. W Polsce obecnie nosi je ponad 256 tysięcy mężczyzn, co plasuje je na 21. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion. Choć wybierane jest rzadziej niż w przeszłości, wciąż pozostaje cenione, także dzięki znanym postaciom, takim jak piłkarz Robert Lewandowski. Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Justynowie pod Łodzią policja zlikwidowała nielegalną plantację konopi i zabezpieczyła pokaźny arsenał broni. Zatrzymano 61-letniego mężczyznę oraz jego dwóch 30-letnich synów. Jeden z braci usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków i nielegalnej uprawy, a ojciec odpowie za posiadanie broni bez zezwolenia. Prokuratura objęła podejrzanych dozorem policji, a śledztwo trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół.
2: Małgorzata Socha, znana aktorka, z rozbrajającą szczerością opowiedziała o dawnych czasach, kiedy kobiety w polskim kinie były jedynie ładnym dodatkiem. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, a kobiety rozdają karty na ekranie, co Socha przyjęła z ulgą. Wspomina, że kiedyś dominowały filmy gangsterskie, gdzie panowie królowali, a panie miały być najlepiej rozebrane. Teraz role kobiece są bardziej złożone i ciekawe, co daje aktorkom szansę na pokazanie pełni swoich możliwości.
1: Wielka tajemnica 11 sezonu Rancha wreszcie ujawniona. Dorotka, ukochana córeczka Lucy i Kusego, dorosła i jest gotowa na maturę. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Ciekawe, czy odziedziczyła po tacie nie tylko włosy, ale i talent do pakowania się w kłopoty.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęła się 32. edycja Poland Rock Festiwalu, a tłumy fanów muzyki już od kilku dni okupują lotnisko Czaplinek-Broczyno. Jurek Owsiak oficjalnie otworzy to muzyczne święto o 15, ale już wczoraj scena rozbrzmiewała dźwiękami Basi Giewont, Pauliny Przybysz i zespołu WW. Jak co roku wstęp jest darmowy, a atmosfera pełna pozytywnej energii. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal, a nie obóz przetrwania w namiotach.
1: Artur Rojek, były frontman Mysłowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój trzeci solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
2: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. Po premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie ciężkich brzmień zawrzało. Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem, dołącza do zespołu Kinga Diamonda, zastępując legendę Andy'ego LaRocque. Gus obiecuje nie tylko kontynuować swoje projekty, ale także wnosić nową energię do zespołu. Fani Kinga Diamonda muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo długo oczekiwany album wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czy nowy gitarzysta przyspieszy jego premierę? Czas pokaże. Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30 i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Mysłowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro8L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne? Gdy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra dwa koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu w nocy, szukając pomocy u przechodnia. Powodem była awantura, podczas której pijany ojciec zaatakował matkę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, 35-latek został aresztowany i otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Matka z dziećmi mogła pozostać w domu. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę. Tragiczne zdarzenie w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji przy ulicy Jedności. Mimo natychmiastowej pomocy świadków i długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Strzale pod Siedlcami doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni Dariusz W. zamordował swoją partnerkę, 55-letnią Edytę K., po domowej kłótni. Mężczyzna przyznał się do winy i czeka na proces, który wkrótce rozpocznie się w Siedleckim Sądzie Okręgowym. Grozi mu dożywocie. W wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy z Piaseczna. Funkcjonariusze wspominają go jako osobę serdeczną i pełną optymizmu. Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku, a na emeryturę przeszedł w 2018. Jego śmierć to dotkliwy cios dla rodziny i kolegów z pracy.
2: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce, w tym w Warszawie, rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. To symboliczne upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał potrwa minutę i nie oznacza zagrożenia, dlatego służby apelują o zachowanie spokoju. W stolicy tradycyjnie na minutę zamiera ruch, a mieszkańcy oddają hołd powstańcom. Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
2: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grymbałów w Krakowie.
1: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na dwoje obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Columbus Energy, czołowemu dostawcy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zarzuty dotyczą braku precyzyjnych informacji o sprzedawanych urządzeniach, co mogło wprowadzać klientów w błąd. Konsumenci często nie wiedzieli, jaki model i producent sprzętu zostanie zainstalowany. Dodatkowo umowy nie określały konkretnych terminów montażu, co prowadziło do opóźnień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na niejasne zasady odstąpienia od umowy, co mogło utrudniać klientom rezygnację z usług. Firmie grozi teraz kara finansowa, która może sięgnąć nawet 10% rocznego obrotu.
2: Blisko 2,8 miliona pracowników w Polsce nie korzysta z pracowniczych planów kapitałowych, mimo że program oferuje dodatkowe pieniądze od pracodawcy i państwa. Osoba zarabiająca płacę minimalną mogła od 2020 roku zyskać ponad 5,6 tysiąca złotych samych dopłat. W największych przedsiębiorstwach do PPK przystąpiło ponad 90% pracowników, ale w małych firmach tylko 33%. W sektorze prywatnym uczestniczy 70% pracowników, a w publicznym zaledwie 35%. Program ma na celu budowanie oszczędności na emeryturę, wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Mimo to wielu pracowników rezygnuje z tej możliwości. Coraz więcej kierowców skarży się na opłaty za parkowanie przy sklepach. UOKiK otrzymał już setki zgłoszeń dotyczących nieczytelnego oznakowania i przedwczesnych opłat. Urząd bada działania największych operatorów parkingów, w tym metody windykacji i sposób rozpatrywania reklamacji. Wcześniej nałożono już wysokie kary na niektóre firmy, jak APCOA Polska. Kierowcy powinni zwracać uwagę na regulaminy parkingów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Jeśli planujesz sierpniowy urlop, mamy dobrą wiadomość. W popularnych kurortach wciąż jest wiele wolnych miejsc, a ceny spadły nawet o 40%. Góry cieszą się w tym roku większym zainteresowaniem niż Bałtyk, ale nad morzem i jeziorami również znajdziesz atrakcyjne oferty. Noclegi na Mazurach zaczynają się już od 300 zł za dobę dla dwóch osób. Warto jednak nie zwlekać, bo najlepsze oferty szybko znikają. To idealny moment na spontaniczny wyjazd w korzystnej cenie.
1: Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających oszczędności.
2: Raytheon planuje podwoić produkcję pocisków Stinger, koncentrując się na europejskich fabrykach. Kluczowe komponenty będą produkowane w Niemczech i Holandii, gdzie odbędzie się także montaż i testy. To odpowiedź na wzrost popytu po konflikcie na Ukrainie. Stinger, szeroko wykorzystywany w NATO, wraca do Europy, co zwiększa odporność łańcucha dostaw. Tymczasem Polska rozwija własny system Piorun, który zdobywa uznanie na rynkach zagranicznych. W obliczu rosnących potrzeb obronnych kluczowe jest utrzymanie zdolności produkcyjnych i rozwój nowych technologii.
1: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems dostarczyła 1000 systemów Typhoon, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, które są teraz w użyciu w marynarkach wojennych na całym świecie. Systemy te znacząco wzmacniają flotę Izraela oraz 25 innych krajów, skutecznie zwalczając zagrożenia nawodne i powietrzne, w tym drony. Typhoon charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami kierowania ogniem i szybką reakcją na zagrożenia. W ramach współpracy z marynarką wojenną Izraela, Rafael dostarczył także nowe moduły Typhoon MK-30, które trafiły na korwety Sa'ar 6. Przewiduje się dalszą modernizację i integrację tych systemów w nadchodzących latach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rzeczpospolita Polska Albatros, polski niszczyciel min typu Kormoran 2, został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Bydgoszczy z temperaturą 26 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje się sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Na dobre i na złe powraca z nowymi emocjami w Leśnej Górze. W nadchodzących odcinkach dr Marcin Molenda, grany przez Filipa Bobka, zmierzy się z kolejnymi medycznymi wyzwaniami. Zdjęcia z planu sugerują, że czeka go skomplikowana operacja, podczas której każda sekunda będzie na wagę złota. Do zespołu dołączą nowe postacie, w tym policjanci Radek Biegun i jego partnerka, co wprowadzi dodatkowe napięcie. W szpitalu pojawi się także nowy laryngolog Piotr Dzielny, a Max Beger spróbuje przekonać młodą chirurg Barbarę Rybicką do pracy. Jesień zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji i trudnych decyzji. Czy Molenda poradzi sobie z presją i czy operacja zakończy się sukcesem? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4258 odcinku, który zadebiutuje 5 sierpnia o 20.15 na TVN, Teresa Bednarczuk, uwielbiana polonistka, przeżyje bolesne rozczarowanie. Jej marzenie o wydaniu powieści o miłości zostanie brutalnie zniszczone przez odmowę wydawnictwa. To cios, który głęboko ją dotknie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdać maturę z języka polskiego. W 4259 odcinku, podczas jednej z lekcji, Janusz przypadkowo otrzyma prywatne opowiadanie Teresy i nieświadomie podda je surowej krytyce. Ta niezręczna pomyłka może poważnie skomplikować ich relacje. W 4276 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia Brzozowska stanie w obliczu dramatycznych wydarzeń, gdy jej były mąż Andrzej podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji Wioli, tragedii uda się uniknąć. Jednak te dramatyczne chwile pozostawią głęboki ślad w psychice Basi, która nie będzie mogła się z tym pogodzić. W efekcie zniknie bez śladu, co zmusi Smolnego do natychmiastowych poszukiwań. Na szczęście Krzysztof odnajdzie swoją żonę w lesie i okaże jej wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej Ewelina, zmęczona psychiczną i fizyczną przemocą ze strony Grega, postanawia wreszcie szukać pomocy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. Weronika Rostocka, która od dawna podejrzewała, że Greg źle traktuje swoją żonę, staje się dla Eweliny wsparciem i pomaga jej uwolnić się od tyrana. Dramatyczne wydarzenia prowadzą do tego, że Ewelina kończy w kołnierzu ortopedycznym, co tylko potwierdza przypuszczenia Weroniki. Mimo prób manipulacji ze strony Grega, Weronika nie daje się zwieść i wspiera Ewelinę w jej decyzji o ucieczce. Czy Ewelina ostatecznie zdoła uwolnić się od oprawcy? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu. Serial Na dobre i na złe zakończył zdjęcia do nowej serii i ekipa udała się na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Ostatni dzień na planie obfitował w emocje i wspólne zdjęcia, które można zobaczyć na Instagramie produkcji. Widzowie mogą spodziewać się powrotu serialu na antenę TVP już na początku września, prawdopodobnie 2 września. Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek, w tym rozwój relacji między Mario a Blanką oraz dramatyczne wydarzenia związane z chorobą Niny. Do zespołu dołączy nowy laryngolog Piotr Dzielny, a wątki policyjne prowadzą dodatkowe napięcie. Fani z niecierpliwością czekają na nowe przygody w Leśnej Górze. Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
1: W 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który zniknął z radarów i spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejsce udał się premier Donald Tusk wraz z przedstawicielami rządu, aby koordynować działania. Służby prowadzą operacje zabezpieczające, a sprawę bada prokuratura. Premier podkreślił, że nie ma powodów sądzić, iż celem była Polska, a współpraca służb przebiega wzorowo. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji.
2: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
1: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku. Coraz większe samochody, zwłaszcza SUV-y, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę.
1: Australia wzmacnia dziś swoje zaplecze obronne w ramach programu AUKUS. Rząd inwestuje w Suchy Dok w Australii Zachodniej i stocznie okrętów podwodnych w Osborne, co ma umożliwić budowę i utrzymanie sił morskich. W planach jest także zwiększenie udziału krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla okrętów typu Virginia. To część szerszej strategii obronnej, która ma przygotować Australię na rosnące wyzwania w regionie Indo-Pacyfiku.
2: Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Dziś w Szczecinie doszło do zatrzymania kierowcy, który próbował uciec przed kontrolą trzeźwości. Mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, ale szybko został obezwładniony przez policję. Badanie wykazało obecność alkoholu w jego organizmie, co skutkowało odebraniem prawa jazdy. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory. Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy. Wybierając jedno z czterech zwierząt – konia, lisa, niedźwiedzia lub wiewiórkę – możemy dowiedzieć się, jakie są nasze zawodowe predyspozycje. Choć te testy nie mają naukowego potwierdzenia, często inspirują do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami. Pamiętajmy jednak, by traktować je z przymrużeniem oka.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polsce coraz częściej zmagamy się z falami upałów, a temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Włoch, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, polecają prosty sposób na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Wystarczy często przecierać podłogi mokrym mopem, co może poprawić komfort w gorące dni. Metoda ta działa najlepiej w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi lub kamieniem. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 11 metrów na sekundę. Wakacyjny deszcz wprowadzi do Polski odrobinę wytchnienia. Warto być na to przygotowanym.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. La, la, la.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini. Julia Dybowska znów w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi o bajkowe widoki z jej podróży, ale o jej wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Internauci zastanawiają się, czy te luksusowe dania na Instagramie to rzeczywiście jej codzienna dieta, czy tylko element estetycznej gry. Dybowska milczy, ale nadal serwuje nam kadry z ekskluzywnych miejsc, nie przejmując się burzą wokół swojej figury. Czyżby nowa definicja diety cud?
2: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, co zaskoczyło ich fanów przyzwyczajonych do porannych spotkań z parą. Po 2 latach prowadzenia Halo, tu Polsat, para ogłosiła, że czas na nowe wyzwania i rozwój osobistych marek. Czyżby Instagram miał stać się ich nowym domem? Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą ich autorskie projekty. Marta Wierzbicka-Sokolik, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zmiany nazwiska po ślubie. Początkowo chciała przyjąć nazwisko męża, ale szybko zrozumiała, że w świecie show biznesu to nie takie proste. Pragmatyzm zwyciężył i zdecydowała się na nazwisko dwuczłonowe. Teraz musi pilnować, by wszędzie było poprawnie zapisane, bo przecież kto by chciał zaczynać od nowa budowanie swojej rozpoznawalności?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W świecie polskich gwiazd trwa prawdziwa rewolucja. Monika Jarosińska, Julia von Stein i Marianna Schreiber to tylko niektóre z celebrytek, które postanowiły zmienić swoje oblicze za pomocą medycyny estetycznej. Julia von Stein po licznych operacjach teraz żałuje swoich decyzji, przyznając, że pogoń za idealnym wyglądem nie przyniosła jej szczęścia. Cóż, jak widać, nie wszystko złoto, co się świeci, a czasem lepiej zaakceptować siebie takim, jakim się jest. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a Polacy już zacierają ręce, by zobaczyć, jak zmieniły się ich ukochane wilkowyje. Choć aktorzy postarzeli się o dekadę, to miejscowość przeszła prawdziwą metamorfozę dzięki unijnym funduszom, a nie magii telewizji. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, z dumą podkreśla, że to nie scenografia, a realne inwestycje zmieniły wieś. Ciekawe, czy nowy sezon pokaże, jak wilkowyje radzą sobie w XXI wieku, czy może znowu będą stylizowane na wiejską sielankę z przeszłości.
2: Malwina Wędzikowska, znana prezenterka i kostiumografka, ujawnia swoje marzenia o miłości, które brzmią jak wyzwanie z innej planety. Szuka mężczyzny, który sprawi, że poczuje się bezpiecznie, będzie ją kochał i zaakceptuje jej zwierzęta. W dzisiejszych czasach, jak twierdzi, to prawdziwa misja niemożliwa. Wędzikowska przyznaje, że współczesne relacje są skomplikowane, a ludzie skupiają się głównie na sobie. Cóż, może to czas, by miłość zaczęła się od adopcji zwierzaka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesienią na antenę TVN powraca The Floor, a wraz z nim nowe zasady i emocje, które wywołają dreszcze nawet u najtwardszych widzów. Tym razem na podłodze staną nie tylko zwykli śmiertelnicy, ale i gwiazdy, które będą musiały wykazać się nie tylko talentem, ale i refleksem. Wśród uczestników zobaczymy takie nazwiska jak Justyna Styczkowska czy Bartosz Kurek. Ciekawe, czy celebryci poradzą sobie z presją czasu i trudnymi pytaniami, czy może jednak podłoga okaże się dla nich zbyt śliska. Kamelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Kamelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Matt Cameron, perkusista Soundgarden, bez wahania wskazał Jesus Christ Pose jako najtrudniejszy utwór do zagrania na żywo. Mimo to kawałek ten regularnie pojawiał się na koncertach, co tylko potwierdza, że muzycy Soundgarden lubią wyzwania. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, a nad całością czuwa producent Terry Day. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera wciąż nie ma ustalonej daty. Szavo Odadjian, basista System of a Down, postanowił zamienić gitarę na aktorskie wyzwania i pojawi się w nowym sezonie serialu Dexter Zmartwychwstanie. Ciekawe, czy jego postać, R. Hey Martin, owinie się w folię na dłużej, czy tylko na chwilę. Muzyk, który już wcześniej flirtował z filmem, teraz zagra złoczyńcę. Premiera jeszcze nieznana, ale fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz z Mazowsza cierpi na rzadką mutację genu PUST3, która prowadzi do niepełnosprawności intelektualnej. Polscy naukowcy pracują nad nowatorskim lekiem, ale przeszkodą są ogromne koszty. Rodzice Mateusza założyli fundację, by zebrać potrzebne środki na badania. Do końca sierpnia muszą zgromadzić niecałe 2 miliony złotych, by kontynuować pracę nad terapią. Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia. Jutro, 1 sierpnia o godzinie 17, w Warszawie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To element obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał będzie miał charakter treningowy i upamiętniający, nie oznacza zagrożenia. Władze apelują o zachowanie spokoju.
2: W Otwocku zatrzymano 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, mimo 7-letniego zakazu sądowego. Mężczyzna miał już odbywać karę 10 miesięcy więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy, ale sąd zdecydował o policyjnym dozorze. To kolejny przypadek łamania prawa przez tego kierowcę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stołeczna policja prowadzi postępowanie w sprawie incydentu z udziałem radiowozu na Warszawskiej Woli. Na nagraniu widać, jak policyjny samochód omija auta przepuszczające pieszych na pasach. Tożsamość funkcjonariusza jest już znana, a jeśli jego wina zostanie potwierdzona, poniesie konsekwencje prawne. Zdarzenie miało miejsce 17 lipca na ulicy Żelaznej.
1: Dramatyczne wydarzenia w Ostrołęce. 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkowego przechodnia. Okazało się, że jego ojciec, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował matkę i syna. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, agresor został zatrzymany i nie może wrócić do mieszkania ani kontaktować się z rodziną.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych z lat 2020-2021. Zarzuty usłyszały już 3 osoby, ale śledztwo wciąż trwa i może objąć kolejne wątki. CBA zapowiada dalsze czynności procesowe po analizie zebranych materiałów. Piaseczyńska policja pogrążona jest w żałobie po śmierci aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Jarosława Dziuby. Zmarł 27 lipca po ciężkiej chorobie, mając 49 lat. Jarosław Dziuba był wieloletnim funkcjonariuszem, a po przejściu na emeryturę pracował jako cywilny pracownik komendy. Koledzy wspominają go jako człowieka pełnego optymizmu i niezłomności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim lotnisku nagrano film, który wywołał burzę w sieci. Widać na nim pracowników obsługi naziemnej, którzy rzucają pakunki do samolotu. Nagranie obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, a komentarze nie milkną. Internauci zastanawiają się, czy to bagaże pasażerów, czy lekkie pakunki pokładowe. Film stał się wiralem, a żarty i memy zalały internet. Pół roku po tragicznym wypadku w Chylinach kierowca busa Robert F. usłyszał zarzuty. W lutym tego roku, jadąc z prędkością 116 km na godzinę i będąc pod wpływem substancji psychotropowych, uderzył w ciężarówkę, co doprowadziło do śmierci 3 pacjentów. Prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa i nieumyślne spowodowanie wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dariusz W. ze Strzały stanie przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej partnerki, Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zadania kobiecie 5 ciosów nożem po domowej kłótni. Po zdarzeniu sam zadzwonił do rodziny ofiary i czekał na przyjazd policji. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a Dariuszowi W. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. W Goleniowie nastolatkowie zdewastowali znaki drogowe, a ich wybryk został uwieczniony na filmie w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a szkody oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych. Starsi uczestnicy odpowiedzą przed sądem karnym, młodsi staną przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze przypominają, że wandalizm to poważne przestępstwo, które nie pozostanie bez konsekwencji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w gminie Dziwnów wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Po wczorajszej fali silnego wiatru i wysokich falach pogoda uległa poprawie, a morze jest spokojne. Temperatura powietrza wynosi 26 stopni, a woda ma 19 stopni. Służby sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody, a na żadnej z plaż nie odnotowano obecności sinic.
2: Policjanci z Białegostoku zatrzymali oszusta, który próbował wyłudzić 100 tysięcy złotych od 85-letniego seniora. Mężczyzna podawał się za lekarza, a następnie za syna seniora, prosząc o pieniądze na rzekomo potrzebnego lekarza. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy oszust został ujęty na gorącym uczynku. 42-latek z województwa warmińsko-mazurskiego usłyszał dwa zarzuty usiłowania oszustwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie.
2: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Zwycięzca tego spotkania zagra w półfinale ze Słowenią. Biało-czerwoni są faworytami i mają szansę po raz siódmy z rzędu walczyć o medale. Mecz rozpocznie się o godzinie 13:30 czasu polskiego. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
1: Kamil Majchrzak zakończył swój udział w turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, przegrywając w drugiej rundzie z Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Mimo porażki Polak może być zadowolony z cennego zwycięstwa w pierwszej rundzie nad Tomim Polem. W turnieju kobiet Magdalena Fręch zmierzy się dziś z Jessiką Pegulą o awans do ćwierćfinału. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
2: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvik. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
2: Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
1: Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny, był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje się sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek.
2: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia Brzozowska stanie w obliczu dramatycznych wydarzeń, gdy jej były mąż Andrzej podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji Wioli, tragedii uda się uniknąć. Jednak te dramatyczne chwile pozostawią głęboki ślad w psychice Basi, która nie będzie mogła się z tym pogodzić. W efekcie zniknie bez śladu, co zmusi Smolnego do natychmiastowych poszukiwań. Na szczęście Krzysztof odnajdzie swoją żonę w lesie i okaże jej wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20:15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina, zmęczona psychiczną i fizyczną przemocą ze strony Grega, postanawia wreszcie szukać pomocy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 17 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Weronika Rostocka, która od dawna podejrzewała, że Greg źle traktuje swoją żonę, staje się dla Eweliny wsparciem i pomaga jej uwolnić się od tyrana. Dramatyczne wydarzenia prowadzą do tego, że Ewelina kończy w kołnierzu ortopedycznym, co tylko potwierdza przypuszczenie Weroniki. Mimo prób manipulacji ze strony Grega, Weronika nie daje się zwieść i wspiera Ewelinę w jej decyzji o ucieczce. Czy Ewelina ostatecznie zdoła uwolnić się od oprawcy? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 447 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Jana czuwa w pokoju Pi, próbując chronić ją przed groźnym Gregoriem, co wprowadza atmosferę pełną napięcia i strachu. Na korytarzach pałacu dochodzi do brutalnej bójki między Santosem a Lope, co tylko podgrzewa emocje. Tymczasem Tadeo prosi Katalinę o pomoc dla młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. W tle rozgrywa się także rodzinny konflikt, gdy Margarita ogłasza ślub z Ayalą, mimo sprzeciwu córki. Serial przenosi widzów do początków XX wieku, oferując mieszankę tajemnic, intryg i emocji. W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Lubelszczyźnie doszło do nocnego alarmu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Przemysław Czarnek z PiS skrytykował rząd za zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom. Podkreślił, że choć uruchomienie syren było słuszne, to komunikacja powinna być szybsza. Czarnek apeluje o natychmiastowe informowanie obywateli w takich sytuacjach. Były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, ostro krytykuje rząd Donalda Tuska za brak postępów w realizacji projektu Tarcza Wschód. Po ponad 2 latach od zapowiedzi na granicy wciąż nie widać efektów, a projekt miał być wykorzystywany głównie w celach wizerunkowych. Jabłoński podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO wymaga pilnych działań, a Rosję może powstrzymać jedynie siła. Polityk zarzuca także rządowi brak skutecznego systemu ostrzegania obywateli. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
2: Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier podkreślił, że pozostaje w kontakcie z liderami państw europejskich, którzy zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do pomocy. Incydent miał miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie teren został zabezpieczony przez wojsko i służby. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści. W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Okazuje się, że kluczowe jest odpowiednie zarządzanie roletami i wietrzeniem. Rolety warto zasłaniać już rano, zanim słońce zacznie nagrzewać wnętrze. Wieczorem i w nocy najlepiej otworzyć okna, by schłodzić pomieszczenia. To proste zmiany, które mogą znacząco poprawić komfort w upalne dni.
3: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności, dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
2: Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata.
3: Po udanym grillowaniu warto zadbać o czystość rusztu. Eksperci polecają prostą pastę z sody oczyszczonej i octu, która skutecznie usuwa tłuszcz i spaleniznę. Można też wykorzystać cebulę lub ziemniaka, które dzięki swoim właściwościom ułatwiają czyszczenie. Czysty ruszt to gwarancja lepszego smaku i higieny potraw.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na 28 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 11 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość?
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego.
1: Kaplinek Broczyno zamienia się w muzyczne Eldorado. Poland Rock Festival 2026 startuje dziś i potrwa do soboty. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Godsmack, POD, Dropkick Murphys, a także polskie legendy jak Jam i Mysłowic. Wstęp jest darmowy, więc można się bawić bez biletu, ale przygotujcie się na wydatki na jedzenie i transport. Festiwal to nie tylko koncerty, ale też spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych z gośćmi, jak Agata Kulesza czy Marian Dziędziel. Czaplinek już czeka na tłumy, a ruch w okolicy jest większy niż zwykle.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół. Wielka tajemnica 11 sezonu Rancha wreszcie ujawniona. Dorotka, ukochana córeczka Lucy i Kusego, dorosła i jest gotowa na maturę. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Ciekawe, czy odziedziczyła po tacie nie tylko włosy, ale i talent do pakowania się w kłopoty. Artur Rojek, były frontman Mysłowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój 3. solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
1: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. O premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30 i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Mysłowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro 8L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne? Zespół V powraca na scenę z wielką trasą koncertową, odwiedzając 11 miast w Polsce. Jakby tego było mało, koncerty otworzy Fertile Hump, który po 5 latach przerwy znów zagra na żywo. Czy to zapowiedź nowej muzyki? Fani mogą tylko zgadywać, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra dwa koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu w nocy, szukając pomocy u przechodnia. Powodem była awantura, podczas której pijany ojciec zaatakował matkę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, 35-latek został aresztowany i otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Matka z dziećmi mogła pozostać w domu. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne.

0: Kolejne ustalenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę.
1: Na ulicach Warszawy trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna chce zgromadzić 132 tysiące podpisów w ciągu 2 miesięcy. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają akcję, wskazując na problemy z inwestycjami i infrastrukturą, inni uważają ją za bezzasadną, doceniając dotychczasowe osiągnięcia prezydenta. Trzaskowski zapewnia, że nie obawia się głosowania i kontynuuje swoje działania na rzecz miasta.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia. W wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy z Piaseczna. Funkcjonariusze wspominają go jako osobę serdeczną i pełną optymizmu. Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku, a na emeryturę przeszedł w 2018. Jego śmierć to dotkliwy cios dla rodziny i kolegów z pracy. Policja w Warszawie bada incydent z udziałem radiowozu na ulicy Żelaznej. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, jak oznakowany pojazd przejeżdża przez przejście dla pieszych, gdy inne auta się zatrzymują. Funkcjonariusz kierujący radiowozem został już zidentyfikowany. Wydział Ruchu Drogowego prowadzi czynności wyjaśniające, a jeśli potwierdzą się zarzuty, policjant poniesie konsekwencje. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych przez Gromda Fight Club. Decyzja zapadła po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, które zamieszany jest zawodnik tej federacji. Śledczy badają, czy materiały nie nawołują do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym i rasowym. Podejrzane treści były publikowane od maja zeszłego roku do lipca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
1: W Otwocku policjanci zatrzymali 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził po użyciu alkoholu, mimo 7-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna czeka na odbycie 10-miesięcznej kary więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura domagała się jego aresztowania, jednak sąd zdecydował o policyjnym dozorze. Zatrzymanie miało miejsce podczas rutynowej kontroli na terenie gminy Wiązowna. Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grębałów w Krakowie.
0: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 2 obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Nauka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Letnie wyprzedaże zmieniają sposób podróżowania Polaków. Aż 62% turystów łączy zwiedzanie z zakupami, a dla wielu to stały element wyjazdu. Największe polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, przyciągają nie tylko zabytkami, ale także bogatą ofertą sklepów. Młodzi w wieku od 18 do 24 lat najchętniej łączą city breaki z zakupami, ale także osoby w wieku od 45 do 54 lat coraz częściej korzystają z tej formy spędzania czasu. Letnie wyprzedaże stają się dodatkowym powodem do krótkich wypadów. A pamiątki z podróży to już nie tylko magnesy, ale także nowe ubrania i biżuteria. Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwy atak na Iran, reagując na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Trump podkreślił, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Dodatkowo planuje rozszerzyć sankcje przeciwko Rosji, wprowadzając zapisy dotyczące ceł związanych z Iranem. Jednocześnie prezydent odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wzywając do zakończenia wojny. Projekt sankcji czeka na dalsze prace w Kongresie.
2: Nowy trend wakacyjny, zwany Darecation, zdobywa popularność w Polsce. Coraz więcej osób wybiera aktywne formy wypoczynku, takie jak górskie ultramaratony, trekkingi czy spływy kajakowe. Eksperci twierdzą, że takie wyzwania pomagają skuteczniej oderwać się od codziennych obowiązków. Zainteresowanie turystyką przygodową wzrosło o 75%, a liczba polis na aktywne wyjazdy zwiększyła się o 182% w ciągu 2 lat. Jednak nie każdy musi podążać za modą. Najważniejsze jest, by urlop naprawdę pozwalał na regenerację. Długi sierpniowy weekend przyciąga Polaków do biur podróży. W tym roku zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami wzrosło o 60% w porównaniu do ubiegłego roku. Największą popularnością cieszą się Włochy, Grecja i Malta. 4-dniowy city break można zarezerwować już za niespełna 900 zł od osoby. Malta zaskoczyła wszystkich, notując 3-krotny wzrost liczby turystów. Polacy coraz chętniej inwestują w wygodny wypoczynek, wybierając hotele o wyższym standardzie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z kartonów po mleku i sokach. To innowacyjny projekt gminnej spółki Lech, która chce zarobić na recyklingu miliony złotych. Ławki stanęły w centrum miasta, a ich produkcja ma pomóc Białemustokowi uniknąć kar za niewystarczający odzysk odpadów. Materiał, z którego są wykonane, to kompozyt z kartonów i folii polietylenowej. Spółka planuje zwiększyć produkcję do 4000 ton rocznie, co ma przynieść znaczne korzyści środowiskowe i finansowe. To początek większego projektu, który ma na celu poprawę statystyk recyklingu w mieście. Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lanternfish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę 3 fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitrochem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. 4 spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym. Lockheed Martin otrzymał niecałe 54 miliardy dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. To część 7-letniego kontraktu, który zwiększa łączną wartość zamówienia do niecałych 59 miliardów dolarów. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do 2030 roku i wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego. W zakładzie w Camden w Arkansas zatrudnienie wzrośnie o 50%. Nowe inwestycje mają zapewnić szybsze dostawy kluczowych zdolności obronnych. PAC-3 MSE to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący, potwierdzony w działaniach operacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 2 sierpnia w Polsce obowiązują przepisy AI Act. Jednak wiele firm nie jest na to przygotowanych. Aż 24% przedsiębiorstw nie rozpoczęło lub przerwało wdrażanie zasad, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Choć 77% firm planuje zwiększyć wydatki na sztuczną inteligencję, tylko 55% ma formalną strategię jej wykorzystania. AI Act wymaga oceny ryzyka i prowadzenia rejestru używanych technologii, a brak tych dokumentów może skutkować dotkliwymi karami. Pomimo powszechnego użycia AI, jedynie 43% firm organizuje szkolenia, co jest niezgodne z wymogami prawnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 448 odcinkiem. Już w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pia, w stanie skrajnego napięcia, atakuje niewinnego służącego, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W tym samym czasie Lorenzo knuje nowe plany finansowe, a Simona ukrywa swoje podróże przed córką. Niespodziewany list od Teresy wprowadza kolejne zamieszanie, a Maria Antonia pogrąża się we wspomnieniach o zmarłym mężu. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje się zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Farma powraca z niespodzianką dla fanów. Choć prace nad szóstą edycją programu zostały zakończone, ekipa ponownie pojawiła się na planie. Tajemnicze wideo z Marceliną Zawadzką i siostrami Krawczyńskimi wywołało falę spekulacji. Czy to zapowiedź specjalnego odcinka? Polsat na razie nie zdradza szczegółów, ale atmosfera wokół premiery jest gorąca. Uczestnicy przez 8 tygodni zmagali się z wyzwaniami wiejskiego życia, a finał zbliża się wielkimi krokami. Data premiery szóstego sezonu wciąż nieznana, ale emocje rosną. Czekamy na więcej informacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina Kalska znajdzie się na skraju wytrzymałości. Greg, jej mąż, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie ją krzywdzi. Po dramatycznych wydarzeniach Ewelina postanowi szukać pomocy u Weroniki Rostockiej. Prawniczka nie zignoruje jej prośby i wkroczy do domu Kalskich, by pomóc Ewelinie uciec od oprawcy. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Czy Ewelina zdoła uwolnić się od tyrana? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hancer, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem. Fani mogą spodziewać się sporych zmian, zwłaszcza w rezydencji wójta Pawła Kozioła. Jego dom w Wilkowyjach przeszedł całkowitą metamorfozę. Zniknęły stare meble, a wnętrza stały się jasne i nowoczesne, z eleganckim fotelem i przesuwanymi drzwiami. Rezydencja w Rozstankach, gdzie kręcone są sceny, zachwyca nie tylko wnętrzami, ale i zewnętrzną bryłą. Dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze otacza zadbany ogród ze stawem. Pierwsze odcinki nowej serii pojawią się już w grudniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji.
0: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
2: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ, Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
0: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Coraz większe samochody, zwłaszcza SUVy, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę. Dziś w Karakulach odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia pomiędzy czwartą a piątą zmianą zgrupowania zadaniowego Podlasie. W ceremonii uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda oraz przedstawiciele służb mundurowych. To część operacji Bezpieczne Podlasie, której celem jest ochrona granicy Polski. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej przekazali obowiązki kolegom z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy. Wybierając jedno z czterech zwierząt – konia, lisa, niedźwiedzia lub wiewiórkę – możemy dowiedzieć się, jakie są nasze zawodowe predyspozycje. Choć te testy nie mają naukowego potwierdzenia, często inspirują do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami. Pamiętajmy jednak, by traktować je z przymrużeniem oka. Imię Robert od lat cieszy się popularnością w Polsce i Europie. Kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie. W Polsce obecnie nosi je ponad 256 tysięcy mężczyzn, co plasuje je na 21. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion. Choć wybierane jest rzadziej niż w przeszłości, wciąż pozostaje cenione, także dzięki znanym postaciom, takim jak piłkarz Robert Lewandowski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Polsce coraz częściej zmagamy się z falami upałów, a temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Włoch, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, polecają prosty sposób na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Wystarczy często przecierać podłogi mokrym mopem, co może poprawić komfort w gorące dni. Metoda ta działa najlepiej w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi lub kamieniem. Dziś rano w Pawłówku doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. 38-letni motocyklista został ranny, a pomocy udzielili mu dwaj funkcjonariusze z bydgoskiej policji, którzy byli świadkami zdarzenia. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i opiekowali się poszkodowanym do przyjazdu pogotowia. Wstępne ustalenia wskazują, że kierująca Oplem nie ustąpiła pierwszeństwa na rondzie. Motocyklista trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Justynowie pod Łodzią policja zlikwidowała nielegalną plantację konopi i zabezpieczyła pokaźny arsenał broni. Zatrzymano 61-letniego mężczyznę oraz jego dwóch 30-letnich synów. Jeden z braci usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków i nielegalnej uprawy, a ojciec odpowie za posiadanie broni bez zezwolenia. Prokuratura objęła podejrzanych dozorem policji, a śledztwo trwa. Dziś w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który na portalu społecznościowym nawoływał do zabójstwa policjantów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go zaledwie kilka godzin po opublikowaniu groźnych treści. Podczas przeszukania zabezpieczono telefony i modem z kartą SIM. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Bydgoszczy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po kilkutygodniowej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. Jej powrót nastąpił po narodzinach syna 25 maja, co było powodem jej tymczasowej nieobecności. Wznowienie obowiązków parlamentarnych spotkało się z życzliwym przyjęciem kolegów i koleżanek z Sejmu.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest dobra, a w Szczecinie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini.
2: Świat polskiej kultury stracił dziś prawdziwą ikonę. Iga Cembrzyńska, niezrównana aktorka, piosenkarka i producentka, odeszła w wieku 87 lat. Jej talent rozświetlał sceny i ekrany przez dekady, a teraz, jak to w życiu bywa, dołączyła do swojego Andrzeja. Cembrzyńska pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i łzy fanów, którzy będą tęsknić za jej magicznym głosem i charyzmą.
1: Julia Dybowska znów w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi o bajkowe widoki z jej podróży, ale o jej wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Internauci zastanawiają się, czy te luksusowe dania na Instagramie to rzeczywiście jej codzienna dieta, czy tylko element estetycznej gry. Dybowska milczy, ale nadal serwuje nam kadry z ekskluzywnych miejsc, nie przejmując się burzą wokół swojej figury. Czyżby nowa definicja diety cud?
2: Patryk Pniewski, dawny idol nastolatek, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Od chłopięcego uroku do dojrzałego aktora, który nie boi się podejmować odważnych decyzji, jak choćby jego coming out jako osoba biseksualna w marcu tego roku. Jego metamorfoza to gotowy materiał na film, a powrót do pierwszej miłości po 4-letniej przerwie zaskoczył wszystkich. Pniewski pokazuje, że w polskim show biznesie można być nie tylko przystojną twarzą, ale i symbolem odwagi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana aktorka, z rozbrajającą szczerością opowiedziała o dawnych czasach, kiedy kobiety w polskim kinie były jedynie ładnym dodatkiem. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, a kobiety rozdają karty na ekranie, co Socha przyjęła z ulgą. Wspomina, że kiedyś dominowały filmy gangsterskie, gdzie panowie królowali, a panie miały być najlepiej rozebrane. Teraz role kobiece są bardziej złożone i ciekawe, co daje aktorkom szansę na pokazanie pełni swoich możliwości. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem. Jesienią na antenę TVN powraca The Floor, a wraz z nim nowe zasady i emocje, które wywołają dreszcze nawet u najtwardszych widzów. Tym razem na podłodze staną nie tylko zwykli śmiertelnicy, ale i gwiazdy, które będą musiały wykazać się nie tylko talentem, ale i refleksem. Wśród uczestników zobaczymy takie nazwiska jak Justyna Styczkowska czy Bartosz Kurek. Ciekawe, czy celebryci poradzą sobie z presją czasu i trudnymi pytaniami, czy może jednak podłoga okaże się dla nich zbyt śliska. W świecie ciężkich brzmień zawrzało. Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem, dołącza do zespołu Kinga Diamonda, zastępując legendę Andy'ego LaRock. Gus obiecuje nie tylko kontynuować swoje projekty, ale także wnosić nową energię do zespołu. Fani Kinga Diamonda muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo długo oczekiwany album wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czy nowy gitarzysta przyspieszy jego premierę? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Matt Cameron, perkusista Soundgarden, bez wahania wskazał Jesus Christ Pose jako najtrudniejszy utwór do zagrania na żywo. Mimo to kawałek ten regularnie pojawiał się na koncertach, co tylko potwierdza, że muzycy Soundgarden lubią wyzwania. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, a nad całością czuwa producent Terry Day. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera wciąż nie ma ustalonej daty. Shavo Odadjian, basista System of a Down, postanowił zamienić gitarę na aktorskie wyzwania i pojawi się w nowym sezonie serialu Dexter – Zmartwychwstanie. Ciekawe, czy jego postać, R. Hey Martin, owinie się w folię na dłużej, czy tylko na chwilę. Muzyk, który już wcześniej flirtował z filmem, teraz zagra złoczyńcę. Premiera jeszcze nieznana, ale fani już zacierają ręce. Orange Warsaw Festival zaskakuje wszystkich i zmienia termin. Od 2027 roku festiwal przenosi się z maja na sierpień, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją mieszanych uczuć, a niektórzy obawiają się, że festiwal straci widownię na rzecz konkurencyjnego Bittersweet Festiwalu z Poznania. Organizatorzy jeszcze nie zdradzili, kto zagra na scenie, ale jedno jest pewne. Sierpniowy weekend na torze wyścigów konnych Służewiec zapowiada się gorąco.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach w końcu zapowiedział nowy album From the Dark. Premiera już 23 października, a na płycie usłyszymy wokal Jorna Lande, który współtworzył wszystkie utwory. Ciekawe, czy po tak długiej przerwie Iommi nadal potrafi zaskoczyć fanów. Czy może to tylko nostalgiczna podróż w przeszłość? Pierwszy singiel World Alone już dostępny, a my czekamy na więcej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Stołeczna policja prowadzi postępowanie w sprawie incydentu z udziałem radiowozu na warszawskiej Woli. Na nagraniu widać, jak policyjny samochód omija auta przepuszczające pieszych na pasach. Tożsamość funkcjonariusza jest już znana, a jeśli jego wina zostanie potwierdzona, poniesie konsekwencje prawne. Zdarzenie miało miejsce 17 lipca na ulicy Żelaznej.
2: Dramatyczne wydarzenia w Ostrołęce. 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkowego przechodnia. Okazało się, że jego ojciec, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował matkę i syna. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, agresor został zatrzymany i nie może wrócić do mieszkania ani kontaktować się z rodziną.
1: Piaseczyńska policja pogrążona jest w żałobie po śmierci aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Jarosława Dziuby. Zmarł 27 lipca po ciężkiej chorobie, mając 49 lat. Jarosław Dziuba był wieloletnim funkcjonariuszem, a po przejściu na emeryturę pracował jako cywilny pracownik komendy. Koledzy wspominają go jako człowieka pełnego optymizmu i niezłomności. Na warszawskim lotnisku nagrano film, który wywołał burzę w sieci. Widać na nim pracowników obsługi naziemnej, którzy rzucają pakunki do samolotu. Nagranie obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, a komentarze nie milkną. Internauci zastanawiają się, czy to bagaże pasażerów, czy lekkie pakunki pokładowe. Film stał się wiralem, a żarty i memy zalały internet.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady.

0: miasta. Organizatorzy, działający pod nazwą Stołeczna Operacja Referendalna, chcą zebrać 132 tysiące podpisów w ciągu 60 dni. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają inicjatywę, wskazując na problemy z parkowaniem i inwestycjami. Inni uważają referendum za niepotrzebne. Prezydent Trzaskowski zapewnia, że nie obawia się tej inicjatywy i zamierza kontynuować swoje działania na rzecz miasta. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym przetargów na autobusy elektryczne. Zatrzymania miały miejsce na Śląsku i w Łódzkiem. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z niegospodarnością i korupcją. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze, a śledztwo jest w toku. Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego. W Goleniowie nastolatkowie zdewastowali znaki drogowe, a ich wybryk został uwieczniony na filmie w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a szkody oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych. Starsi uczestnicy odpowiedzą przed sądem karnym, młodsi staną przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze przypominają, że wandalizm to poważne przestępstwo, które nie pozostanie bez konsekwencji.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim zawyją syreny alarmowe. To upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk potrwa minutę i nie oznacza żadnego zagrożenia. To symboliczny hołd dla powstańców i cywilnych ofiar tamtych wydarzeń.
0: Wielkie żeglarskie święto w Szczecinie już za 2 tygodnie. Od 14 do 16 sierpnia miasto przyciągnie tłumy pięknymi żaglowcami, koncertami i rodzinnymi atrakcjami. Na scenie głównej wystąpią m.in. WW, Ira oraz Dawid Kwiatkowski. Nie zabraknie też sportowych emocji, jak bieg pod żaglami czy regaty o Puchar Prezydenta Miasta. Szczególną atrakcją będzie pokaz dronów nad Wyspą Grodzką. Gorący czwartek nad polskim morzem przynosi idealne warunki do wypoczynku w Darłowie. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest spokojne, bez zakwitu sinic. Temperatura powietrza wynosi 24 stopnie, a woda ma orzeźwiające 16 stopni. To doskonały czas na relaks nad Bałtykiem. W szkole podstawowej w Kruszynie doszło do incydentu związanego z dostępem uczniów do materiałów pornograficznych na szkolnym tablecie. Prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jeden z pracowników technicznych szkoły został zwolniony. Dyrekcja szkoły podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby wyjaśnić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo uczniom.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Policjanci z Białegostoku zatrzymali oszusta, który próbował wyłudzić 100 tysięcy złotych od 85-letniego seniora. Mężczyzna podawał się za lekarza, a następnie za syna seniora, prosząc o pieniądze na rzekomo potrzebnego lekarza. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy oszust został ujęty na gorącym uczynku. 42-latek z województwa warmińsko-mazurskiego usłyszał 2 zarzuty usiłowania oszustwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Białymstoku zakończyła się 1. edycja festiwalu koszykówki. Na boiskach przy 1. liceum ogólnokształcącym odbyły się m.in. rodzinny turniej 3x3 oraz Mistrzostwa Białegostoku w grze 21. Inicjatorem wydarzenia był Krzysztof Sulima, znany koszykarz i wychowanek białostockiej koszykówki. Festiwal przyciągnął wielu uczestników, oferując konkursy, symulatory i piknik rodzinny.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Polscy siatkarze pokonali Ukrainę 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Mecz nie był łatwy, a Ukraińcy zaskoczyli nas swoją zagrywką, co przyznał Bartłomiej Lemański. Teraz przed Polakami starcie ze Słowenią, ale Lemański na razie myśli o odpoczynku i kolacji.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, jest gotowy na walkę o złoto Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Po udanym turnieju w Chicago reprezentacja Polski zmierzy się w ćwierćfinale z Ukrainą. Fornal podkreśla, że jego powrót do Plus Ligi był podyktowany patriotyzmem i chęcią bycia bliżej rodziny. Siatkarz wierzy w przyszłość polskiej siatkówki i marzy o zdobywaniu kolejnych złotych medali. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po długiej przerwie i wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto. Obie Polki rozpoczną rywalizację od drugiej rundy, która odbędzie się 4 i 5 sierpnia. W turnieju wezmą też udział Magda Linette i Magdalena Fręch, które zaczną od pierwszej rundy. Losowanie drabinki turniejowej zaplanowano na jutro o godzinie 18 polskiego czasu.
1: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
2: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
1: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
2: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
2: Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny, był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 448 odcinkiem. Już w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pia, w stanie skrajnego napięcia, atakuje niewinnego służącego, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W tym samym czasie Lorenzo knuje nowe plany finansowe, a Simona ukrywa swoje podróże przed córką. Niespodziewany list od Teresy wprowadza kolejne zamieszanie, a Maria Antonia pogrąża się we wspomnieniach o zmarłym mężu. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Farma powraca z niespodzianką dla fanów. Choć prace nad szóstą edycją programu zostały zakończone, ekipa ponownie pojawiła się na planie. Tajemnicze wideo z Marceliną Zawadzką i siostrami Krawczyńskimi wywołało falę spekulacji. Czy to zapowiedź specjalnego odcinka? Polsat na razie nie zdradza szczegółów, ale atmosfera wokół premiery jest gorąca. Uczestnicy przez 8 tygodni zmagali się z wyzwaniami wiejskiego życia, a finał zbliża się wielkimi krokami. Data premiery szóstego sezonu wciąż nieznana, ale emocje rosną. Czekamy na więcej informacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina Kalska znajdzie się na skraju wytrzymałości. Greg, jej mąż, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie ją krzywdzi. Po dramatycznych wydarzeniach Ewelina postanowi szukać pomocy u Weroniki Rostockiej. Prawniczka nie zignoruje jej prośby i wkroczy do domu Kalskich, by pomóc Ewelinie uciec od oprawcy. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Czy Ewelina zdoła uwolnić się od tyrana? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem. Fani mogą spodziewać się sporych zmian, zwłaszcza w rezydencji wójta Pawła Kozioła. Jego dom w Wilkowyjach przeszedł całkowitą metamorfozę. Zniknęły stare meble, a wnętrza stały się jasne i nowoczesne, z eleganckim fotelem i przesuwanymi drzwiami. Rezydencja w Rozstankach, gdzie kręcone są sceny, zachwyca nie tylko wnętrzami, ale i zewnętrzną bryłą. Dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze otacza zadbany ogród ze stawem. Pierwsze odcinki nowej serii pojawią się już w grudniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Lubelszczyźnie doszło do nocnego alarmu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Przemysław Czarnek z PiS skrytykował rząd za zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom. Podkreślił, że choć uruchomienie syren było słuszne, to komunikacja powinna być szybsza. Czarnek apeluje o natychmiastowe informowanie obywateli w takich sytuacjach. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier Donald Tusk oraz służby są na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie, gdzie trwają działania operacyjne. W odpowiedzi na incydent oderwano polskie F-16 oraz inne jednostki NATO. Generał Aleksus G. Grynkewicz rozmawiał z generałem Wiesławem Kukułą, by koordynować dalsze działania. Były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, ostro krytykuje rząd Donalda Tuska za brak postępów w realizacji projektu Tarcza Wschód. Po ponad 2 latach od zapowiedzi na granicy wciąż nie widać efektów, a projekt miał być wykorzystywany głównie w celach wizerunkowych. Jabłoński podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO wymaga pilnych działań, a Rosję może powstrzymać jedynie siła. Polityk zarzuca także rządowi brak skutecznego systemu ostrzegania obywateli. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
0: Śląska policja zatrzymała 6 mężczyzn związanych z grupą przestępczą Torcida. Akcja miała miejsce dziś w kilku miastach województwa śląskiego. Zabezpieczono mienie o wartości 1 miliona złotych, w tym luksusowy samochód i gotówkę. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z handlem narkotykami. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową. Poseł Adam Luboński zwrócił uwagę na możliwe zagrożenia związane z ograniczeniem sprzedaży saszetek nikotynowych dla wojska. W interpelacji do ministra obrony narodowej pyta, czy nowe przepisy uwzględniają specyfikę działań bojowych, gdzie dym z papierosów może zdradzić pozycję żołnierzy. Luboński sugeruje, że bezdymne produkty nikotynowe mogą być bezpieczniejszą alternatywą. Poseł chce wiedzieć, czy resort konsultował te regulacje z doświadczonymi żołnierzami. Dziś w Szczecinie doszło do zatrzymania kierowcy, który próbował uciec przed kontrolą trzeźwości. Mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, ale szybko został obezwładniony przez policję. Badanie wykazało obecność alkoholu w jego organizmie, co skutkowało odebraniem prawa jazdy. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
2: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności. Dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Remember those endless summer days that felt like they just last forever? Sun rays kiss your skin, grass tickles your toes as you bite into the creamy popsicle melting in your hand. Pure, unbothered bliss. Capture more sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. This nostalgic vanilla flavor with notes of candied orange can help keep you hydrated while savoring your favorite golden hour moments. No matter how hot your summer gets, just one stick of Liquid IV and 16 ounces of water hydrates you better than water alone. It's three times the electrolytes of the leading sports drink with 8 vitamins and nutrients for refreshing on-the-go hydration. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout. That's code INDULGE20 at liquidiv.com.
2: Beata Z, nazwana dzieciobójczynią z Hipolitowa, miała według śledczych pozbawić życia nawet 6 swoich nowonarodzonych dzieci. Jednego z zabójstw nigdy jej nie udowodniono, ale ustalenia w sprawie pozostałej 5 i tak mrożą krew w żyłach. Kobieta rodziła maleństwa, a później zostawiała je praktycznie bez żadnej opieki, czekając aż przestaną oddychać. Charakter jej działań nie był przypadkowy, bo przecież nie zdarzył się raz. Beata Z znowu zachodziła w ciążę i powtarzała drastyczny schemat z każdym kolejnym dzieckiem. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
3: Pokój Zbrodni.
2: Pierwsze dziecko Beata Z urodziła w 2000 roku. Kolejne porody miały mieć miejsce w 2003, 2008, 2010 i 2012 roku. 3 chłopców, 2 dziewczynki. Tak przynajmniej wynika z ustaleń prokuratury, której ostatecznie udało się udowodnić 5 morderstw, jakich miała dopuścić się kobieta. Pierwotne działania prowadziły jednak do tego, by postawić kobiecie jeszcze 6 zarzut, bo dysponowano dowodami i zeznaniami świadków, które wskazywały na to, że dzieciobójczyni z Hipolitowa była w ciąży 6 razy. Ostatecznie nie udało się tego potwierdzić. Jednocześnie funkcjonariusze przyjęli teorię, że w przeciwieństwie do pozostałych, 5 maleństwo podejrzana postanowiła zabić w nieco inny sposób, topiąc je w pobliskim stawie. We wrześniu 2008 roku szukano dziecka w bajorku przeciwpożarowym. Wypompowywano wodę, dokonywano penetracji dna. Bezskutecznie. Zwłok nigdy nie udało się odszukać, mimo zabezpieczenia masy błotnej oraz kamienia, owiniętego sznurkiem wraz z garścią szmat. Ale Beata Z i tak odpowiedziała przed sądem za wielokrotne zbrodnie. Przebieg jej działań miał wyglądać za każdym razem podobnie. Podejrzana rodziła dzieci w zaciszu domowym, a później odstawiała je w różne dziwne miejsca i odchodziła. Maluchy bez odpowiedniej opieki i warunków same nie miały szans na przeżycie. Gdy przestawały oddychać, ona pozbywała się ciał. Nie podjęła żadnych starań, by je ratować. W mediach krążyło wiele teorii spiskowych, plotek i domysłów na temat tego, co Beata Z robiła z ciałami noworodków. Serwis Polityka w swoim reportażu, przytaczając policyjne komunikaty, wyliczał niektóre z nich. Jedno dziecko kobieta miała zawinąć w kocyk i zakopać w ogródku. Inne znaleziono w stodole, a jeszcze kolejne na strychu, ułożone w tekturowych pudełkach. Właściwie już tylko materiał biologiczny, bo ciało było w stanie dalekiego rozkładu. Ta historia, która zdawała się najbardziej makabryczna, mówiła o tym, że raz Beata Z miała rzekomo odkopać zwłoki córeczki z ziemi, a potem zanieść je do budy psa, by ten pożarł ciało i pozbyć się dzięki temu dowodów. Tych makabrycznych szczegółów śledczy jednak nigdy oficjalnie nie potwierdzili, więc trudno powiedzieć, na ile były to wymysły części dziennikarzy, a na ile prawdziwe informacje. Sprawa była bardzo delikatna, huczała o niej cała Polska i prokuratura z uwagi na dobre śledztwa była niezwykle powściągliwa w udzielaniu wszelkich wieści na temat postępowania. Beata Z pochodziła z rodziny wielodzietnej, była 5 dzieckiem swoich rodziców w kolejności, a ci doczekali się łącznie 7. W wieku nastoletnim ich córka sprawiała problemy wychowawcze. Dużo wagarowała, nie potrafiła sobie ułożyć później życia. Portal Polityka relacjonował, że mundurowi początkowo powiedzieli matce Beaty, że ta nie tylko zostawiała dzieci na pastwę losu, ale też brutalnie je mordowała. Miała czekać, aż urodzi łożysko, by później za jego pomocą dusić noworodki. Nie podwiązywała im nawet pępowiny, bo chodziło jej o wykrwawienie. W toku śledztwa przy jednym z pierwszych przesłuchań kobieta przyznała się nawet do zarzutów dotyczących zabójstwa dzieci. Mówiła wówczas, że to postawa jej partnera, który nie interesował się jej stanem błogosławieństwa, pozbawionym, miała decydować o narastającej nienawiści wobec maluchów. Te zeznania Beata Z. często jednak zmieniała, a na początku procesu, który ruszył w jej sprawie, stwierdziła, że wcale nie mordowała dzieci. Przyznała się jedynie do nieudzielenia im pomocy, pozostawienia ich samym sobie. Przebieg pozbawiania życia noworodków wydawał się więc niejasny. W przeszłości Beata Z. również doczekała się dzieci, którymi jednak zajmowała się należycie. W wieku 18 lat wyszła za mąż za swojego wujka w Hipolitowie, a owocami tego związku była dwójka maluchów. Ich nie zabiła. Cała wieś huczała, że małżeństwo z dość bliskimi członkami rodziny jest dziwne i niepokojące, ale to nie zrażało kobiety. Po śmierci pierwszego męża również związała się z innym wujkiem, mieszkającym 4 domy dalej. Mieszkańcy plotkowali, że Beata Z. prowadziła rozwiązły tryb życia, że nie wiadomo, kto był ojcem mordowanych dzieci, lecz postępowanie dotyczące wątków obyczajowych w tej sprawie zostało utajnione. Wiadomo natomiast, że zbrodnie córki mocno przeżywali jej rodzice, z którymi ta nie utrzymywała szczególnie wylewnych kontaktów. Ojciec często później dopytywał, czemu to zrobiła i gdzie jest piąte ciało, a matka podczas wizji lokalnej zalewała się łzami. Czego płaczesz, mamo, jak to się już stało? Miała jej wówczas powiedzieć Beata Z. Z nerwów i wielkich emocji starsza kobieta niedługo potem zemdlała i konieczne było udzielenie jej pomocy medycznej. Miejscowość, w której mieszkała podejrzana, to Hipolitowo w województwie podlaskim, liczące dosłownie kilkanaście domów wzdłuż asfaltowej drogi, zamknięta społeczność, która wiedziała o sobie wszystko, choć sąsiedzi w zeznaniach zarzekali się, że nie mieli pojęcia o ciążach Beaty. Ta miała je skrzętnie ukrywać, a potem rodzić w tajemnicy. Gdy ktoś dopytywał o stany błogosławione, zaprzeczała. Robiła co mogła, by nie było widać okrągłego brzucha. W upalne dni kobieta chodziła ubrana od stóp do głów, niemiłosiernie się pocąc. Mimo tego, poza podejrzliwymi spojrzeniami, miała nie wzbudzać sensacji. W późniejszym raporcie, który powstał na zlecenie śledczych, eksperci wskazywali, że wieś była specyficzna, różniąca się od podobnych miejscowości tego typu. Między sąsiadami miały nie zacieśniać się relacje międzyludzkie. W okolicy brakowało nawet lokalnego sklepiku, przy którym można by poplotkować o Beacie Z. Mogła być w ciąży nawet 8 razy, ale z tego latało po podwórku tylko dwoje, tych urodzonych w 2002 i 2005 roku. Jakie kryteria przyjmowała? Że jedne ocaliła, a innych nie? Trudno powiedzieć. Relacjonowali sąsiedzi w rozmowie z dziennikarką Polityki. Skoro dwoje dzieci żyło, pozostała szóstka. Na morderstwo 5 maluchów znaleziono dowody. Czy to możliwe, że nikt w okolicy nie dostrzegł problemów w domu kobiety? Beata Z. znajdowała się przecież pod opieką pracownika socjalnego, a później kuratora sądowego. Wizytacje miały zacząć się na podstawie donosu, zgodnie z którym podejrzana miała nadużywać alkoholu i przyjmować obcych mężczyzn na libację. Z akt wynika, że przeprowadzono z nią wiele rozmów, były prośby i pouczenia, które przyniosły czasowy skutek. Po narodzinach dwójki dzieci, którymi Beata Z. dobrze się zajmowała, rozmawiano z nią nawet na temat antykoncepcji i oferowano pomoc ginekologa. Przez kuratora była wizytowana zawsze z zaskoczenia, przynajmniej raz w miesiącu, regularnie raportowana do teczek, spokojna w rozmowie, niewulgarna, nałogowo paląca po 3 paczki. W domu często nieład, ale dzieci nie chodziły głodne. Raz pojawiała się w szkołach na wywiadówkach, innym razem nie. Przestała nadużywać alkoholu z powodu chorej nerki. Nigdy roszczeniowa, ani kłótliwa. Sytuacja finansowa dobra. Żyje z pieniędzy za 15 hektarów dzierżawy. Starsze mają renty po ojcu. Latem zbiera grzyby i jagody. Relacjonowała Polityka. W jednym z raportów zaznaczono, że latem przyjęła pracownika w kurtce zimowej. Ciążowy brzuch tłumaczyła otyłością. A że urzędnicy nie mieli prawa kazać jej się rozebrać, próbowali poznać prawdę w inny sposób, rozpytując sąsiadów. Nikt jednak nie chciał niczego powiedzieć, albo twierdzili, że nie wiedzą. Gdy brzuch Beaty znikał, oznajmiała, że udało jej się zrzucić zbędne kilogramy. W końcu pracownice socjalne postanowiły wezwać służby. Dzwoniły po okolicznych szpitalach i oknach życia. Potem wykręciły numer alarmowy. W ten sposób po nitce do kłębka i przy licznych przesłuchaniach kobiety udało się poznać prawdę o ciążach Beaty Z. i o tym, że pozbawiała swoje dzieci życia. Do aresztowania kobiety doszło jesienią 2012 roku, ale proces ruszył w listopadzie 2013 roku. To pierwsze zeznania oskarżonej, kiedy przyznała się do 5 zabójstw, zostały uznane przez sąd za kluczowe i najbardziej wiarygodne. Beata Z. próbowała co prawda zmieniać swoje tłumaczenia, lecz wymiar sprawiedliwości stwierdził, że pierwsza wersja wydarzeń przedstawiana przez nią na gorąco i w pewnym zaskoczeniu, bo nie spodziewała się zatrzymania, jest tą prawdziwą. Chciała wyrzucić z siebie tę tragedię, którą cały czas w sobie nosiła. mówił w uzasadnieniu przewodniczący składu orzekającego, sędzia Jan Leszczewski. Zgodnie z ustaleniami wszystkie dzieci miały urodzić się żywe, a o ciążach wiedział konkubent kobiety, który w procesie odmówił składania wyjaśnień. Nie udało się natomiast potwierdzić, czy o stanie błogosławionym Beaty Z. wiedzieli okoliczni mieszkańcy. Sąd stwierdził, że działania oskarżonej były zorganizowane i zaplanowane. Skutecznie ukrywała ciążę. Wielokrotnie im zaprzeczała. Samodzielnie dokonywała porodów w tajemnicy przed innymi, a potem chowała zwłoki dzieci w różne miejsca. Mecenas Edyta Tawrel, która w procesie pełniła rolę adwokata oskarżonej, wnosiła o uniewinnienie swojej klientki z uwagi na fakt, że brak było twardych dowodów na dopuszczenie się przez nią morderstw, o które ją oskarżano. Powoływała się między innymi na opinie biegłych, którzy często mówili o tym, że Beata Z. prawdopodobnie miała coś zrobić, a nie na pewno. Proces w jej ocenie był poszlakowy, bo dzieci mogły też ginąć w wyniku poważnych wrodzonych wad lub z innych powodów niż działania oskarżonej. Wszystkie nie dające się usunąć wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonej, bo mamy w Polsce zasadę domniemania niewinności, mówiła mecenas. Sama Beata Z. również wnosiła o uniewinnienie. Prokurator Janusz Sobiewski z Prokuratury Okręgowej w Łomży był natomiast przekonany, że w tej sprawie musi zapaść wyrok skazujący, a kara powinna być wysoka. Ostatecznie, zgodnie z podjętą przez sąd decyzją, Beata Z. została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Nie zasądzono dożywocia, ponieważ zdaniem sędziego 25 lat spełni rolę wychowawczą i ochroni zarówno skazaną przed popełnieniem podobnych przestępstw, jak i innych przed złem, które mogłaby im uczynić. Kara dożywocia, której oczekiwała prokuratura, byłaby zdaniem sądu karą noszącą znamiona zemsty za śmierć dzieci, a nie o zemstę w wydawaniu wyroków chodzi. W październiku 2014 roku sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał karę pierwszej instancji. W uzasadnieniu poruszono jednak wątek otoczenia kobiety, w tym jej partnera czy niewrażliwych mieszkańców niewielkiej miejscowości. Nie można bowiem usprawiedliwiać tego, co zrobiła, ale czy ojciec także nie był odpowiedzialny za los tych dzieci? Pytał sąd. Konkubent oskarżonej nie usłyszał żadnych zarzutów, ponieważ nie znaleziono dowodów na jego współudział. Finalnie Beata Z. już wyrokiem prawomocnym została skazana za zabójstwo 5 noworodków na 25 lat więzienia.
0: Pokój zbrodni.
2: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, co zaskoczyło ich fanów przyzwyczajonych do porannych spotkań z parą. Po 2 latach prowadzenia Halo, tu Polsat, para ogłosiła, że czas na nowe wyzwania i rozwój osobistych marek. Czyżby Instagram miał stać się ich nowym domem? Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą ich autorskie projekty.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego.
1: Czaplinek Broczyno zamienia się w muzyczne Eldorado. Poland Rock Festival 2026 startuje dziś i potrwa do soboty. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Godsmack, POD, Dropkick Murphys, a także polskie legendy jak Jam i Mysłowic. Wstęp jest darmowy, więc można się bawić bez biletu, ale przygotujcie się na wydatki na jedzenie i transport. Festiwal to nie tylko koncerty, ale też spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych z gośćmi, jak Agata Kulesza czy Marian Dziędziel. Czaplinek już czeka na tłumy, a ruch w okolicy jest większy niż zwykle.
2: Jasper Sołtysiewicz, znany z serialu Barwy Szczęścia, szykuje się do nowego wyzwania. Już tej jesieni zobaczymy go na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. A jakby tego było mało, jego życie prywatne również kwitnie. Z Wiktorią Gąsiewską tworzą zgrany duet, który nie tylko wspólnie mieszka, ale i podbija serca fanów w mediach społecznościowych. Cóż, wygląda na to, że Jasper nie tylko tańczy, ale i płynie na fali sukcesów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat polskiej kultury stracił dziś prawdziwą ikonę. Iga Cembrzyńska, niezrównana aktorka, wokalistka i reżyserka, odeszła w wieku 87 lat. Jej talent rozświetlał sceny i ekrany przez dekady, a teraz pozostawił po sobie ogromną pustkę. Fani i przyjaciele żegnają ją w mediach społecznościowych, wspominając jej niezapomniane role i piosenki. Cembrzyńska, która zaczynała od muzyki, a skończyła jako legenda, na zawsze pozostanie w sercach miłośników polskiej sztuki. Artur Rojek, były frontman Mysłowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój 3. solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
1: Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30- i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Mysłowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro8L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, powraca z zagrobu, by straszyć fanów w nawiedzonych domach w parkach rozrywki Universal Studios. Te wyjątkowe atrakcje, inspirowane jego życiem i twórczością, pojawią się w Hollywood i Orlando. W środku usłyszymy muzykę z jego kultowych albumów.

0: Ozbornów, a duch Oziego będzie wyjątkowo obecny. Rodzina Ozbornów współpracuje przy tym projekcie, traktując go jako hołd dla legendarnego artysty, który nigdy nie przestawał zaskakiwać. Roger Waters znowu na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich nową wersją Comfortably Numb, stworzoną z palestyńską wokalistką Moną Miari. Utwór, trwający ponad 9 minut, to hołd dla Palestyny i Strefy Gazy, a sam Waters nie przebiera w słowach, odpowiadając krytykom: odpieprzcie się. Dochód ze sprzedaży piosenki wesprze organizację Palestine Children's Relief Fund, bo przecież prawa człowieka są najważniejsze, niezależnie od koloru skóry czy religii. Zespół V powraca na scenę z wielką trasą koncertową, odwiedzając 11 miast w Polsce. Jakby tego było mało, koncerty otworzy Fertile Hump, który po 5 latach przerwy znów zagra na żywo. Czy to zapowiedź nowej muzyki? Fani mogą tylko zgadywać, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra 2 koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu w nocy, szukając pomocy u przechodnia. Powodem była awantura, podczas której pijany ojciec zaatakował matkę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, 35-latek został aresztowany i otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Matka z dziećmi mogła pozostać w domu. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę.
2: Na ulicach Warszawy trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna chce zgromadzić 132 tysiące podpisów w ciągu 2 miesięcy. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają akcję, wskazując na problemy z inwestycjami i infrastrukturą, inni uważają ją za bezzasadną, doceniając dotychczasowe osiągnięcia prezydenta. Trzaskowski zapewnia, że nie obawia się głosowania i kontynuuje swoje działania na rzecz miasta.
1: Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sokolnikach w gminie Żelechów doszło do tragicznego wypadku. 70-letni mężczyzna zginął, gdy przejechał go ciągnik rolniczy podczas prac polowych. Kierowca maszyny, 54-letni mężczyzna, był trzeźwy. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Policja w Warszawie bada incydent z udziałem radiowozu na ulicy Żelaznej. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, jak oznakowany pojazd przejeżdża przez przejście dla pieszych, gdy inne auta się zatrzymują. Funkcjonariusz kierujący radiowozem został już zidentyfikowany. Wydział Ruchu Drogowego prowadzi czynności wyjaśniające, a jeśli potwierdzą się zarzuty, policjant poniesie konsekwencje. 47-letni kierowca z 4 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów spowodował kolizję na przejeździe kolejowym w Bieniewicach. Pijany mężczyzna uderzył w inny samochód, a odłamki zderzenia trafiły na tory, zmuszając pociąg Intercity do awaryjnego hamowania. Kierowca został tymczasowo aresztowany, a za swoje czyny grozi mu do 12 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych przez Gromda Fight Club. Decyzja zapadła po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest zawodnik tej federacji. Śledczy badają, czy materiały nie nawołują do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym i rasowym. Podejrzane treści były publikowane od maja zeszłego roku do lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni. Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
2: W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i całym województwie zachodniopomorskim zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a nie sygnał zagrożenia. Syreny będą emitować ciągły dźwięk przez 1 minutę, oddając hołd powstańcom i cywilnym ofiarom. Mieszkańcy mogą zatrzymać się na chwilę refleksji, ale nie jest to obowiązkowe. Dziś w gminie Dziwnów wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Po wczorajszej fali silnego wiatru i wysokich falach pogoda uległa poprawie, a morze jest spokojne. Temperatura powietrza wynosi 26 stopni, a woda ma 19 stopni. Służby sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody, a na żadnej z plaż nie odnotowano obecności sinic.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już w tę niedzielę. Dzień Grodziska na boisku gminnym w Grodzisku. Start o godzinie 16.30, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bajera. Wcześniej wystąpią lokalne zespoły, a po koncertach zabawę do północy poprowadzi DJ Mariusz. Czekają na Was atrakcje dla dzieci, konkursy i stoiska z regionalnymi smakołykami. Nasza ekipa SK Summer City też tam będzie, więc szukajcie nas w pomarańczowych koszulkach. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na dwoje obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi serwisu pożyczkowego Supergrosz. Firma iClubs, działając jako pełnomocnik klientów, miała zawierać umowy sama ze sobą, co prowadziło do naliczania zawyżonych opłat. Klienci mogli płacić nawet czterokrotnie wyższe koszty niż powinni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed korzystaniem z tej platformy i przypomina o konieczności dokładnego czytania umów. Spółce grozi kara finansowa sięgająca 10% rocznego obrotu. Na polskim rynku hurtowym paliw zakończyła się krótka fala obniżek cen. Wszyscy główni dostawcy, w tym Orlen, Aramco i BP Europa, podnieśli ceny benzyny i oleju napędowego. Największe wzrosty odnotowano w przypadku oleju napędowego, który zdrożał o 37 zł za metr sześcienny. Aramco oferuje obecnie najtańsze paliwa, choć różnice są minimalne. Na globalnym rynku ropy ceny wzrosły o ponad 21% w ostatnim miesiącu, co w połączeniu z osłabieniem złotego wpływa na wyższe ceny paliw w Polsce. Specjaliści nie przewidują szybkich spadków cen na stacjach benzynowych.
0: W Juracie, jednym z najbardziej prestiżowych kurortów nad polskim morzem, ceny podstawowych produktów spożywczych są wyjątkowo wysokie. Bułka kosztuje 5,5 zł, a masło niecałe 24 zł. Za jagodziankę trzeba zapłacić aż 29 zł, a kilogram winogron to wydatek 50 zł. Nawet woda mineralna jest droższa niż zwykle. 1,5-litrowa butelka kosztuje 10 zł. Pobyt w Juracie wymaga dobrze zaplanowanego budżetu, ponieważ codzienne zakupy mogą znacznie podnieść koszt wakacji.
1: Prawo i Sprawiedliwość boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Partia odnotowała drastyczny spadek wpływów z darowizn z 12,5 miliona złotych w 2024 roku do zaledwie 522 tysięcy złotych obecnie. Sytuację pogarsza obcięta o 11 milionów złotych subwencja państwowa. W partii rośnie presja na regularne wpłaty od działaczy, co prowadzi do napięć wewnętrznych. Szczególnie brak wpłat od osób związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim budzi kontrowersje. To wszystko dzieje się w kontekście walki o przywództwo w partii.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających oszczędności. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems dostarczyła 1000 systemów Typhoon, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, które są teraz w użyciu w marynarkach wojennych na całym świecie. Systemy te znacząco wzmacniają flotę Izraela oraz 25 innych krajów, skutecznie zwalczając zagrożenia nawodne i powietrzne, w tym drony. Typhoon charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami kierowania ogniem i szybką reakcją na zagrożenia. W ramach współpracy z marynarką wojenną Izraela, Rafael dostarczył także nowe moduły Typhoon MK-30, które trafiły na korwety Sa'ar-6. Przewiduje się dalszą modernizację i integrację tych systemów w nadchodzących latach. Polska Grupa Zbrojeniowa i brytyjski BAE Systems zacieśniają współpracę. Zakłady chemiczne Nitrochem podpisały list intencyjny z BAE Systems dotyczący wspólnych inwestycji w produkcję materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii. To pierwsza zagraniczna inwestycja PGZ, która może być współfinansowana z brytyjskiego programu UK Energetics. Porozumienie otwiera drogę do długoterminowej współpracy i wymiany technologicznej między firmami. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że to dowód na wysokie kompetencje polskiej spółki. Inicjatywa wpisuje się w brytyjsko-polski traktat z Northolt oraz plan inwestycji obronnych rządu Wielkiej Brytanii.
1: O Rzeczpospolita Polska Albatros, polski niszczyciel min typu Kormoran 2, został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwlotniczych. przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone rozpoczęły 7-letni program zwiększenia produkcji kluczowych komponentów do pocisków przechwytujących Patriot Pack 3 MSE i TAP. Dzięki umowom z firmami L3 Harris Technologies i Lockheed Martin, produkcja napędów do Pack 3 MSE ma wzrosnąć niemal trzykrotnie, a dla systemu TAAD aż czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie i uszczuplone zapasy rakiet. Program ma przyspieszyć dostawy i wzmocnić amerykański przemysł zbrojeniowy. Decyzja wynika z presji na zapasy, zwłaszcza po przekazaniu rakiet Ukrainie i działaniach na Bliskim Wschodzie. Ostateczne umowy wykonawcze mają być podpisane jeszcze w tym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Harry'ego Niemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
3: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji.
2: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów. Dziś w nocy w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji rosyjskiego pocisku manewrującego HK-101. Rakieta uderzyła w ziemię o 3:47, tworząc ogromny lej, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Polskie myśliwce F-16 zostały poderwane, jednak obiekt zniknął z radarów przed zestrzeleniem. Władze potwierdzają, że gdyby pocisk kontynuował lot, zostałby zestrzelony.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku. Coraz większe samochody, zwłaszcza SUV-y, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę. Dziś w Karakulach odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia pomiędzy 4. a 5. zmianą zgrupowania zadaniowego Podlasie. W ceremonii uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda oraz przedstawiciele służb mundurowych. To część operacji Bezpieczne Podlasie, której celem jest ochrona granicy Polski. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej przekazali obowiązki kolegom z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy. Wybierając jedno z 4 zwierząt – konia, lisa, niedźwiedzia lub wiewiórkę – możemy dowiedzieć się, jakie są nasze zawodowe predyspozycje. Choć te testy nie mają naukowego potwierdzenia, często inspirują do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami. Pamiętajmy jednak, by traktować je z przymrużeniem oka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce coraz częściej zmagamy się z falami upałów, a temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Włoch, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, polecają prosty sposób na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Wystarczy często przecierać podłogi mokrym mopem, co może poprawić komfort w gorące dni. Metoda ta działa najlepiej w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi lub kamieniem. Dziś rano w Pawłówku doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. 38-letni motocyklista został ranny, a pomocy udzielili mu dwaj funkcjonariusze z bydgoskiej policji, którzy byli świadkami zdarzenia. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i opiekowali się poszkodowanym do przyjazdu pogotowia. Wstępne ustalenia wskazują, że kierująca Oplem nie ustąpiła pierwszeństwa na rondzie. Motocyklista trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Justynowie pod Łodzią policja zlikwidowała nielegalną plantację konopi i zabezpieczyła pokaźny arsenał broni. Zatrzymano 61-letniego mężczyznę oraz jego 2 30-letnich synów. Jeden z braci usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków i nielegalnej uprawy, a ojciec odpowie za posiadanie broni bez zezwolenia. Prokuratura objęła podejrzanych dozorem policji, a śledztwo trwa. Dziś w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 54-letniego mężczyznę, który na portalu społecznościowym nawoływał do zabójstwa policjantów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go zaledwie kilka godzin po opublikowaniu groźnych treści. Podczas przeszukania zabezpieczono telefony i modem z kartą SIM. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Bydgoszczy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po kilkutygodniowej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. Jej powrót nastąpił po narodzinach syna 25 maja, co było powodem jej tymczasowej nieobecności. Wznowienie obowiązków parlamentarnych spotkało się z życzliwym przyjęciem kolegów i koleżanek z Sejmu.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook. Czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 8 lat po odejściu niezapomnianej Kory, jej mąż, Kamil Sipowicz, zaskakuje wszystkich, przyznając, że znów jest zakochany. Choć jego nowa miłość jest owiana tajemnicą, to sam Sipowicz nie kryje radości z nowego związku. W końcu, jak sam mówił, samotność nie jest najlepszym towarzyszem. Cóż, życie toczy się dalej, a miłość, jak widać, nie zna granic ani odległości. Patryk Pniewski, dawny idol nastolatek, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Od chłopięcego uroku do dojrzałego aktora, który nie boi się podejmować odważnych decyzji, jak choćby jego coming out jako osoba biseksualna w marcu tego roku. Jego metamorfoza to gotowy materiał na film, a powrót do pierwszej miłości po 4-letniej przerwie zaskoczył wszystkich. Pniewski pokazuje, że w polskim show biznesie można być nie tylko przystojną twarzą, ale i symbolem odwagi. W świecie polskich gwiazd trwa prawdziwa rewolucja. Monika Jarosińska, Julia von Stein i Marianna Schreiber to tylko niektóre z celebrytek, które postanowiły zmienić swoje oblicze za pomocą medycyny estetycznej. Julia von Stein po licznych operacjach teraz żałuje swoich decyzji, przyznając, że pogoń za idealnym wyglądem nie przyniosła jej szczęścia. Cóż, jak widać, nie wszystko złoto, co się świeci, a czasem lepiej zaakceptować siebie takim, jakim się jest.
0: Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha, znana aktorka, z rozbrajającą szczerością opowiedziała o dawnych czasach, kiedy kobiety w polskim kinie były jedynie ładnym dodatkiem. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, a kobiety rozdają karty na ekranie, co Socha przyjęła z ulgą. Wspomina, że kiedyś dominowały filmy gangsterskie, gdzie panowie królowali, a panie miały być najlepiej rozebrane. Teraz role kobiece są bardziej złożone i ciekawe, co daje aktorkom szansę na pokazanie pełni swoich możliwości. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem. Jesienią na antenę TVN powraca The Floor, a wraz z nim nowe zasady i emocje, które wywołają dreszcze nawet u najtwardszych widzów. Tym razem na podłodze staną nie tylko zwykli śmiertelnicy, ale i gwiazdy, które będą musiały wykazać się nie tylko talentem, ale i refleksem. Wśród uczestników zobaczymy takie nazwiska jak Justyna Styczkowska czy Bartosz Kurek. Ciekawe, czy celebryci poradzą sobie z presją czasu i trudnymi pytaniami, czy może jednak podłoga okaże się dla nich zbyt śliska.
0: Iga Cembrzyńska, prawdziwa legenda polskiego kina, odeszła w wieku 87 lat. Aktorka, która od lat unikała blasku fleszy, zmarła niedługo po swoich urodzinach. Jej życie było nierozerwalnie związane z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, a ich wspólne dzieła na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Cembrzyńska, mimo trudnych chwil, zawsze potrafiła zachować uśmiech, który teraz pozostanie już tylko na zdjęciach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Matt Cameron, perkusista Soundgarden, bez wahania wskazał Jesus Christ Pose jako najtrudniejszy utwór do zagrania na żywo. Mimo to kawałek ten regularnie pojawiał się na koncertach, co tylko potwierdza, że muzycy Soundgarden lubią wyzwania. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, a nad całością czuwa producent Terry Day. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera wciąż nie ma ustalonej daty. Szavo Odadjian, basista System of a Down, postanowił zamienić gitarę na aktorskie wyzwania i pojawi się w nowym sezonie serialu Dexter Zmartwychwstanie. Ciekawe, czy jego postać, R. Hey Martin, owinie się w folię na dłużej, czy tylko na chwilę. Muzyk, który już wcześniej flirtował z filmem, teraz zagra złoczyńcę. Premiera jeszcze nieznana, ale fani już zacierają ręce. Orange Warsaw Festival zaskakuje wszystkich i zmienia termin. Od 2027 roku festiwal przenosi się z maja na sierpień, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją mieszanych uczuć, a niektórzy obawiają się, że festiwal straci widownię na rzecz konkurencyjnego Bittersweet Festiwalu z Poznania. Organizatorzy jeszcze nie zdradzili, kto zagra na scenie, ale jedno jest pewne. Sierpniowy weekend na torze wyścigów konnych Służewiec zapowiada się gorąco.
0: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach w końcu zapowiedział nowy album From the Dark. Premiera już 23 października, a na płycie usłyszymy wokal Jorna Lande, który współtworzył wszystkie utwory. Ciekawe, czy po tak długiej przerwie Iommi nadal potrafi zaskoczyć fanów. Czy może to tylko nostalgiczna podróż w przeszłość? Pierwszy singiel World Alone już dostępny, a my czekamy na więcej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku zatrzymano 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, mimo 7-letniego zakazu sądowego. Mężczyzna miał już odbywać karę 10 miesięcy więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy, ale sąd zdecydował o policyjnym dozorze. To kolejny przypadek łamania prawa przez tego kierowcę. Stołeczna policja prowadzi postępowanie w sprawie incydentu z udziałem radiowozu na warszawskiej Woli. Na nagraniu widać, jak policyjny samochód omija auta przepuszczające pieszych na pasach. Tożsamość funkcjonariusza jest już znana, a jeśli jego wina zostanie potwierdzona, poniesie konsekwencje prawne. Zdarzenie miało miejsce 17 lipca na ulicy Żelaznej. W wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy z Piaseczna. Funkcjonariusze wspominają go jako osobę serdeczną i pełną optymizmu. Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku, a na emeryturę przeszedł w 2018. Jego śmierć to dotkliwy cios dla rodziny i kolegów z pracy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Ostrołęce. 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkowego przechodnia. Okazało się, że jego ojciec, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował matkę i syna. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, agresor został zatrzymany i nie może wrócić do mieszkania ani kontaktować się z rodziną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim lotnisku nagrano film, który wywołał burzę w sieci. Widać na nim pracowników obsługi naziemnej, którzy rzucają pakunki do samolotu. Nagranie obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, a komentarze nie milkną. Internauci zastanawiają się, czy to bagaże pasażerów, czy lekkie pakunki pokładowe. Film stał się wiralem, a żarty i memy zalały internet. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy, działający pod nazwą Stołeczna Operacja Referendalna, chcą zebrać 132 tysiące podpisów w ciągu 60 dni. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają inicjatywę, wskazując na problemy z parkowaniem i inwestycjami. Inni uważają referendum za niepotrzebne. Prezydent Trzaskowski zapewnia, że nie obawia się tej inicjatywy i zamierza kontynuować swoje działania na rzecz miasta. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym przetargów na autobusy elektryczne. Zatrzymania miały miejsce na Śląsku i w Łódzkiem. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z niegospodarnością i korupcją. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze, a śledztwo jest w toku. Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, jego spuścizna stała się źródłem konfliktu. Powstały dwie fundacje, które rywalizują o kontynuację

0: Działań społecznych. Partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, podkreśla, że mimo trudności najważniejsze jest zachowanie pamięci o wartościach, które przyświecały Litewce. Konflikt trwa, ale bliscy i współpracownicy deklarują chęć dalszej pomocy i kontynuacji jego misji. W Goleniowie nastolatkowie zdewastowali znaki drogowe, a ich wybryk został uwieczniony na filmie w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a szkody oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych. Starsi uczestnicy odpowiedzą przed sądem karnym, młodsi staną przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze przypominają, że wandalizm to poważne przestępstwo, które nie pozostanie bez konsekwencji.
1: W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim zawyją syreny alarmowe. To upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk potrwa minutę i nie oznacza żadnego zagrożenia. To symboliczny hołd dla powstańców i cywilnych ofiar tamtych wydarzeń.
0: Wielkie żeglarskie święto w Szczecinie już za 2 tygodnie. Od 14 do 16 sierpnia miasto przyciągnie tłumy pięknymi żaglowcami, koncertami i rodzinnymi atrakcjami. Na scenie głównej wystąpią m.in. WW, Ira oraz Dawid Kwiatkowski. Nie zabraknie też sportowych emocji, jak bieg pod żaglami czy regaty o Puchar Prezydenta Miasta. Szczególną atrakcją będzie pokaz dronów nad Wyspą Grodzką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gorący czwartek nad polskim morzem przynosi idealne warunki do wypoczynku w Darłowie. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest spokojne, bez zakwitu sinic. Temperatura powietrza wynosi 24 stopnie, a woda ma orzeźwiające 16 stopni. To doskonały czas na relaks nad Bałtykiem. W szkole podstawowej w Kruszynie doszło do incydentu związanego z dostępem uczniów do materiałów pornograficznych na szkolnym tablecie. Prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jeden z pracowników technicznych szkoły został zwolniony. Dyrekcja szkoły podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby wyjaśnić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo uczniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie.
0: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
1: Salahdine Parnas, były podwójny mistrz KSW, zadebiutuje w UFC już 5 września podczas gali w Paryżu. Jego rywalem będzie doświadczony Nowozelandczyk Dan Hooker. Przed walką Hooker ujawnił, że otrzymuje groźby od francuskich kibiców. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć w świecie MMA.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po długiej przerwie i wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto. Obie Polki rozpoczną rywalizację od drugiej rundy, która odbędzie się 4 i 5 sierpnia. W turnieju wezmą też udział Magda Linette i Magdalena Fręch, które zaczną od pierwszej rundy. Losowanie drabinki turniejowej zaplanowano na jutro o godzinie 18 polskiego czasu.
0: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
0: Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej. Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny, był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem. Reprezentacja Polski awansowała do półfinału Siatkarskiej Ligi Narodów po wygranej z Ukrainą 3-1. Mecz w chińskim Ningbo nie był łatwy, a początek spotkania okazał się nerwowy dla biało-czerwonych. Tomasz Fornal, jeden z liderów drużyny, podkreślił, że mimo trudności najważniejsze jest zwycięstwo i awans. W sobotę Polacy zmierzą się w półfinale ze Słowenią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Warszawie z wiatrem południowo-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 448 odcinkiem. Już w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pia, w stanie skrajnego napięcia, atakuje niewinnego służącego, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W tym samym czasie Lorenzo knuje nowe plany finansowe, a Simona ukrywa swoje podróże przed córką. Niespodziewany list od Teresy wprowadza kolejne zamieszanie, a Maria Antonia pogrąża się we wspomnieniach o zmarłym mężu. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Farma powraca z niespodzianką dla fanów. Choć prace nad szóstą edycją programu zostały zakończone, ekipa ponownie pojawiła się na planie. Tajemnicze wideo z Marceliną Zawadzką i siostrami Krawczyńskimi wywołało falę spekulacji. Czy to zapowiedź specjalnego odcinka? Polsat na razie nie zdradza szczegółów, ale atmosfera wokół premiery jest gorąca. Uczestnicy przez 8 tygodni zmagali się z wyzwaniami wiejskiego życia, a finał zbliża się wielkimi krokami. Data premiery szóstego sezonu wciąż nieznana, ale emocje rosną. Czekamy na więcej informacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina Kalska znajdzie się na skraju wytrzymałości. Greg, jej mąż, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie ją krzywdzi. Po dramatycznych wydarzeniach Ewelina postanowi szukać pomocy u Weroniki Rostockiej. Prawniczka nie zignoruje jej prośby i wkroczy do domu Kalskich, by pomóc Ewelinie uciec od oprawcy. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Czy Ewelina zdoła uwolnić się od tyrana? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem. Fani mogą spodziewać się sporych zmian, zwłaszcza w rezydencji wujta Pawła Kozioła. Jego dom w Wilkowyjach przeszedł całkowitą metamorfozę. Zniknęły stare meble, a wnętrza stały się jasne i nowoczesne, z eleganckim fotelem i przesuwanymi drzwiami. Rezydencja w Rozstankach, gdzie kręcone są sceny, zachwyca nie tylko wnętrzami, ale i zewnętrzną bryłą. Dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze otacza zadbany ogród ze stawem. Pierwsze odcinki nowej serii pojawią się już w grudniu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Lubelszczyźnie doszło do nocnego alarmu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Przemysław Czarnek z PiS skrytykował rząd za zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom. Podkreślił, że choć uruchomienie syren było słuszne, to komunikacja powinna być szybsza. Czarnek apeluje o natychmiastowe informowanie obywateli w takich sytuacjach. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier Donald Tusk oraz służby są na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie, gdzie trwają działania operacyjne. W odpowiedzi na incydent oderwano polskie F-16 oraz inne jednostki NATO. Generał Aleksus G. Grynkewicz rozmawiał z generałem Wiesławem Kukułą, by koordynować dalsze działania. Były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, ostro krytykuje rząd Donalda Tuska za brak postępów w realizacji projektu Tarcza Wschód. Po ponad 2 latach od zapowiedzi na granicy wciąż nie widać efektów, a projekt miał być wykorzystywany głównie w celach wizerunkowych. Jabłoński podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO wymaga pilnych działań, a Rosję może powstrzymać jedynie siła. Polityk zarzuca także rządowi brak skutecznego systemu ostrzegania obywateli. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści. W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową. Latem wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Okazuje się, że kluczowe jest odpowiednie zarządzanie roletami i wietrzeniem. Rolety warto zasłaniać już rano, zanim słońce zacznie nagrzewać wnętrze. Wieczorem i w nocy najlepiej otworzyć okna, by schłodzić pomieszczenia. To proste zmiany, które mogą znacząco poprawić komfort w upalne dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Adam Luboński zwrócił uwagę na możliwe zagrożenia związane z ograniczeniem sprzedaży saszetek nikotynowych dla wojska. W interpelacji do ministra obrony narodowej pyta, czy nowe przepisy uwzględniają specyfikę działań bojowych, gdzie dym z papierosów może zdradzić pozycję żołnierzy. Luboński sugeruje, że bezdymne produkty nikotynowe mogą być bezpieczniejszą alternatywą. Poseł chce wiedzieć, czy resort konsultował te regulacje z doświadczonymi żołnierzami. Dziś w Szczecinie doszło do zatrzymania kierowcy, który próbował uciec przed kontrolą trzeźwości. Mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, ale szybko został obezwładniony przez policję. Badanie wykazało obecność alkoholu w jego organizmie, co skutkowało odebraniem prawa jazdy. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
3: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności, dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
2: Imię Robert od lat cieszy się popularnością w Polsce i Europie. Kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie. W Polsce obecnie nosi je ponad 256 tysięcy mężczyzn, co plasuje je na 21 miejscu w rankingu najpopularniejszych imion. Choć wybierane jest rzadziej niż w przeszłości, wciąż pozostaje cenione, także dzięki znanym postaciom, takim jak piłkarz Robert Lewandowski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 11 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dziś pożegnaliśmy Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina, która przez ponad 4 dekady czarowała widzów swoim talentem i charyzmą. Od tajemniczej księżniczki w rękopisie znalezionym w Saragossie, po humorystyczne role w Hydrozagadce, jej postacie były niezapomniane. Współpraca z Andrzejem Kondratiukiem przyniosła nam niezliczone filmowe perełki, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Cembrzyńska odeszła w wieku 87 lat, ale jej dorobek artystyczny będzie żył wiecznie. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, co zaskoczyło ich fanów przyzwyczajonych do porannych spotkań z parą. Po 2 latach prowadzenia Halo, tu Polsat, para ogłosiła, że czas na nowe wyzwania i rozwój osobistych marek. Czyżby Instagram miał stać się ich nowym domem? Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą ich autorskie projekty.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego.
1: Czaplinek Broczyno zamienia się w muzyczne Eldorado. Poland Rock Festival 2026 startuje dziś i potrwa do soboty. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Godsmack, POD, Dropkick Murphys, a także polskie legendy jak Jam i Mysłowic. Wstęp jest darmowy, więc można się bawić bez biletu, ale przygotujcie się na wydatki na jedzenie i transport. Festiwal to nie tylko koncerty, ale też spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych z gośćmi, jak Agata Kulesza czy Marian Dziędziel. Czaplinek już czeka na tłumy, a ruch w okolicy jest większy niż zwykle.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jasper Sołtysiewicz, znany z serialu Barwy Szczęścia, szykuje się do nowego wyzwania. Już tej jesieni zobaczymy go na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. A jakby tego było mało, jego życie prywatne również kwitnie. Z Wiktorią Gąsiewską tworzą zgrany duet, który nie tylko wspólnie mieszka, ale i podbija serca fanów w mediach społecznościowych. Cóż, wygląda na to, że Jasper nie tylko tańczy, ale i płynie na fali sukcesów. Artur Rojek, były frontman Mysłowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój 3. solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
1: Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30- i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Mysłowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro 8 L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, powraca z zagrobu, by straszyć fanów w nawiedzonych domach w parkach rozrywki Universal Studios. Te wyjątkowe atrakcje, inspirowane jego życiem i twórczością, pojawią się w Hollywood i Orlando. W środku usłyszymy muzykę z jego kultowych albumów, a duch Ozziego będzie wyjątkowo obecny. Rodzina Osbornów współpracuje przy tym projekcie, traktując go jako hołd dla legendarnego artysty, który nigdy nie przestawał zaskakiwać. Roger Waters znowu na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich nową wersją Comfortably Numb, stworzoną z palestyńską wokalistką Moną Miari. Utwór, trwający ponad 9 minut, to hołd dla Palestyny i Strefy Gazy. A sam Waters nie przebiera w słowach, odpowiadając krytykom: odpieprzcie się. Dochód ze sprzedaży piosenki wesprze organizację Palestine Children's Relief Fund, bo przecież prawa człowieka są najważniejsze, niezależnie od koloru skóry czy religii. Zespół V powraca na scenę z wielką trasą koncertową, odwiedzając 11 miast w Polsce. Jakby tego było mało, koncerty otworzy Fertile Hump, który po 5 latach przerwy znów zagra na żywo. Czy to zapowiedź nowej muzyki? Fani mogą tylko zgadywać, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra dwa koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu w nocy, szukając pomocy u przechodnia. Powodem była awantura, podczas której pijany ojciec zaatakował matkę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, 35-latek został aresztowany i otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Matka z dziećmi mogła pozostać w domu. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę. W Sokolnikach w gminie Żelechów doszło do tragicznego wypadku. 70-letni mężczyzna zginął, gdy przejechał go ciągnik rolniczy podczas prac polowych. Kierowca maszyny, 54-letni mężczyzna, był trzeźwy. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Policja w Warszawie bada incydent z udziałem radiowozu na ulicy Żelaznej. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, jak oznakowany pojazd przejeżdża przez przejście dla pieszych, gdy inne auta się zatrzymują. Funkcjonariusz kierujący radiowozem został już zidentyfikowany. Wydział Ruchu Drogowego prowadzi czynności wyjaśniające, a jeśli potwierdzą się zarzuty, policjant poniesie konsekwencje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piaseczyńska policja pogrążona jest w żałobie po śmierci aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Jarosława Dziuby. Zmarł 27 lipca po ciężkiej chorobie, mając 49 lat. Jarosław Dziuba był wieloletnim funkcjonariuszem, a po przejściu na emeryturę pracował jako cywilny pracownik komendy. Koledzy wspominają go jako człowieka pełnego optymizmu i niezłomności. 47-letni kierowca z 4 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów spowodował kolizję na przejeździe kolejowym w Bieniewicach. Pijany mężczyzna uderzył w inny samochód, a odłamki zderzenia trafiły na tory, zmuszając pociąg Intercity do awaryjnego hamowania. Kierowca został tymczasowo aresztowany, a za swoje czyny grozi mu do 12 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych przez Gromda Fight Club. Decyzja zapadła po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest zawodnik tej federacji. Śledczy badają, czy materiały nie nawołują do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym i rasowym. Podejrzane treści były publikowane od maja zeszłego roku do lipca.
2: W Otwocku policjanci zatrzymali 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził po użyciu alkoholu, mimo 7-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna czeka na odbycie 10-miesięcznej kary więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura domagała się jego aresztowania, jednak sąd zdecydował o policyjnym dozorze. Zatrzymanie miało miejsce podczas rutynowej kontroli na terenie gminy Wiązowna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
2: W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i całym województwie zachodniopomorskim zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a nie sygnał zagrożenia. Syreny będą emitować ciągły dźwięk przez 1 minutę, oddając hołd powstańcom i cywilnym ofiarom. Mieszkańcy mogą zatrzymać się na chwilę refleksji, ale nie jest to obowiązkowe. Dziś w gminie Dziwnów wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Po wczorajszej fali silnego wiatru i wysokich falach pogoda uległa poprawie, a morze jest spokojne. Temperatura powietrza wynosi 26 stopni, a woda ma 19 stopni. Służby sanitarne potwierdzają doskonale.

0: Małą jakość wody, a na żadnej z plaż nie odnotowano obecności sinic.
1: Już w tę niedzielę. Dzień Grodziska na boisku gminnym w Grodzisku. Start o godzinie 16:30, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bajera. Wcześniej wystąpią lokalne zespoły, a po koncertach zabawę do północy poprowadzi DJ Mariusz. Czekają na Was atrakcje dla dzieci, konkursy i stoiska z regionalnymi smakołykami. Nasza ekipa SK Summer City też tam będzie, więc szukajcie nas w pomarańczowych koszulkach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Białegostoku zatrzymali oszusta, który próbował wyłudzić 100 tysięcy złotych od 85-letniego seniora. Mężczyzna podawał się za lekarza, a następnie za syna seniora, prosząc o pieniądze na rzekomo potrzebnego lekarza. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy oszust został ujęty na gorącym uczynku. 42-latek z województwa warmińsko-mazurskiego usłyszał 2 zarzuty usiłowania oszustwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 2 obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwy atak na Iran, reagując na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Trump podkreślił, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Dodatkowo planuje rozszerzyć sankcje przeciwko Rosji, wprowadzając zapisy dotyczące ceł związanych z Iranem. Jednocześnie prezydent odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wzywając do zakończenia wojny. Projekt sankcji czeka na dalsze prace w Kongresie. W sklepach Action pojawił się nowy katalog pełen ciekawych produktów. Wśród nich wyróżnia się odkurzacz Kärcher KWD-1, który za przystępną cenę oferuje dużą moc i wszechstronność. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Ibiza z zamkiem TSA oraz lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które pomogą uniknąć zgubienia bagażu. Warto zwrócić uwagę na podwójną ładowarkę ścienną Reload o mocy 65 W, idealną do szybkiego ładowania urządzeń. Dla miłośników wnętrz i motoryzacji dostępne są także lampy LED oraz zestawy do polecenia samochodu. Ceny paliw w Polsce mogą zostać czasowo obniżone. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta ma chronić kierowców przed podwyżkami, zwłaszcza w okresie powrotów z wakacji. Wzrost cen ropy na światowych rynkach przekroczył $100 za baryłkę, co budzi niepokój. Rząd rozważa to rozwiązanie po skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wcześniejszy program obniżający VAT i akcyzę kosztował budżet około 4 700 000 000 zł. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatność. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lantern Fish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii. BAI Systems zakończył pierwsze półrocze 2026 roku z rekordowym portfelem zamówień wartym 84 miliardy funtów. W ciągu 6 miesięcy koncern zdobył nowe kontrakty o wartości 16,4 miliarda, zwiększając sprzedaż o 9%. Polska jest związana z BAE przez programy takie jak F-35 i NAREW. Wartość zamówień BAE obejmuje wieloletnie projekty, które będą realizowane przez kolejne lata. Koncern inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Polska współpraca z BAE obejmuje m.in. produkcję pocisków CM, MAYHEM i R w ramach programu NAREW.
1: Raytheon planuje podwoić produkcję pocisków Stinger, koncentrując się na europejskich fabrykach. Kluczowe komponenty będą produkowane w Niemczech i Holandii, gdzie odbędzie się także montaż i testy. To odpowiedź na wzrost popytu po konflikcie na Ukrainie. Stinger, szeroko wykorzystywany w NATO, wraca do Europy, co zwiększa odporność łańcucha dostaw. Tymczasem Polska rozwija własny system Piorun, który zdobywa uznanie na rynkach zagranicznych. W obliczu rosnących potrzeb obronnych kluczowe jest utrzymanie zdolności produkcyjnych i rozwój nowych technologii. Lockheed Martin otrzymał niecałe 54 miliardy dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. To część 7-letniego kontraktu, który zwiększa łączną wartość zamówienia do niecałych 59 miliardów dolarów. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do 2030 roku i wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego. W zakładzie w Camden w Arkansas zatrudnienie wzrośnie o 50%. Nowe inwestycje mają zapewnić szybsze dostawy kluczowych zdolności obronnych. PAC-3 MSE to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący, potwierdzony w działaniach operacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 2 sierpnia w Polsce obowiązują przepisy AI Act. Jednak wiele firm nie jest na to przygotowanych. Aż 24% przedsiębiorstw nie rozpoczęło lub przerwało wdrażanie zasad, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Choć 77% firm planuje zwiększyć wydatki na sztuczną inteligencję, tylko 55% ma formalną strategię jej wykorzystania. AI Act wymaga oceny ryzyka i prowadzenia rejestru używanych technologii, a brak tych dokumentów może skutkować dotkliwymi karami. Pomimo powszechnego użycia AI, jedynie 43% firm organizuje szkolenia, co jest niezgodne z wymogami prawnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Warszawie, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 448 odcinkiem. Już w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pia, w stanie skrajnego napięcia, atakuje niewinnego służącego, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W tym samym czasie Lorenzo knuje nowe plany finansowe, a Simona ukrywa swoje podróże przed córką. Niespodziewany list od Teresy wprowadza kolejne zamieszanie, a Maria Antonia pogrąża się we wspomnieniach o zmarłym mężu. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Farma powraca z niespodzianką dla fanów. Choć prace nad szóstą edycją programu zostały zakończone, ekipa ponownie pojawiła się na planie. Tajemnicze wideo z Marceliną Zawadzką i siostrami Krawczyńskimi wywołało falę spekulacji. Czy to zapowiedź specjalnego odcinka? Polsat na razie nie zdradza szczegółów, ale atmosfera wokół premiery jest gorąca. Uczestnicy przez 8 tygodni zmagali się z wyzwaniami wiejskiego życia, a finał zbliża się wielkimi krokami. Data premiery szóstego sezonu wciąż nieznana, ale emocje rosną. Czekamy na więcej informacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina Kalska znajdzie się na skraju wytrzymałości. Greg, jej mąż, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie ją krzywdzi. Po dramatycznych wydarzeniach Ewelina postanowi szukać pomocy u Weroniki Rostockiej. Prawniczka nie zignoruje jej prośby i wkroczy do domu Kalskich, by pomóc Ewelinie uciec od oprawcy. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Czy Ewelina zdoła uwolnić się od tyrana? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hancer, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem. Fani mogą spodziewać się sporych zmian, zwłaszcza w rezydencji wójta Pawła Kozioła. Jego dom w Wilkowyjach przeszedł całkowitą metamorfozę. Zniknęły stare meble, a w wnętrza stały się jasne i nowoczesne, z eleganckim fotelem i przesuwanymi drzwiami. Rezydencja w Rozstankach, gdzie kręcone są sceny, zachwyca nie tylko wnętrzami, ale i zewnętrzną bryłą. Dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze otacza zadbany ogród ze stawem. Pierwsze odcinki nowej serii pojawią się już w grudniu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Poznaniu prognozowana temperatura to 27 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowy osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
0: Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier podkreślił, że pozostaje w kontakcie z liderami państw europejskich, którzy zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do pomocy. Incydent miał miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie teren został zabezpieczony przez wojsko i służby. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas ćwiczeń Polish Apache Initiative 4 oraz European HIMARS Initiative 8, żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zaprezentowali nowoczesny system Gladius. To polski system poszukiwawczo-uderzeniowy, który łączy drony FT-5 Łoś i amunicję krążącą BSPU. Gladius umożliwia szybkie wykrywanie i precyzyjne niszczenie celów, co jest kluczowe w nowoczesnych operacjach wojskowych. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści. W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości narkotykowej. W wyniku działań zatrzymano 6 osób i zlikwidowano 2 linie produkcyjne narkotyków syntetycznych w Niemczech. Akcja była efektem współpracy służb z kilku krajów, koordynowanej przez Europol. Na miejscu zabezpieczono także amunicję oraz podrobione towary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Ursynowie zatrzymano 2 kobiety podejrzane o oszustwo metodą na policjanta. Seniorka straciła ponad 177 tysięcy złotych w gotówce i biżuterii. Obie podejrzane trafiły do tymczasowego aresztu. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności.
1: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności, dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
0: Imię Robert od lat cieszy się popularnością w Polsce i Europie. Kojarzone jest z siłą, odpowiedzialnością i pewnością siebie. W Polsce obecnie nosi je ponad 256 tysięcy mężczyzn, co plasuje je na 21. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion. Choć wybierane jest rzadziej niż w przeszłości, wciąż pozostaje cenione, także dzięki znanym postaciom, takim jak piłkarz Robert Lewandowski. Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Justynowie pod Łodzią policja zlikwidowała nielegalną plantację konopi i zabezpieczyła pokaźny arsenał broni. Zatrzymano 61-letniego mężczyznę oraz jego dwóch 30-letnich synów. Jeden z braci usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków i nielegalnej uprawy, a ojciec odpowie za posiadanie broni bez zezwolenia. Prokuratura objęła podejrzanych dozorem policji, a śledztwo trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół.
2: Małgorzata Socha, znana aktorka, z rozbrajającą szczerością opowiedziała o dawnych czasach, kiedy kobiety w polskim kinie były jedynie ładnym dodatkiem. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, a kobiety rozdają karty na ekranie, co Socha przyjęła z ulgą. Wspomina, że kiedyś dominowały filmy gangsterskie, gdzie panowie królowali, a panie miały być najlepiej rozebrane. Teraz role kobiece są bardziej złożone i ciekawe, co daje aktorkom szansę na pokazanie pełni swoich możliwości.
1: Wielka tajemnica 11 sezonu Rancha wreszcie ujawniona. Dorotka, ukochana córeczka Lucy i Kusego, dorosła i jest gotowa na maturę. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Ciekawe, czy odziedziczyła po tacie nie tylko włosy, ale i talent do pakowania się w kłopoty.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęła się 32. edycja Poland Rock Festiwalu, a tłumy fanów muzyki już od kilku dni okupują lotnisko Czaplinek Broczyno. Jurek Owsiak oficjalnie otworzy to muzyczne święto o 15:00, ale już wczoraj scena rozbrzmiewała dźwiękami Basi Giewont, Pauliny Przybysz i zespołu WW. Jak co roku wstęp jest darmowy, a atmosfera pełna pozytywnej energii. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal, a nie obóz przetrwania w namiotach.
1: Artur Rojek, były frontman Mysłowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój trzeci solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
2: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. O premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
1: Świat muzyki pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Ten uznany irlandzki muzyk i zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Hansard, znany z zespołu The Frames i duetu The Swell Season, pozostawił po sobie niezapomniane utwory, w tym oscarowe Falling Slowly. Jego ostatni album, wydany w 2023 roku, teraz nabiera jeszcze większego znaczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie ciężkich brzmień zawrzało. Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem, dołącza do zespołu Kinga Diamonda, zastępując legendę Andy'ego LaRock. Gus obiecuje nie tylko kontynuować swoje projekty, ale także wnosić nową energię do zespołu. Fani Kinga Diamonda muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo długo oczekiwany album wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czy nowy gitarzysta przyspieszy jego premierę? Czas pokaże. Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30- i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Mysłowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro8L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne? Kiedy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra 2 koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 27 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: korupcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę. Tragiczne zdarzenie w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji przy ulicy Jedności. Mimo natychmiastowej pomocy świadków i długotrwałej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Strzale pod Siedlcami doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni Dariusz W. zamordował swoją partnerkę, 55-letnią Edytę K., po domowej kłótni. Mężczyzna przyznał się do winy i czeka na proces, który wkrótce rozpocznie się w siedleckim sądzie okręgowym. Grozi mu dożywocie. W wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy z Piaseczna. Funkcjonariusze wspominają go jako osobę serdeczną i pełną optymizmu. Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku, a na emeryturę przeszedł w 2018. Jego śmierć to dotkliwy cios dla rodziny i kolegów z pracy.
2: Na trasie Warszawa - Kobyłka doszło do incydentu z udziałem 2 pijanych mężczyzn, którzy zaczepiali 16-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku interwencji kierownika pociągu doszło do szarpaniny, a agresorzy zostali wyrzuceni z pociągu przez pasażerów. Policja ukarała mężczyzn mandatami za zakłócanie porządku, a żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce, w tym w Warszawie, rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. To symboliczne upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał potrwa minutę i nie oznacza zagrożenia, dlatego służby apelują o zachowanie spokoju. W stolicy tradycyjnie na minutę zamiera ruch, a mieszkańcy oddają hołd powstańcom. Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zaapelowała do mieszkańców stolicy o pamięć o walczących w 1944 roku. Jej poruszające słowa pojawiły się na oficjalnym profilu Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk-Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
2: Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Grembałów w Krakowie.
0: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 2 obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary z Ukrainy. Atak miał miejsce po sprzeczce w sklepie, a jego powodem była nienawiść na tle narodowościowym. W sieci pojawiła się fala hejtu, a policja przypomina, że publikowanie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanowczo potępił przemoc i zaapelował o solidarność mieszkańców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowano

0: Pana temperatura to 26 stopni. Z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą także 26 stopni, a wiatr południowy osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
1: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Columbus Energy, czołowemu dostawcy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zarzuty dotyczą braku precyzyjnych informacji o sprzedawanych urządzeniach, co mogło wprowadzać klientów w błąd. Konsumenci często nie wiedzieli, jaki model i producent sprzętu zostanie zainstalowany. Dodatkowo umowy nie określały konkretnych terminów montażu, co prowadziło do opóźnień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na niejasne zasady odstąpienia od umowy, co mogło utrudniać klientom rezygnację z usług. Firmie grozi teraz kara finansowa, która może sięgnąć nawet 10% rocznego obrotu.
2: Blisko 2,8 miliona pracowników w Polsce nie korzysta z pracowniczych planów kapitałowych, mimo że program oferuje dodatkowe pieniądze od pracodawcy i państwa. Osoba zarabiająca płacę minimalną mogła od 2020 roku zyskać ponad 5,6 tysiąca złotych samych dopłat. W największych przedsiębiorstwach do PPK przystąpiło ponad 90% pracowników, ale w małych firmach tylko 33%. W sektorze prywatnym uczestniczy 70% pracowników, a w publicznym zaledwie 30%. Program ma na celu budowanie oszczędności na emeryturę, wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Mimo to wielu pracowników rezygnuje z tej możliwości. Coraz więcej kierowców skarży się na opłaty za parkowanie przy sklepach. UOKiK otrzymał już setki zgłoszeń dotyczących nieczytelnego oznakowania i przedwczesnych opłat. Urząd bada działania największych operatorów parkingów, w tym metody windykacji i sposób rozpatrywania reklamacji. Wcześniej nałożono już wysokie kary na niektóre firmy, jak APCOA Polska. Kierowcy powinni zwracać uwagę na regulaminy parkingów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. KRUS przypomina, że do 31 lipca rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą opłacić składki za trzeci kwartał 2026 roku. Terminowa wpłata jest kluczowa, aby uniknąć zaległości i odsetek za zwłokę. Miesięczna składka wynosi 256 zł, co daje 768 zł za cały kwartał. Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając unikalny numer osoby. Od drugiego kwartału dostępne są zestawienia z kodem QR, które ułatwiają płatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie e-KRUS oraz w placówkach terenowych KRUS.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Jeśli planujesz sierpniowy urlop, mamy dobrą wiadomość. W popularnych kurortach wciąż jest wiele wolnych miejsc, a ceny spadły nawet o 40%. Góry cieszą się w tym roku większym zainteresowaniem niż Bałtyk, ale nad morzem i jeziorami również znajdziesz atrakcyjne oferty. Noclegi na Mazurach zaczynają się już od 300 zł za dobę dla dwóch osób. Warto jednak nie zwlekać, bo najlepsze oferty szybko znikają. To idealny moment na spontaniczny wyjazd w korzystnej cenie.
1: Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających oszczędności.
2: Raytheon planuje podwoić produkcję pocisków Stinger, koncentrując się na europejskich fabrykach. Kluczowe komponenty będą produkowane w Niemczech i Holandii, gdzie odbędzie się także montaż i testy. To odpowiedź na wzrost popytu po konflikcie na Ukrainie. Stinger, szeroko wykorzystywany w NATO, wraca do Europy, co zwiększa odporność łańcucha dostaw. Tymczasem Polska rozwija własny system Piorun, który zdobywa uznanie na rynkach zagranicznych. W obliczu rosnących potrzeb obronnych kluczowe jest utrzymanie zdolności produkcyjnych i rozwój nowych technologii.
1: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems dostarczyła 1000 systemów Typhoon, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, które są teraz w użyciu w marynarkach wojennych na całym świecie. Systemy te znacząco wzmacniają flotę Izraela oraz 25 innych krajów, skutecznie zwalczając zagrożenia nawodne i powietrzne, w tym drony. Typhoon charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami kierowania ogniem i szybką reakcją na zagrożenia. W ramach współpracy z marynarką wojenną Izraela, Rafael dostarczył także nowe moduły Typhoon MK-30. C, które trafiły na korwety Saar 6. Przewiduje się dalszą modernizację i integrację tych systemów w nadchodzących latach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rzeczpospolita Polska Albatros, polski niszczyciel min typu Kormoran 2, został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje się sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Na dobre i na złe powraca z nowymi emocjami w Leśnej Górze. W nadchodzących odcinkach dr Marcin Molenda, grany przez Filipa Bobka, zmierzy się z kolejnymi medycznymi wyzwaniami. Zdjęcia z planu sugerują, że czeka go skomplikowana operacja, podczas której każda sekunda będzie na wagę złota. Do zespołu dołączą nowe postacie, w tym policjanci Radek Biegun i jego partnerka, co wprowadzi dodatkowe napięcie. W szpitalu pojawi się także nowy laryngolog Piotr Dzielny, a Max Beger spróbuje przekonać młodą chirurg Barbarę Rybicką do pracy. Jesień zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji i trudnych decyzji. Czy Molenda poradzi sobie z presją i czy operacja zakończy się sukcesem? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4258 odcinku, który zadebiutuje 5 sierpnia o 20.15 na TVN, Teresa Bednarczuk, uwielbiana polonistka, przeżyje bolesne rozczarowanie. Jej marzenie o wydaniu powieści o miłości zostanie brutalnie zniszczone przez odmowę wydawnictwa. To cios, który głęboko ją dotknie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdać maturę z języka polskiego. W 4259 odcinku, podczas jednej z lekcji, Janusz przypadkowo otrzyma prywatne opowiadanie Teresy i nieświadomie podda je surowej krytyce. Ta niezręczna pomyłka może poważnie skomplikować ich relacje. W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia Brzozowska stanie w obliczu dramatycznych wydarzeń, gdy jej były mąż Andrzej podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji Wioli, tragedii uda się uniknąć. Jednak te dramatyczne chwile pozostawią głęboki ślad w psychice Basi, która nie będzie mogła się z tym pogodzić. W efekcie zniknie bez śladu, co zmusi Smolnego do natychmiastowych poszukiwań. Na szczęście Krzysztof odnajdzie swoją żonę w lesie i okaże jej wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina, zmęczona psychiczną i fizyczną przemocą ze strony Grega, postanawia wreszcie szukać pomocy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. Weronika Rostocka, która od dawna podejrzewała, że Greg źle traktuje swoją żonę, staje się dla Eweliny wsparciem i pomaga jej uwolnić się od tyrana. Dramatyczne wydarzenia prowadzą do tego, że Ewelina kończy w kołnierzu ortopedycznym, co tylko potwierdza przypuszczenia Weroniki. Mimo prób manipulacji ze strony Grega, Weronika nie daje się zwieść i wspiera Ewelinę w jej decyzji o ucieczce. Czy Ewelina ostatecznie zdoła uwolnić się od oprawcy? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu. Serial Na Dobre i na Złe zakończył zdjęcia do nowej serii i ekipa udała się na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Ostatni dzień na planie obfitował w emocje i wspólne zdjęcia, które można zobaczyć na Instagramie produkcji. Widzowie mogą spodziewać się powrotu serialu na antenę TVP już na początku września, prawdopodobnie 2 września. Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek, w tym rozwój relacji między Mario a Blanką oraz dramatyczne wydarzenia związane z chorobą Niny. Do zespołu dołączy nowy laryngolog Piotr Dzielny, a wątki policyjne prowadzą dodatkowe napięcie. Fani z niecierpliwością czekają na nowe przygody w Leśnej Górze. Dziedzictwo, turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać.
1: 4258 odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące chwile w szpitalu. Lew Nalepa, doświadczony kardiochirurg, zajmie się młodą kobietą, która trafia na oddział z podejrzeniem zawału. Szybko jednak odkrywa, że pacjentka jest ofiarą brutalnego pobicia. Kobieta, przerażona i milcząca, nie chce wyjawić prawdy o swoim oprawcy. Nalepa, zmagając się z frustracją, stara się pomóc, ale jej upór wiąże mu ręce. Dodatkowo lekarz mierzy się z problemami w życiu prywatnym. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 27 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który zniknął z radarów i spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejsce udał się premier Donald Tusk wraz z przedstawicielami rządu, aby koordynować działania. Służby prowadzą operacje zabezpieczające, a sprawę bada prokuratura. Premier podkreślił, że nie ma powodów sądzić, iż celem była Polska, a współpraca służb przebiega wzorowo. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji.
0: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
2: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku. Coraz większe samochody, zwłaszcza SUV-y, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę.
2: Australia wzmacnia dziś swoje zaplecze obronne w ramach programu AUKUS. Rząd inwestuje w Suchy Dok w Australii Zachodniej i stocznie okrętów podwodnych w Osborne, co ma umożliwić budowę i utrzymanie sił morskich. W planach jest także zwiększenie udziału krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla okrętów typu Virginia. To część szerszej strategii obronnej, która ma przygotować Australię na rosnące wyzwania w regionie Indo-Pacyfiku.
0: Lato to czas, kiedy chętnie robimy przetwory z owoców, ale często napotykamy problem zbyt rzadkich dżemów. Rozwiązaniem może być agar-agar, naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodać go do gotującej się masy owocowej, aby uzyskać idealną konsystencję. Agar nie zmienia smaku owoców i jest doskonałą alternatywą dla żelatyny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wysokie temperatury latem mogą zniszczyć przydomowe trawniki. Kluczem do utrzymania zieleni jest poranne podlewanie, które dostarcza wodę głęboko do korzeni. Dzięki temu trawa nie żółknie i nie wysycha, a murawa pozostaje gęsta i zdrowa. Unikaj podlewania w ciągu dnia, aby nie spalić trawy. Dziś w Szczecinie doszło do zatrzymania kierowcy, który próbował uciec przed kontrolą trzeźwości. Mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, ale szybko został obezwładniony przez policję. Badanie wykazało obecność alkoholu w jego organizmie, co skutkowało odebraniem prawa jazdy. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Borówki amerykańskie w naszych ogrodach często padają ofiarą ptaków, które potrafią szybko zniszczyć plony. Tradycyjne siatki ochronne bywają niewygodne, dlatego coraz popularniejsze stają się proste metody odstraszania, takie jak błyszczące taśmy czy stare płyty. Te elementy, poruszając się na wietrze, skutecznie zniechęcają ptaki do zbliżania się do krzewów. Regularne zbieranie dojrzałych owoców również pomaga chronić zbiory. Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy. Wybierając jedno z czterech zwierząt – konia, lisa, niedźwiedzia lub wiewiórkę – możemy dowiedzieć się, jakie są nasze zawodowe predyspozycje. Choć te testy nie mają naukowego potwierdzenia, często inspirują do zastanowienia się nad swoimi mocnymi stronami. Pamiętajmy jednak, by traktować je z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polsce coraz częściej zmagamy się z falami upałów, a temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Włoch, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, polecają prosty sposób na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Wystarczy często przecierać podłogi mokrym mopem, co może poprawić komfort w gorące dni. Metoda ta działa najlepiej w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi lub kamieniem. Jeśli zmywarka wydziela nieprzyjemny zapach, to znak, że czas na jej czyszczenie. Producenci zalecają mycie koszy i filtrów co 2 tygodnie, a gruntowne czyszczenie raz w miesiącu. Warto użyć kwasku cytrynowego i octu, by skutecznie usunąć brud i pleśń. Regularne czyszczenie zapewni lepsze działanie urządzenia i świeżość naczyń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Narożna, gwiazda disco polo, ma powody do dumy, bo jej 16-letnia córka Gabriela zdobyła prawo jazdy kategorii B1 za pierwszym podejściem. Choć w Polsce prawo jazdy można mieć od 18 roku życia, istnieje wyjątek dla lekkich czterokołowców. Dumną mamę aż rozpiera radość, a fani zastanawiają się, czy młoda Gabriela pójdzie w ślady rodziców na scenie. Tymczasem Magda relaksuje się na włoskich wakacjach, prezentując swoje atuty w mini bikini. Julia Dybowska znów w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi o bajkowe widoki z jej podróży, ale o jej wyjątkowo szczupłą sylwetkę. Internauci zastanawiają się, czy te luksusowe dania na Instagramie to rzeczywiście jej codzienna dieta, czy tylko element estetycznej gry. Dybowska milczy, ale nadal serwuje nam kadry z ekskluzywnych miejsc, nie przejmując się burzą wokół swojej figury. Czyżby nowa definicja diety cud?
2: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, co zaskoczyło ich fanów przyzwyczajonych do porannych spotkań z parą. Po 2 latach prowadzenia Halo, tu Polsat, para ogłosiła, że czas na nowe wyzwania i rozwój osobistych marek. Czyżby Instagram miał stać się ich nowym domem? Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą ich autorskie projekty. Marta Wierzbicka-Sokolik, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zmiany nazwiska po ślubie. Początkowo chciała przyjąć nazwisko męża, ale szybko zrozumiała, że w świecie show biznesu to nie takie proste. Pragmatyzm zwyciężył i zdecydowała się na nazwisko dwuczłonowe. Teraz musi pilnować, by wszędzie było poprawnie zapisane, bo przecież kto by chciał zaczynać od nowa budowanie swojej rozpoznawalności?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W świecie polskich gwiazd trwa prawdziwa rewolucja. Monika Jarosińska, Julia von Stein i Marianna Schreiber to tylko niektóre z celebrytek, które postanowiły zmienić swoje oblicze za pomocą medycyny estetycznej. Julia von Stein po licznych operacjach teraz żałuje swoich decyzji, przyznając, że pogoń za idealnym wyglądem nie przyniosła jej szczęścia. Cóż, jak widać, nie wszystko złoto, co się świeci, a czasem lepiej zaakceptować siebie takim, jakim się jest. Mikołaj Roznerski, znany aktor, postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swojego syna. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie z wakacji, które wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Roznerski, który dotąd skrzętnie chronił prywatność syna, tłumaczy, że to młody Antek sam zdecyduje, czy chce być gwiazdą mediów społecznościowych. Aktor podkreśla, że choć ich relacja jest bliska, to w domu obowiązują surowe zasady, a on sam nie zamierza być kolegą, tylko ojcem.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a Polacy już zacierają ręce, by zobaczyć, jak zmieniły się ich ukochane wilkowyje. Choć aktorzy postarzeli się o dekadę, to miejscowość przeszła prawdziwą metamorfozę dzięki unijnym funduszom, a nie magii telewizji. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, z dumą podkreśla, że to nie scenografia, a realne inwestycje zmieniły wieś. Ciekawe, czy nowy sezon pokaże, jak wilkowyje radzą sobie w XXI wieku, czy może znowu będą stylizowane na wiejską sielankę z przeszłości.
2: Malwina Wędzikowska, znana prezenterka i kostiumografka, ujawnia swoje marzenia o miłości, które brzmią jak wyzwanie z innej planety. Szuka mężczyzny, który sprawi, że poczuje się bezpiecznie, będzie ją kochał i zaakceptuje jej zwierzęta. W dzisiejszych czasach, jak twierdzi, to prawdziwa misja niemożliwa. Wędzikowska przyznaje, że współczesne relacje są skomplikowane, a ludzie skupiają się głównie na sobie. Cóż, może to czas, by miłość zaczęła się od adopcji zwierzaka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesienią na antenę TVN powraca The Floor, a wraz z nim nowe zasady i emocje, które wywołają dreszcze nawet u najtwardszych widzów. Tym razem na podłodze staną nie tylko zwykli śmiertelnicy, ale i gwiazdy, które będą musiały wykazać się nie tylko talentem, ale i refleksem. Wśród uczestników zobaczymy takie nazwiska jak Justyna Styczkowska czy Bartosz Kurek. Ciekawe, czy celebryci poradzą sobie z presją czasu i trudnymi pytaniami, czy może jednak podłoga okaże się dla nich zbyt śliska. Kamelot znowu w akcji. Po sukcesie debiutanckiego singla Ashen World zespół prezentuje kolejny utwór Godlike Alchemy, który zapowiada ich nowy album Dark Asylum. Premiera już 28 sierpnia, a muzyka obiecuje być prawdziwym rollercoasterem emocji z epickimi aranżacjami i wokalem Tomiego Karewika. Jesienią Kamelot rusza w trasę koncertową, a w listopadzie zawita do Polski, by zagrać w Krakowie i Warszawie. Czy jesteście gotowi na podróż do mrocznego świata Raven Hill Asylum? Matt Cameron, perkusista Soundgarden, bez wahania wskazał Jesus Christ Pose jako najtrudniejszy utwór do zagrania na żywo. Mimo to kawałek ten regularnie pojawiał się na koncertach, co tylko potwierdza, że muzycy Soundgarden lubią wyzwania. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, a nad całością czuwa producent Terry Day. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera wciąż nie ma ustalonej daty. Szavo Odadjian, basista System of a Down, postanowił zamienić gitarę na aktorskie wyzwania i pojawi się w nowym sezonie serialu Dexter – Zmartwychwstanie. Ciekawe, czy jego postać, R. Hey Martin, owinie się w folię na dłużej, czy tylko na chwilę. Muzyk, który już wcześniej flirtował z filmem, teraz zagra złoczyńcę. Premiera jeszcze nieznana, ale fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz z Mazowsza cierpi na rzadką mutację genu PUS3, która prowadzi do niepełnosprawności intelektualnej. Polscy naukowcy pracują nad nowatorskim lekiem, ale przeszkodą są ogromne koszty. Rodzice Mateusza założyli fundację, by zebrać potrzebne środki na badania. Do końca sierpnia muszą zgromadzić niecałe 2 miliony złotych, by kontynuować pracę nad terapią. Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu w pociągu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało 16-letniego obywatela Ukrainy. Kierownik pociągu, próbując interweniować, został przypadkowo uderzony. Policja nałożyła na agresorów mandaty za zakłócanie porządku, a sprawa nie trafi do sądu, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia. Jutro, 1 sierpnia o godzinie 17, w Warszawie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To element obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał będzie miał charakter treningowy i upamiętniający, nie oznacza zagrożenia. Władze apelują o zachowanie spokoju.
2: W Otwocku zatrzymano 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, mimo 7-letniego zakazu sądowego. Mężczyzna miał już odbywać karę 10 miesięcy więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy, ale sąd zdecydował o policyjnym dozorze. To kolejny przypadek łamania prawa przez tego kierowcę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stołeczna policja prowadzi postępowanie w sprawie incydentu z udziałem radiowozu na warszawskiej Woli. Na nagraniu widać, jak policyjny samochód omija auta przepuszczające pieszych na pasach. Tożsamość funkcjonariusza jest już znana, a jeśli jego wina zostanie potwierdzona, poniesie konsekwencje prawne. Zdarzenie miało miejsce 17 lipca na ulicy Żelaznej.
1: Dramatyczne wydarzenia w Ostrołęce. 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkowego przechodnia. Okazało się, że jego ojciec, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował matkę i syna. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, agresor został zatrzymany i nie może wrócić do mieszkania ani kontaktować się z rodziną.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych z lat 2020-2021. Zarzuty usłyszały już 3 osoby, ale śledztwo wciąż trwa i może objąć kolejne wątki. CBA zapowiada dalsze czynności procesowe po analizie zebranych materiałów. Piaseczyńska policja pogrążona jest w żałobie po śmierci aspiranta sztabowego w stanie spoczynku Jarosława Dziuby. Zmarł 27 lipca po ciężkiej chorobie, mając 49 lat. Jarosław Dziuba był wieloletnim funkcjonariuszem, a po przejściu na emeryturę pracował jako cywilny pracownik komendy. Koledzy wspominają go jako człowieka pełnego optymizmu i niezłomności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim lotnisku nagrano film, który wywołał burzę w sieci. Widać na nim pracowników obsługi naziemnej, którzy rzucają pakunki do samolotu. Nagranie obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, a komentarze nie milkną. Internauci zastanawiają się, czy to bagaże pasażerów, czy lekkie pakunki pokładowe. Film stał się wiralem, a żarty i memy zalały internet. Pół roku po tragicznym wypadku w Chylinach kierowca busa Robert F. usłyszał zarzuty. W lutym tego roku, jadąc z prędkością 116 km na godzinę i będąc pod wpływem substancji psychotropowych, uderzył w ciężarówkę, co doprowadziło do śmierci 3 pacjentów. Prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa i nieumyślne spowodowanie wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dariusz W. ze Strzały stanie przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej partnerki, Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zadania kobiecie 5 ciosów nożem po domowej kłótni. Po zdarzeniu sam zadzwonił do rodziny ofiary i czekał na przyjazd policji. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a Dariuszowi W. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. W Goleniowie nastolatkowie zdewastowali znaki drogowe, a ich wybryk został uwieczniony na filmie w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a szkody oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych. Starsi uczestnicy odpowiedzą przed sądem karnym, młodsi staną przed sądem rodzinnym. Funkcjonariusze przypominają, że wandalizm to poważne przestępstwo, które nie pozostanie bez konsekwencji.

0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w gminie Dziwnów wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Po wczorajszej fali silnego wiatru i wysokich falach pogoda uległa poprawie, a morze jest spokojne. Temperatura powietrza wynosi 26 stopni, a woda ma 19 stopni. Służby sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody, a na żadnej z plaż nie odnotowano obecności sinic.
2: Policjanci z Białegostoku zatrzymali oszusta, który próbował wyłudzić 100 tysięcy złotych od 85-letniego seniora. Mężczyzna podawał się za lekarza, a następnie za syna seniora, prosząc o pieniądze na rzekomo potrzebnego lekarza. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy oszust został ujęty na gorącym uczynku. 42-latek z województwa warmińsko-mazurskiego usłyszał dwa zarzuty usiłowania oszustwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 200 milionów euro, by dokończyć kontrakt z Barceloną. Jak ujawnił jego agent, Pini Zahavi, Polak chciał grać w Arabii ze względu na komfort życia, ale ostatecznie wybrał Barcelonę. Po zakończeniu kontraktu z katalońskim klubem, Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire, gdzie zarabia około 20 milionów dolarów rocznie. To znacznie mniej niż mógłby zarobić w Arabii, ale zapewnia mu miejsce w podstawowym składzie.
2: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Zwycięzca tego spotkania zagra w półfinale ze Słowenią. Biało-czerwoni są faworytami i mają szansę po raz siódmy z rzędu walczyć o medale. Mecz rozpocznie się o godzinie 13:30 czasu polskiego. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
1: Kamil Majchrzak zakończył swój udział w turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, przegrywając w drugiej rundzie z Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Mimo porażki, Polak może być zadowolony z cennego zwycięstwa w pierwszej rundzie nad Tomim Polem. W turnieju kobiet Magdalena Fręch zmierzy się dziś z Jessicą Pegulą o awans do ćwierćfinału. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé po zakończonym mundialu w Stanach Zjednoczonych odpoczywa na Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Para relaksuje się na luksusowym jachcie, co uchwycili czujni paparazzi. Choć Mbappé zdobył tytuł króla strzelców, reprezentacja Francji wróciła z turnieju bez medalu. W życiu prywatnym piłkarzowi jednak się powodzi.
2: Lamine Yamal, młody piłkarz FC Barcelony, odpoczywa po triumfie Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Razem z influencerką Ines Garcia spędza wakacje w luksusowym Saint-Tropez. Para dzieli się w sieci zdjęciami z podróży, pokazując, że pobyt we Francji to nie tylko relaks, ale i przygotowania do kolejnych rozgrywek.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
2: Ukraiński piłkarz Mykhajło Mudryk poniósł kolejną sądową porażkę w Londynie. Sąd zablokował na jego koncie 2,5 miliona funtów w związku z roszczeniami cypryjskiej firmy, która domaga się 6 milionów euro. Mudryk, zawieszony na 4 lata za doping, może teraz wydawać tylko 5 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej piłkarz wywołał skandal, kpiąc z rzezi wołyńskiej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
1: Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny, był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 23 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje się sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek.
2: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia Brzozowska stanie w obliczu dramatycznych wydarzeń, gdy jej były mąż Andrzej podejmie desperacką próbę odebrania sobie życia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji Wioli, tragedii uda się uniknąć. Jednak te dramatyczne chwile pozostawią głęboki ślad w psychice Basi, która nie będzie mogła się z tym pogodzić. W efekcie zniknie bez śladu, co zmusi Smolnego do natychmiastowych poszukiwań. Na szczęście Krzysztof odnajdzie swoją żonę w lesie i okaże jej wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20:15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina, zmęczona psychiczną i fizyczną przemocą ze strony Grega, postanawia wreszcie szukać pomocy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 17 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Weronika Rostocka, która od dawna podejrzewała, że Greg źle traktuje swoją żonę, staje się dla Eweliny wsparciem i pomaga jej uwolnić się od tyrana. Dramatyczne wydarzenia prowadzą do tego, że Ewelina kończy w kołnierzu ortopedycznym, co tylko potwierdza przypuszczenie Weroniki. Mimo prób manipulacji ze strony Grega, Weronika nie daje się zwieść i wspiera Ewelinę w jej decyzji o ucieczce. Czy Ewelina ostatecznie zdoła uwolnić się od oprawcy? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo. Turecki serial, który zdobył serca wielu widzów, niestety zniknie z anteny TVP 1 na tydzień. Od 2 do 9 sierpnia nie zobaczymy premierowych odcinków od 997 do 1004. Zmiana ta wynika z konieczności transmisji ważnych wydarzeń sportowych. W niedzielę 2 sierpnia TVP 1 pokaże letnie Grand Prix w Wiśle, a od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia stacja skupi się na relacjach z Tour de Pologne. Na szczęście od 10 sierpnia Dziedzictwo powróci z nowymi odcinkami. Dla niecierpliwych dostępne będą w serwisie VOD, choć za opłatą. Emocje gwarantowane, więc warto poczekać. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 447 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Jana czuwa w pokoju Pi, próbując chronić ją przed groźnym Gregoriem, co wprowadza atmosferę pełną napięcia i strachu. Na korytarzach pałacu dochodzi do brutalnej bójki między Santosem a Lope, co tylko podgrzewa emocje. Tymczasem Tadeo prosi Katalinę o pomoc dla młodego dzierżawcy Adriana, któremu grozi utrata środków do życia. W tle rozgrywa się także rodzinny konflikt, gdy Margarita ogłasza ślub z Ayalą, mimo sprzeciwu córki. Serial przenosi widzów do początków XX wieku, oferując mieszankę tajemnic, intryg i emocji. W serialu Na Wspólnej Teresa Bednarczuk, grana przez Izabelę Dąbrowską, przeżywa ogromne rozczarowanie. W 4258 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 sierpnia o 20:15 na TVN, jej książka o miłości zostaje odrzucona przez wydawnictwo. To bolesny cios dla polonistki, która marzyła o literackim debiucie. Tymczasem Danka Zimińska organizuje korepetycje dla Janusza, który chce zdobyć serce Halinki Dębkowej. W 4259 odcinku podczas lekcji Janusz nie świadomie krytykuje prywatne opowiadanie Teresy, co prowadzi do napiętej sytuacji między nimi. Odcinki można obejrzeć także w serwisie Player.
1: Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17:20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 23 stopnie Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Lubelszczyźnie doszło do nocnego alarmu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Przemysław Czarnek z PiS skrytykował rząd za zbyt późne przekazanie informacji mieszkańcom. Podkreślił, że choć uruchomienie syren było słuszne, to komunikacja powinna być szybsza. Czarnek apeluje o natychmiastowe informowanie obywateli w takich sytuacjach. Były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński, ostro krytykuje rząd Donalda Tuska za brak postępów w realizacji projektu Tarcza Wschód. Po ponad 2 latach od zapowiedzi na granicy wciąż nie widać efektów, a projekt miał być wykorzystywany głównie w celach wizerunkowych. Jabłoński podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO wymaga pilnych działań, a Rosję może powstrzymać jedynie siła. Polityk zarzuca także rządowi brak skutecznego systemu ostrzegania obywateli. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że w takich sytuacjach kluczowe jest szybkie ostrzeżenie, nawet bez pełnej identyfikacji zagrożenia. Podkreślił, że Polska nie żyje w czasach pokoju, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Minister zaznaczył, że system syren może być zsynchronizowany z alertami na telefony, ale wymaga to czasu na potwierdzenie zagrożenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier, choć nie został jeszcze formalnie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego nowa inicjatywa ma na celu przygotowanie się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Morawiecki wskazał również na ważną rolę prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłych działaniach politycznych. Podkreślił, że nie widzi możliwości koalicji z Donaldem Tuskiem i jego koalicją obywatelską.
0: Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Premier podkreślił, że pozostaje w kontakcie z liderami państw europejskich, którzy zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do pomocy. Incydent miał miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie teren został zabezpieczony przez wojsko i służby. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Polsce trwa kolejny atak ćmy bukszpanowej, która od 2012 roku niszczy ogrody. Szkodnik ten, pozbawiony naturalnych wrogów, szybko się rozmnaża, a jego larwy powodują obumieranie roślin. Eksperci zalecają stosowanie preparatów biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Ważne jest dokładne spryskanie krzewów, zwłaszcza spodniej warstwy liści. W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu podczas awantury i poprosił o pomoc przypadkową osobę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który miał stosować przemoc wobec rodziny. Funkcjonariusze nakazali mu natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakazali zbliżania się do bliskich. Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Latem wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Okazuje się, że kluczowe jest odpowiednie zarządzanie roletami i wietrzeniem. Rolety warto zasłaniać już rano, zanim słońce zacznie nagrzewać wnętrze. Wieczorem i w nocy najlepiej otworzyć okna, by schłodzić pomieszczenia. To proste zmiany, które mogą znacząco poprawić komfort w upalne dni.
2: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku unikają głębokiego zaangażowania w związki. Wodnik, panna, koziorożec, bliźnięta, strzelec i skorpion to znaki, które cenią niezależność i ostrożnie podchodzą do miłości. Choć współczesna nauka nie potwierdza tych zależności, dla wielu osób astrologia jest ciekawym narzędziem do refleksji nad sobą. Warto pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, a horoskopy to jedynie forma rozrywki.
0: Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto świata według najnowszego rankingu firmy Just Cover. Stolica Portugalii zachwyca pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami i słynnymi azulejos, tworząc unikalną mozaikę miejską. W czołówce zestawienia znalazły się także Kuala Lumpur i Porto, które również przyciągają turystów swoją barwną architekturą. Ranking pokazuje, jak ważna jest estetyka miejskiej przestrzeni dla turystów z całego świata.
2: Po udanym grillowaniu warto zadbać o czystość rusztu. Eksperci polecają prostą pastę z sody oczyszczonej i octu, która skutecznie usuwa tłuszcz i spaleniznę. Można też wykorzystać cebulę lub ziemniaka, które dzięki swoim właściwościom ułatwiają czyszczenie. Czysty ruszt to gwarancja lepszego smaku i higieny potraw.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Świdniku doszło do poważnego wypadku z udziałem dwojga nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-letnia dziewczynka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak pojazd przewrócił się na drodze. 15-letni kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając koleżankę bez pomocy. Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności noszenia kasków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielki dramat na pokładzie samolotu w serialu Na Wspólnej. Maria Zięba, grana przez niezapomnianą Bożenę Dykiel, umiera na rękach męża podczas lotu z Hiszpanii. Włodek, nie mogąc ukryć rozpaczy, przeżywa prawdziwy koszmar. Pogrzeb Marii zgromadzi tłumy, a łzy popłyną nie tylko na ekranie. Ale w tym smutku pojawia się promyk nadziei. Edyta Jungowska wkracza na scenę jako Dorota Zakrzewska. Być może nowa miłość Włodka. Serialowy świat nigdy nie przestaje zaskakiwać. Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi-Bagiński, zwycięzcy Tańca z Gwiazdami, pokazują, że 3 lata różnicy wieku to nic wielkiego. Ich taneczna chemia przerodziła się w coś więcej. A teraz są parą, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tarnowska, starsza o 3 lata, czuje się odmłodzona dzięki młodszemu partnerowi, a ich wspólne spojrzenie na życie jest kluczem do sukcesu. Czyżby nowa recepta na miłość?
3: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła ozdobić swoje zęby złotem i rubinami. Bo przecież luksus musi być wszędzie, nawet w ustach. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni porównują jej uśmiech do resztek jedzenia. Cóż, w rodzinie Rutkowskich błyszczenie to chyba tradycja, skoro nawet Krzysztof nosi złoty dolar na zębach. Luksus na całego.
2: Kaplinek Broczyno zamienia się w muzyczne Eldorado. Poland Rock Festival 2026 startuje dziś i potrwa do soboty. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, a także polskie legendy jak Jam i Myslowic. Wstęp jest darmowy, więc można się bawić bez biletu, ale przygotujcie się na wydatki na jedzenie i transport. Festiwal to nie tylko koncerty, ale też spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych z gośćmi, jak Agata Kulesza czy Marian Dziędziel. Czaplinek już czeka na tłumy, a ruch w okolicy jest większy niż zwykle.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a śledczy drapią się po głowach, próbując połączyć kropki. Jej samochód, uszkodzony Opel Corsa, został znaleziony, zanim ktokolwiek zaczął jej szukać. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Dopiero po zgłoszeniu zaginięcia ruszyły poszukiwania, które zakończyły się tragicznie dzień później. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że wszystko zrobiono zgodnie z procedurami, choć dzień opóźnienia w rejestracji auta to tylko drobny szczegół. Wielka tajemnica 11 sezonu Rancha wreszcie ujawniona. Dorotka, ukochana córeczka Lucy i Kusego, dorosła i jest gotowa na maturę. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Ciekawe, czy odziedziczyła po tacie nie tylko włosy, ale i talent do pakowania się w kłopoty. Artur Rojek, były frontman Myslowic, znowu zaskakuje. Choć fani marzą o jego powrocie na scenę z zespołem, Rojek pozostaje nieugięty, twierdząc, że to zamknięty rozdział. Jednak, jak to w życiu bywa, nigdy nie mów nigdy. Tymczasem artysta przygotowuje się do trasy koncertowej promującej swój 3 solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który zadebiutuje już 18 września. Czyżby Rojek wolał latać solo? Czas pokaże.
2: Co miało być jednorazowym spotkaniem, przerodziło się w muzyczną rewolucję. Błażej Król i Dawid Tyszkowski, wspierani przez Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, stworzyli zespół Ewa Koc, który jesienią 2026 roku wyda swój debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten. Muzycy bez liderów i podziałów odnaleźli radość we wspólnym tworzeniu, a ich muzyka to mieszanka alternatywnego rocka, songwritingu i improwizacji. O premierze albumu ruszą w trasę koncertową, by na żywo zaprezentować swoje dzieło.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Koszen, brytyjska grupa, która kiedyś rozgrzewała parkiety klubowe, zagra na Poland Rock Festival po raz pierwszy. Sian Evans, której głos był niegdyś wszędzie, od radia po kluby, znów przypomni nam, jak to jest, gdy Hide You i Catch porywają tłumy. Ciekawe, ilu z nas, 30- i 40-latków, nadal pamięta te teksty, które śpiewaliśmy na pierwszych imprezach? Czy młodsze pokolenie doceni ten powrót do przeszłości? Zobaczymy, jak wiele osób pod dużą sceną wciąż zna wszystkie słowa. Męskie granie 2026 wraca na scenę po krótkiej przerwie, a Wrocław już szykuje się na muzyczną ucztę. W piątek i sobotę, 31 lipca i 1 sierpnia, na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Myslowic, Koma czy Ralf Kamiński. Nie zabraknie też specjalnych projektów, jak Pro8L3M, grający Kazika czy Kult. A po Wrocławiu karawana rusza dalej, z przystankami w Krakowie i Warszawie. Kto by pomyślał, że lato może być aż tak głośne? Zespół V powraca na scenę z wielką trasą koncertową, odwiedzając 11 miast w Polsce. Jakby tego było mało, koncerty otworzy Fertile Hump, który po 5 latach przerwy znów zagra na żywo. Czy to zapowiedź nowej muzyki? Fani mogą tylko zgadywać, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy Brian Johnson musiał zrezygnować z koncertowania z AC/DC, fani mieli swoje marzenia. Widzieli Joela O'Keefe'a z Airborne na czele zespołu. Niestety zamiast tego dostaliśmy Axla Rose'a, który zagrał ponad 20 koncertów z legendarną grupą. Joel O'Keefe, choć nigdy nie dostał oficjalnej propozycji, był zaszczycony samą myślą, że fani widzą w nim idealnego następcę. Tymczasem Airborne szykuje się do wydania nowego albumu i zagra dwa koncerty w Polsce. 8 sierpnia w Gdańsku i 26 sierpnia w Krakowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce 9-letni chłopiec uciekł z domu w nocy, szukając pomocy u przechodnia. Powodem była awantura, podczas której pijany ojciec zaatakował matkę. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, 35-latek został aresztowany i otrzymał zakaz zbliżania się do rodziny. Matka z dziećmi mogła pozostać w domu. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło akcję w 6 szpitalach na Mazowszu, badając podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a zarzuty usłyszały już 3 osoby. Śledztwo dotyczy lat od 2020 do 2021 i może przynieść kolejne ustalenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarejestrowano nietypowe zachowanie pracowników, którzy rzucali pakunkami do samolotu. Wideo z tego zdarzenia obejrzało już ponad 260 tysięcy osób, wywołując falę komentarzy. Internauci spekulują, że mogą to być lekkie pakunki pokładowe, a nie bagaże podróżne. Nagranie stało się hitem w sieci, wzbudzając zarówno śmiech, jak i krytykę.
2: Na ulicach Warszawy trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego. Inicjatywa Stołeczna Operacja Referendalna chce zgromadzić 132 tysiące podpisów w ciągu 2 miesięcy. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają akcję, wskazując na problemy z inwestycjami i infrastrukturą. Inni uważają ją za bezzasadną, doceniając dotychczasowe osiągnięcia prezydenta. Trzaskowski zapewnia, że nie obawia się głosowania i kontynuuje swoje działania na rzecz miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Chylinach, w którym zginęły 3 osoby, doczekał się nowych ustaleń. Kierowca busa, 38-letni Robert F., usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem substancji psychotropowych i przekroczył dozwoloną prędkość. Grozi mu do 8 lat więzienia. W wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy z Piaseczna. Funkcjonariusze wspominają go jako osobę serdeczną i pełną optymizmu. Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku, a na emeryturę przeszedł w 2018. Jego śmierć to dotkliwy cios dla rodziny i kolegów z pracy. Policja w Warszawie bada incydent z udziałem radiowozu na ulicy Żelaznej. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, jak oznakowany pojazd przejeżdża przez przejście dla pieszych, gdy się zatrzymują. Funkcjonariusz kierujący

0: Warszawy na dzień przed 82. rocznicą zrywu. Traczyk Stawska, mająca 99 lat, podkreśla, że liczba żyjących powstańców stale maleje. Obecnie żyje już tylko 225 bohaterów tamtych dni.
1: W Otwocku policjanci zatrzymali 46-letniego kierowcę Land Rovera, który prowadził po użyciu alkoholu, mimo 7-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna czeka na odbycie 10-miesięcznej kary więzienia za podobne przestępstwa. Prokuratura domagała się jego aresztowania, jednak sąd zdecydował o policyjnym dozorze. Zatrzymanie miało miejsce podczas rutynowej kontroli na terenie gminy Wiązowna. Kraków żegna profesor Annę Nering i jej męża Romualda, którzy przez dekady poświęcali się ratowaniu bezdomnych zwierząt. Małżeństwo, związane z Fundacją Zwierzęta Krakowa, zmarło w odstępie zaledwie 3 dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek na cmentarzu Gębałów w Krakowie.
0: Grupa nastolatków z Goleniowa zdemolowała znaki drogowe, a swoje wyczyny opublikowała w internecie. Policja szybko zidentyfikowała sprawców dzięki nagraniu. Straty oszacowano na ponad 6 tysięcy złotych, a młodzi wandale staną przed sądem. Dla pełnoletnich przewidziano przepisy kodeksu karnego, a nieletni trafią do sądu rodzinnego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: W Bydgoszczy narasta konflikt wokół używania dzwonów w parafii Świętej Trójcy. Proboszcz poinformował wiernych o rzekomym nakazie wyciszenia dzwonów, co władze miasta stanowczo dementują. Urzędnicy podkreślają, że nie zakazali używania dzwonów, a jedynie badają poziom hałasu na prośbę mieszkańców. Miasto przypomina, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych działań w tej sprawie. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na dwoje obywateli Ukrainy. Poszkodowani, Nastia i Maksym, zostali pobici przez Tomasza M. i Adama C., byłego zawodnika Gromdy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące. Adam C. tłumaczył swoje zachowanie, twierdząc, że został zaatakowany. Jednak prokuratura uznała jego czyn za chuligański.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 23 stopnie. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Letnie wyprzedaże zmieniają sposób podróżowania Polaków. Aż 62% turystów łączy zwiedzanie z zakupami, a dla wielu to stały element wyjazdu. Największe polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, przyciągają nie tylko zabytkami, ale także bogatą ofertą sklepów. Młodzi w wieku od 18 do 24 lat najchętniej łączą city breaki z zakupami, ale także osoby w wieku od 45 do 54 lat coraz częściej korzystają z tej formy spędzania czasu. Letnie wyprzedaże stają się dodatkowym powodem do krótkich wypadów. A pamiątki z podróży to już nie tylko magnesy, ale także nowe ubrania i biżuteria. Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwy atak na Iran, reagując na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Trump podkreślił, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Dodatkowo planuje rozszerzyć sankcje przeciwko Rosji, wprowadzając zapisy dotyczące ceł związanych z Iranem. Jednocześnie prezydent odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wzywając do zakończenia wojny. Projekt sankcji czeka na dalsze prace w Kongresie.
2: Nowy trend wakacyjny, zwany Darecation, zdobywa popularność w Polsce. Coraz więcej osób wybiera aktywne formy wypoczynku, takie jak górskie ultramaratony, trekkingi czy spływy kajakowe. Eksperci twierdzą, że takie wyzwania pomagają skuteczniej oderwać się od codziennych obowiązków. Zainteresowanie turystyką przygodową wzrosło o 75%, a liczba polis na aktywne wyjazdy zwiększyła się o 182% w ciągu 2 lat. Jednak nie każdy musi podążać za modą. Najważniejsze jest, by urlop naprawdę pozwalał na regenerację. Długi sierpniowy weekend przyciąga Polaków do biur podróży. W tym roku zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami wzrosło o 60% w porównaniu do ubiegłego roku. Największą popularnością cieszą się Włochy, Grecja i Malta. 4-dniowy city break można zarezerwować już za niespełna 900 zł od osoby. Malta zaskoczyła wszystkich, notując 3-krotny wzrost liczby turystów. Polacy coraz chętniej inwestują w wygodny wypoczynek, wybierając hotele o wyższym standardzie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z kartonu w Pomleku i Sokach. To innowacyjny projekt gminnej spółki Lech, która chce zarobić na recyklingu miliony złotych. Ławki stanęły w centrum miasta, a ich produkcja ma pomóc Białemustokowi uniknąć kar za niewystarczający odzysk odpadów. Materiał, z którego są wykonane, to kompozyt z kartonów i folii polietylenowej. Spółka planuje zwiększyć produkcję do 4000 ton rocznie, co ma przynieść znaczne korzyści środowiskowe i finansowe. To początek większego projektu, który ma na celu poprawę statystyk recyklingu w mieście. Podczas międzynarodowych ćwiczeń Lanternfish firma Anduril zaprezentowała nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń podwodnych. Systemy takie jak Seabed Sentry i Lattice umożliwiły w czasie rzeczywistym identyfikację i śledzenie autonomicznych pojazdów podwodnych. Dzięki temu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zyskała pełny obraz sytuacji operacyjnej. Kluczowe było automatyczne przekazywanie danych bez potrzeby ręcznej interwencji. Te rozwiązania mogą znacząco poprawić ochronę portów i infrastruktury krytycznej przed nowoczesnymi zagrożeniami. Demonstracja potwierdziła skuteczność i niezawodność tych technologii.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła znaczące postępy w projekcie suwerenności produkcyjnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Po roku intensywnych prac program zakładający budowę 3 fabryk nabiera tempa. W poniedziałek w Kraśniku podpisano list intencyjny między Nitro Chem a Bay Systems, otwierający drogę do wspólnych inwestycji. 4 spółki PGZ otrzymały łącznie około 2,5 miliarda złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie od 150 do 180 tysięcy sztuk rocznie od 2028 roku. To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym. Lockheed Martin otrzymał niecałe 54 miliardy dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. To część 7-letniego kontraktu, który zwiększa łączną wartość zamówienia do niecałych 59 miliardów dolarów. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do 2030 roku i wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego. W zakładzie w Camden w Arkansas zatrudnienie wzrośnie o 50%. Nowe inwestycje mają zapewnić szybsze dostawy kluczowych zdolności obronnych. PAC-3 MSE to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący, potwierdzony w działaniach operacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 2 sierpnia w Polsce obowiązują przepisy AI Act. Jednak wiele firm nie jest na to przygotowanych. Aż 24% przedsiębiorstw nie rozpoczęło lub przerwało wdrażanie zasad, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Choć 77% firm planuje zwiększyć wydatki na sztuczną inteligencję, tylko 55% ma formalną strategię jej wykorzystania. AI Act wymaga oceny ryzyka i prowadzenia rejestru używanych technologii, a brak tych dokumentów może skutkować dotkliwymi karami. Pomimo powszechnego użycia AI, jedynie 43% firm organizuje szkolenia, co jest niezgodne z wymogami prawnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 448 odcinkiem. Już w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pia, w stanie skrajnego napięcia, atakuje niewinnego służącego, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W tym samym czasie Lorenzo knuje nowe plany finansowe, a Simona ukrywa swoje podróże przed córką. Niespodziewany list od Teresy wprowadza kolejne zamieszanie, a Maria Antonia pogrąża się we wspomnieniach o zmarłym mężu. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon z zaskakującymi zwrotami akcji. Po wakacjach na ekranie pojawi się mąż Elżbiety Domańskiej, który dotąd pozostawał w cieniu. Jego obecność wywróci życie Marcina Chodakowskiego do góry nogami. Marcin odkryje, że Elżbieta świadomie go okłamała, obiecując wspólny wyjazd do Krakowa, podczas gdy jej mąż miał inne plany. To odkrycie może być początkiem większych problemów dla Marcina. Nie wiadomo, czy mąż Elżbiety stanie po jej stronie, czy może odkryje jej prawdziwe intencje wobec Marcina. Jedno jest pewne, emocje sięgną zenitu, a widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. W 4277 odcinku Na Wspólnej Julka, córka Igora, znów wpada w sidła uzależnienia. Mimo ultimatum Leona, nie decyduje się na odwyk, a narkotyki stają się dla niej ważniejsze niż cokolwiek innego. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, Julka ponownie spotyka się z dealerem, by kupić kolejną dawkę. Aby zdobyć pieniądze, okrada Arka z jego drogocennych zegarków. Maciek, choć posądzony o kradzież, nie wydaje jej przed rodziną. Igor wciąż nie jest świadomy problemów córki, a Julka skutecznie manipuluje bliskimi. Jej uzależnienie staje się coraz silniejsze, a sytuacja coraz bardziej dramatyczna.
1: Farma powraca z niespodzianką dla fanów. Choć prace nad szóstą edycją programu zostały zakończone, ekipa ponownie pojawiła się na planie. Tajemnicze wideo z Marceliną Zawadzką i siostrami Krawczyńskimi wywołało falę spekulacji. Czy to zapowiedź specjalnego odcinka? Polsat na razie nie zdradza szczegółów, ale atmosfera wokół premiery jest gorąca. Uczestnicy przez 8 tygodni zmagali się z wyzwaniami wiejskiego życia, a finał zbliża się wielkimi krokami. Data premiery szóstego sezonu wciąż nieznana, ale emocje rosną. Czekamy na więcej informacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 w odcinku 929 znów dostarcza emocji. Ursula próbuje wyciągnąć od Blanki informacje, ale napotyka na zdecydowany opór. W kamienicy atmosfera gęstnieje, a prawda zaczyna wychodzić na jaw. Antonito, zamiast pomagać ojcu, poświęca czas na swój tajemniczy projekt Wycieraczek. Carmen zaskakuje wszystkich, wycofując oskarżenie wobec Ursuli. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyrusza na Grenlandię. Ursula nie ustaje w intrygach, szantażując Leonor. Odcinek 929 będzie można obejrzeć 7 sierpnia o 18.25 na TVP1.
1: W 4279 odcinku Na Wspólnej Ewelina Kalska znajdzie się na skraju wytrzymałości. Greg, jej mąż, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie ją krzywdzi. Po dramatycznych wydarzeniach Ewelina postanowi szukać pomocy u Weroniki Rostockiej. Prawniczka nie zignoruje jej prośby i wkroczy do domu Kalskich, by pomóc Ewelinie uciec od oprawcy. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Czy Ewelina zdoła uwolnić się od tyrana? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem po 10 latach przerwy. Kamery znów ruszyły, a ekipa kończy nagrania do nowych odcinków, które zobaczymy już w grudniu. Na planie panuje świetna atmosfera, a Artur Barciś nie kryje radości z powrotu do roli Arkadiusza Czerepacha. Zdjęcia kręcone są w znanych fanom lokalizacjach, takich jak Jeruzal, który ponownie stanie się Wilkowyjami. Do obsady dołączają nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski. Fabuła obiecuje zaskakujące zmiany w życiu bohaterów, a reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że klimat i humor zostaną zachowane. Grudzień przyniesie widzom wiele wzruszeń i radości z powrotu do ulubionego serialu. Panna Młoda w 165 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hunter, będąca w ciąży, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Cichan rzuci się na ratunek, nieświadomy narastającej agresji wśród domowników. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą nowe tajemnice. Bejza w furii poprzysięga zemstę, co tylko podgrzewa emocje. Czy te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość rodziny? Odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia o 17.20 w TVP2. Serial przyciąga widzów wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach z nowym, 11 sezonem. Fani mogą spodziewać się sporych zmian, zwłaszcza w rezydencji wujta Pawła Kozioła. Jego dom w Wilkowyjach przeszedł całkowitą metamorfozę. Zniknęły stare meble, a wnętrza stały się jasne i nowoczesne, z eleganckim fotelem i przesuwanymi drzwiami. Rezydencja w Rozstankach, gdzie kręcone są sceny, zachwyca nie tylko wnętrzami, ale i zewnętrzną bryłą. Dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze otacza zadbany ogród ze stawem. Pierwsze odcinki nowej serii pojawią się już w grudniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował rząd po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Były premier zarzucił władzom brak sprawnej komunikacji z mieszkańcami, co jego zdaniem ujawniło poważne braki w systemie informacyjnym państwa. Morawiecki przypomniał o propozycji rozszerzenia funkcji aplikacji M-Obywatel, która mogłaby pomóc w szybszym przekazywaniu informacji. Podkreślił, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji.
0: W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
2: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
0: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Coraz większe samochody, zwłaszcza SUVy, stają się problemem w zatłoczonych centrach miast. Organizacje ekologiczne w Europie, w tym niemiecka Deutsche Umwelthilfe, postulują wprowadzenie limitów gabarytów dla nowych aut i zakaz wjazdu największych SUV-ów do centrów. Na razie jednak brak konkretnych decyzji rządowych w tej sprawie. Dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna, ale może wkrótce objąć całą Europę. Dziś w Karakulach odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia pomiędzy czwartą a piątą zmianą zgrupowania zadaniowego Podlasie. W ceremonii uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda oraz przedstawiciele służb mundurowych. To część operacji Bezpieczne Podlasie, której celem jest ochrona granicy Polski. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej przekazali obowiązki kolegom z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Psychotesty zyskują na popularności jako sposób na refleksję nad własnym stylem pracy, wybierając jedno z czterech zwierząt: konia, lisa.